0: więc przed sądem. Jeśli zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów i łudzeń zostaną potwierdzone, posłowi grozi nawet 8 lat więzienia.
1: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Na Ziemię powróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12.
2: And as you can see on your screen,
0: jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie 237 dni. Ekipa wykonała dziesiątki eksperymentów. Prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie. Jak wyglądał rejs Daru Młodzieży przez Atlantyk i historyczna parada żaglowców w Nowym Jorku? O tym opowiada reportaż To zdarza się raz w życiu, który jest już dostępny na YouTubie RMF24. Jego autor, nasz reporter Stanisław Pawłowski, był na pokładzie razem z mikrofonem, co też możecie usłyszeć.
3: Idealne zwieńczenie tej podróży i przygody. Myślę, że więcej nie przeżyję czegoś takiego w swoim życiu.
4: Witamy praktykanci, za 5 minut zbiórki obsad pod masztami. Będziemy stawiać żagle.
5: Pał na mój gwizdek! Uwaga, pał na mój gwizdek, tak?
6: Ziemi!
7: Naprawdę świetnie jest. No przepięknie.
8: Wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
9: Bardzo fajnie jest się właśnie obrócić do tyłu, czy spojrzeć do przodu i widzisz też wielki żaglowiec. Tu jest coś takiego, że przychodzą wreszcie.
0: Cały reportaż z nagraniami wideo z różnych etapów podróży na YouTubie RMF24 polecamy, warto zobaczyć. Poznański szlak Jerzy Cjady rozrasta się i zaprasza poza granice miasta. To literacka trasa turystyczna śladami bohaterów cyklu powieści Małgorzaty Musierowicz. Specjalna trasa śladami Jerzy Cjady prowadzić ma m.in. przez Pobiedziska, Kicin czy Śmiłowo. Atrakcji, jak przekonują organizatorzy, jest całkiem sporo.
10: Poznański szlak Jerzy Cjady, teraz wychodzimy poza granice miasta, tak?
11: Dokładnie, wyjeżdżamy z Poznania, udajemy się generalnie na wschód i taki południowy wschód od Poznania, między innymi do Pobiedzisk i w okolice Pobiedzisk, ponieważ te ostatnie tomy Jerzy Cjady to są tomy, w których ta akcja jakby przynosi się nam z Jeżyc, z dzielnicy cesarskiej i zmierza właśnie w tym wschodnim kierunku, a pewnie to za sprawą tego, że i pani Małgorzata Musierowicz, rodowita poznanianka, z biegiem czasu opuściła Jeżycę i też przeprowadziła się w okolice Pobiedzisk. A razem z nią i bohaterowie.
10: Można zwiedzać zarówno ten poznański, jak i około poznański szlak Jerzy Cjady, ten wokół Poznania właśnie z książką, trzymając ją sobie w ręku, chodząc?
11: Oczywiście, tak naprawdę te książki bardzo dokładnie opisują te wszystkie miejsca. Jeżeli ktoś tkliwie czyta, to nawet bez tej mapki jest w stanie dotrzeć do tych wszystkich miejsc. Chociażby jest taki tom feblik, w którym bardzo dużo miejsc poza Poznaniem się pojawia, ponieważ mamy tam bohatera Ignacego Grzegorza, który między innymi zabiera swoją koleżankę i do Kicina, i do Wierzenicy, docierają do Łubowa, docierają do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i te miejsca są rzeczywiście bardzo precyzyjnie opisane, więc nie ma problemu, żeby tam dotrzeć, czy zlokalizować te miejsca. Gorzej jest z domami niektórych bohaterów pod Pobiedziskami, bo to już wymagało naprawdę detektywistycznej pracy i cały czas nie jestem przekonana, czy utrafiłam dokładnie w punkt.
10: No właśnie widać te różnice między książką pisaną kilka lat temu, kilka dobrych lat temu, a tym, co teraz?
11: Nie do końca. Jakby te miejsca wszystkie są. Na przykład, jeżeli chodzi o Poznań, mamy 38 punktów na szlaku. 37 z nich jest widocznych, można je zobaczyć. Jedyny, który nie istnieje, to jest kino Bałty, które zostało zburzone na początku lat 2000. I tutaj też, mimo że Dziecko Piątku, bo jakby tak, Dziecko Piątku to jest tom, który jest z początku lat 90. i on się w dużej mierze działał w Pobiedziskach i te wszystkie miejsca tam są. Te późniejsze tomy, te nowsze, lata 2015-2017, no to z kolei te miejsca też cały czas wszystkie istnieją. Tutaj wszystko można zobaczyć niemalże.
10: Ten szlak Jerzy Cjady wokół Poznania, jakie miejsca na liście, na mapie, co można odwiedzić? Czy można to zrobić w jeden dzień?
11: Myślę, że w jeden dzień byłoby trudno. Może są tacy, którym się uda, ale jakby polecam rozłożyć to sobie na kolejne weekendy, niespiesznie, z rodziną, żeby się podelektować tymi miejscami. Jeżeli wybierzemy Kicin i Wierzenicę, to musimy ruszyć na cały szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Jeżeli pojedziemy do Pobiedzisk, to w samych Pobiedziskach znajdziemy 8 punktów, a w pobliżu Pobiedzisk Promno, Pobiedziska Letnisko, ale też sam Park Krajobrazowy Promno, w którym możemy spacerować po lesie, jak chociażby tutaj dziadek Borejko, który spacerował z psem Bobkiem i też my możemy sobie taki spacer urządzić niespieszny, zmierzając chociażby nad jezioro Dębiniec. Możemy udać się bardziej na południowy wschód od Poznania, czyli kierunek Śmiałów, prom w Pokorzelicy. Możemy dojechać do Puszczykowa razem z naszymi

0: bohaterami, możemy udać się do Kostrzyna, do Nekli, także tych miejsc jest naprawdę sporo. I warto takie jednodniowe wycieczki sobie zrobić z takich kilku punktów.
1: Przy okazji łączyć to z innymi atrakcjami turystycznymi, które mamy w okolicy.
0: Zresztą sam szlak prowadzi do takich atrakcji, bo wielokrotnie są to muzea, chociażby Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiłowie, czy Muzeum Ziemi Świerskiej w Dwór w Koszutach, więc nie tylko, żeby zobaczyć z zewnątrz, ale też, żeby po prostu to miejsce zwiedzić.
1: A wracając może trochę do Poznania i na te nasze Jeżyce, one cieszą się dużą popularnością, odkąd powstał poznański szlak Jeżycjady?
0: One cieszyły się od zawsze dużą popularnością, bo tak naprawdę pierwsze wycieczki zaczęłam robić kilkanaście lat temu. I idea była taka, że zrobię jedną wycieczkę tematyczną z moją grupą po Poznaniu.pl, z którą działam, no i tyle. Ale potem pojawiły się kolejne zapytania i zawsze był ktoś, kto chciał zwiedzać i były wycieczki, na których miałam ponad 150 osób, chociaż jest to trudne, ale tyle przychodziło. W ostatnim roku też sporo wycieczek było organizowanych i naprawdę za każdym razem przychodzą ludzie. Często są naprawdę te same twarze. Ja się im pytam, nie nudzi się wam? Naprawdę chcą panie jeszcze raz ze mną iść? A one mówią, tak, my tutaj koniecznie będziemy oglądać, zwiedzać. Więc z jednej strony mam wycieczki takie po 150 osób, a z drugiej strony miewam wycieczki takie bardzo indywidualne, na zamówienie, mąż dla żony w prezencie na Boże Narodzenie, czy mama zabiera z okazji urodzin córkę, więc też mam takie bardzo indywidualne spacery.
1: To w takim razie rozumiem, że nie tylko poznaniacy, nie tylko mieszkańcy powiatu poznańskiego, ale pewnie i turyści z całej Polski są ciekawi, jak mieszkali, żyli Borejkowie, żeby zobaczyć to na własne oczy.
0: Bardzo dużo osób spoza Poznania. Byłam w szoku. Kiedy były targi książki w Poznaniu, były organizowane w ciągu 2 dni 3 wycieczki szlakiem Jeżycjady. I zazwyczaj na samym początku pytam, kto czytał książki, kto zna wszystkie, to i kto jest z Poznania, żeby też wiedzieć, jak opowiadać, no bo Poznaniakom pewnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć. I w pewnym momencie patrzę, a 70% osób podnosi rękę i mówi, że jest spoza Poznania. I kiedy zaczynam pytać, skąd są, to się okazuje, że ktoś jest z Gdańska, Krakowa, Wrocławia. Przyjeżdżają naprawdę z całej Polski i czasem tym głównym celem to jest to, żeby zobaczyć szlak Jeżycjady, zobaczyć te miejsca. Bardzo dużo ludzi chodzi generalnie na wycieczki. Dużo jest w Poznaniu, już abstrahując jakby od szlaku Jeżycjady, ale dużo jest wycieczek tematycznych w Poznaniu organizowanych, na które przychodzą poznaniacy po prostu i oni chcą. Są ludzie, którzy, dla których to jest taka największa atrakcja. Dosłownie co tydzień prawie wynajdują takie otwarte wycieczki, żeby chodzić, zwiedzać, dowiadywać się, poznawać, oglądać.
1: Szykujecie się państwo na właśnie taki większy napływ turystów? Czy może to już widać po prostu?
2: Znaczy, to się zdarza, szczególnie jeśli są spacery szlakiem poznańskim. Część osób przyjeżdża do nas do biblioteki, ale są to jednostki teraz. Mamy nadzieję, że powstanie tego bliźniaczego projektu spowoduje, że pobiedziska będą dla fanów Jeżycjady i odkrywców Jeżycjady, bo Jeżycjady myślę, że powinny czytać kolejne pokolenia, bo to jest literatura, dzięki której stajemy się lepsi i w niej jest tyle pozytywnego i tyle dobra, że warto to promować i mamy niezwykłe szczęście, że ta obecność pani Małgorzaty i docenienie nas jako bibliotekarek na kartach książki Dziecko Piątku się przydarzyło, więc jesteśmy przygotowani. Na stałe mamy mapę Jeżycjady we wnętrzu biblioteki, do której można podejść, w której jest cytat z najnowszego wydania o bibliotekarkach, które wpłynęły na życie Konrada Bittnera. Jest grafika 2 bibliotekarek autorstwa pani Musierowicza. To zostanie na zawsze, no i zostaną mapy, a szykujemy się niebywale mocno do wydarzenia Jeżycjada w Pobiedziskach, które odbędzie się 10 października. Zapraszamy o godzinie 10, najlepiej koleją wielkopolską, bo wówczas wysiadacie państwo krok od miejsca, gdzie zaczniemy tą akcję. Będzie piękny spacer, będzie prelekcja, będą atrakcje od wydawnictwa Labretto i nasza obecność bibliotekarska, by to wszystko spiąć, by to wszystko było piękne. No i finał około 12:30 na rynku, gdzie pojawią się tajemniczy bohaterowie Dziecka Piątku.
1: Tajemniczy bohaterowie, a czy możemy uchylić taki mały rąbek tajemnicy?
0: Nie.
1: Ale o tym, co jeśli chodzi o same te wydarzenia od tej, od przedpołudnia, co czeka na odwiedzających?
2: To już wszystko mówię. O 10:00 zapraszamy na prelekcję pani Anny Basińskiej, niezwykłego autorytetu i autorki naszej mapy, treści merytorycznych. Następnie zapraszamy na piętro biblioteki, gdzie mamy wystawę Pokój Borejków oraz właśnie to warte podkreślenia. Zdjęcia zostały wykonane do mapy również przez pobiedziskich fotografów, członków klubu Fotoludziska Pobiedziska. Będzie również wystawa i zdjęć. Następnie wychodzimy na spacer. Przed spacerem czeka nas wisienka na torcie, dosłownie, ale to już więcej nie powiem. I idziemy na spacer z panią Anną. Dochodzimy koło 12:30 na rynek, gdzie mam nadzieję, że klimat z lat 90. udzieli się wszystkim, którzy będą obecni. Wracamy do bibliostacji, gdzie dalej trwa akcja. Pokażemy szóstą chlebkę, prezentację wideo. I pani Anna Basińska, pani Monika Kasztelan z wydawnictwa Labretto będą dalej rozmawiać, prowadzić zabawy, atrakcje. I my, bibliotekarki, również tam będziemy.
3: Mówiła Anna Basińska, przewodnik miejski po Poznaniu, oraz Małgorzata Halber z Biblioteki w Pobiedziskach, a rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To dobranocka w RMF FM. W ostatnich dniach w Tatrach doszło do serii groźnych wypadków, a warunki na szlakach są wyjątkowo trudne z powodu silnego wiatru halnego i zmiennej pogody. O aktualnej sytuacji w górach, przyczynach wypadków oraz zasadach bezpieczeństwa z Tomaszem Zającem z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawia Krzysztof Urbaniak.
1: Mocno wieje?
2: No, zgadza się. W górach porywy dochodzą nawet do 120 km na godzinę. To jest informacja z godziny 13 z Kasprowego Wierchu. Także rzeczywiście jest bardzo silny wiatr.
1: A może być mocniej?
2: No, myślę, że pomału ten wiatr będzie ustępował, bo pogoda po południu ma się już zmienić z tej wietrznej na bardziej deszczową. W nocy mają być opady. No, ale jutrzejszy dzień ma nas przywitać znowu piękną, słoneczną pogodą, ale ma się zrobić bardzo zimno. Na szczytach mają być przymrozki. Być może w górach nie spadnie deszcz, tylko śnieg. Znowu nam się góry zabielą. Także zobaczymy jutro o poranku, jakie będą warunki.
1: Wracam jeszcze do tej serii wypadków w Tatrach. Co może być tego powodem? Tyle wypadków w Tatrach i do kogo, dla jakich turystów są teraz Tatry?
2: No, powiem szczerze, że generalnie przyczyną była ta piękna, słoneczna, polska, złota jesień. No bo te warunki były bardzo zdradliwe. No tutaj w Zakopanem było ciepło, szczególnie w ciągu dnia. Oczywiście noce były chłodne, więc ta pogoda zachęcała do wyjść w te najwyższe partie, gdzie po tych opadach sprzed 2 tygodni, no była warstwa takiego śniegu. W najwyższych partiach w nocy panowały przymrozki, no więc ten śnieg był twardy, śliski. Nie było go wiele, nie było zagrożenia lawinowego, no ale bez odpowiedniego przygotowania sprzętu zimowego, raków, czekana i kasku, no poruszać się po tych północnych stronach po prostu się nie dało. No i niestety nasi turyści w dużej mierze byli nieprzygotowani, stąd właśnie no te wypadki. No dodajmy jeszcze, że poruszanie się w takich warunkach, nawet w sprzęcie zimowym, wymaga doświadczenia, jest trudne, dlatego że tego śniegu nie ma zbyt wiele, wystają skały, kamienie. No więc, żeby tutaj chodzić w takich warunkach po górach, no to tak jak mówię, no trzeba być już doświadczonym turystą.
1: Jak napisał portal podróże.wprost, turyści zapominają, że jesienią w Tatrach słońce zachodzi już szybciej. To jak się przygotować?
2: No, przede wszystkim trzeba pamiętać o przepisach, które panują w naszym parku. Park jest czynny od świtu do zmierzchu, więc w praktyce jasno robi się po godzinie 6.30, ciemno po 18.30, więc to jest czas, kiedy możemy z tych Tatr korzystać. No, ale wiadomo, że tam pewne względy mogą spowodować, że ta wycieczka się wydłuży. No więc warto zabrać czołówkę do plecaka, czyli taką latarkę na głowę, no, która w razie jakiejś tam wypadku, powiedzmy, że nam się zeszło trochę dłużej, no to będziemy mogli bezpiecznie wrócić przy jej świetle, no, do domu.
1: Ten portal napisał także, że po ostatnich groźnych wypadkach rusza specjalna akcja. Chodzi o bezpieczni i rozważni w Tatrach. Na czym ona polega?
2: No, nie wiem, jakie są szczegóły tej akcji, natomiast no, zapewne to chodzi tutaj o taką kampanię, która ma na celu uświadamianie, że te warunki przejściowe, te, które teraz będą panowały w górach, no są jednymi z najbardziej zdradliwych, no bo wszyscy kojarzymy te najniebezpieczniejsze warunki w górach z zimą, natomiast najwięcej wypadków takich właśnie odnośnie nieprzygotowania zdarza się no tą późną wiosną, no i właśnie jesienią, kiedy są takie warunki zmienne. Czyli na południowych ekspozycjach, tak jak teraz było, było pięknie, sucho, wytopiony śnieg. Natomiast jeżeli wejdziemy w te północne ekspozycje, no to było bardzo niebezpiecznie, ślisko, oblodzenia. No i żeby z takimi warunkami się zmierzyć, no to trzeba odpowiednio się przygotować. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, no mieć odpowiedni sprzęt i umieć z niego korzystać.
0: Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę wracamy z kolejnymi wydarzeniami.

strzelaniny, wojny gangów, zamachy. To ich żywioł. Policjanci w boju. Za moment w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Z zupełnie innej beczki. Pamiętasz z pracy jakieś takie zabawne sytuacje?
2: A, co tego było? Normalna sprawa, że zawsze jakieś tam szyderki i trochę śmiechu potrzeba. Miałem na przykład takiego kolegę. Nie lubił za bardzo huku. Ja byłem prowadzącym strzelanie. No i zgadaliśmy się z chłopakami, że położę z tyłu granat. Na wysokości, jak jest czarne kółko w olimpijce, w tarczy. To jest taki granat ćwiczebny. Więc po cichaczu żeśmy tak zrobili, żeby on nie widział. Stajemy w pięciu, tam w tym rządku. Każdy na swoje tempo, mówię. I ten kolega, pum! Od razu się zrobiło tak, że z tej tarczy nie zostało nic. Buzia otwarta. My w śmiech. Bardzo kurwa śmieszne. Poszedł do samochodu i już więcej nie chciał strzelać. O, druga sprawa. Wkręcanie. Ja chciałem w pewnym momencie pojechać na misję. Poszedłem do komendy głównej, do psychologa, żeby dostać orzeczenie, że się nadaje. Przyjeżdżam z tej głównej do nas, do jednostki, wchodzę, a dyżurny mówi: przesyłka do ciebie. Patrzę, zaplombowana, wydział psychologiczny. Co to kurwa jest? Czytam i głowa mi rośnie coraz bardziej, że nie nadający się w ogóle do życia w społeczeństwie. No i najgorsze dla mnie, że kończyła się wypowiedź tym, że sugerują ponowne skierowanie mnie na badania psychologiczne. Czy powinienem zajmować dane stanowisko? No tak to jest opisane, że mówię: no kurwa, godzinę ze mną rozmawiał. Kiedy on to kurwa ze mnie wyciągnął? Najbardziej mnie przeraziło to ponowne skierowanie na badania psychologiczne. Idę korytarzem i kombinuję, co tu kurwa zrobić. Schować to? Najwyżej będę miał postępowanie. Czy się dowiedzą? Podchodzi naczelnik. Słuchaj, zanosiłeś już opinię? Bo dyrektor pilnie na nią czeka. Nie, jeszcze nie zanosiłem. Już zaraz idę. No to szybko zanieś, bo czekają. Poszedłem do pokoju tam, gdzie siedzimy. Wszyscy sobie tam jedzą. Ja siadłem, cały czas kminię, myślę. Ale tak zacząłem patrzeć po chłopakach i tak coś mi się nie spodobało. Bo wszyscy się tak jakoś kurwa uśmiechali. Góral, u ciebie kurwa wszystko w porządku? Pyta jeden kolega. A ja tak na niego spojrzałem i zrozumiałem. O wy, żeście mnie kurwa wkręcili. No wtedy oni wszyscy w śmiech. Chłopaki ściągnęli gdzieś z internetu takie słownictwo psychologiczne i wystawili mi opinię tej rozmowy. No, tak mi to opisali. A powiem ci szczerze, że roboty mi tyle kurwa nie zjadły nerwów, co to. Bo zależało mi na tym, żeby wyjechać na tę misję. Bo między innymi właśnie kupiłem to mieszkanie. No i w drodze była już córka. Więc chłopa mi zależało na tym, żeby pojechać i odłożyć trochę grosza. Bo do tej pory mieszkałem na takim hotelu policyjnym, w służbowym mieszkaniu. Później sam się śmiałem z siebie, że mnie tak k***a wkręcili. No, ale to jest normalne. Wymyśla się jakieś kawały. Trochę tego śmiechu tak samo potrzeba. Ale najlepsze to są szydery. Typu, że masz duży kałdun, że powinieneś się wziąć za siebie.
0: Już za chwilę w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej Policjanci w boju.

0: A kobiety w policji?
1: To pomyłka w ogóle. W wojsku też. Być może prace biurowe, jak najbardziej. Ale nie jakieś tam załogi interwencyjne albo w naszej jednostce. Jestem starej daty. Nie uznaję kobiet w mundurze.
0: Co gdyby twoje córki chciały iść do policji?
1: Nie mam tendencji wpływania na ludzi. Każdy ma swój krzyż. Uważam, że najgorszą głupotą jest oporowanie, czyli nie danie komuś możliwości spróbowania tego, co na przykład ja robiłem. Dlaczego ktoś inny ma mieć lżej? Niech zobaczy, jaki tu jest miód. Bo w społeczeństwie panuje przekonanie. 15 lat i odchodzicie sobie na emeryturę. Zapraszam. Każdy ma szansę wejść, zobaczyć, jaki to jest miód. Niech każdy zobaczy. Droga otwarta. Zapraszam. Zobacz, z czym to się je.
0: Miałeś kiedyś taki moment, że żałowałeś, że zostałeś policjantem?
1: Nie. Absolutnie. Nigdy nie żałowałem. Bardzo się spełniałem. Robiłem naprawdę to, co lubię. Nie było takiego momentu, żebym żałował. Ja tu się bardzo spełniałem w tej jednostce.
0: Teraz bardzo niewielu ludzi idzie do policji. Jest twoim zdaniem w ogóle jakaś szansa, żeby to zmienić?
1: Nie. Jeżeli nie dadzą przywilejów. Jak byłem w Szczytnie na takim szkoleniu, to przyszedł pan pułkownik. Jak pan myśli, dlaczego jak zakładano policję państwową, dawano przywileje policjantom? Pytam go. No nie wiem, dlaczego. Bo też nie mogli dać pieniędzy, bo ich nie było. A czymś musieli ściągnąć ochotników. No, w sumie tak. Więc jeżeli wtedy dawano przywileje, a wy je teraz zabieracie i sądzicie, że będzie pełno kandydatów? Jeżeli nie wrócą przywileje, to nie ma co liczyć, że ktoś tu przyjdzie. A przecież ci, co w tej chwili tworzyli tę nową ustawę, to oni nawet zapomnieli o takim czymś, jak antyterroryści w policji. A co, ty sądzisz, że antyterrorysta będzie 25 lat zapylał? Zapytałem takiego jednego. Kolana zaczynają się odmawiać posłuszeństwa. Stawy, nie stawy, wszystko. Bo pracujesz cały czas w obciążeniu. Są chłopaki, z którymi zaczynałem. Jeden jest już na przykład po trzeciej operacji na kolana. Inni kręgosłupów. Także to się tak wydaje. A kto to jest antyterrorysta? On na to.
0: Nie wiem, co powiedzieć.
1: Tak. Panowie, którzy są odpowiedzialni za pewne rzeczy, nawet nie wiedzą, że coś takiego istnieje w strukturach policji. I to jest dla mnie przerażające. O czym tu gadać?
0: Traktujesz to emocjonalnie?
1: Nie. Za długo żyję w tym kraju. Za dużo widziałem. Ja nigdy nie byłem człowiekiem emocjonalnym. Raczej chłodnym. Pewne rzeczy musiałem przemyśleć. Nie to, że od razu miałem jakieś zdanie na dany temat. Musiałem się czegoś dowiedzieć.
2: Policjanci w boju. Rozmowy z antyterrorystami o niebezpiecznych sytuacjach, strachu i adrenalinie. Za chwilę w RMF FM.

0: Myślisz, że to ci pomaga w tej pracy?
1: Tak. Opanowanie i chłodne spojrzenie się przydaje. Ogólnie nasze społeczeństwo jest podzielone. Nie wiem, czy zauważyłaś, w sensie emocjonalnie. Ono nie wie, czego chce. Bo jak jest morderstwo, na przykład dziecka, to my chcemy policji. A jest sytuacja, że się ściga przestępców i padają ofiary, to jest normalna sprawa, to wtedy policja B, policja jest zbyt brutalna. Więc trzeba się zdecydować, czy się chce policji, czy co się chce, że co? Policja przyjdzie i poniańczy, pogłaszcze po głowie, przeprosi, porozmawia z tobą? Nie. Jest chętny do wybaczania złym, jeśli jemu samemu czy jej nic się nie dzieje. Ale jak się jej czy komuś coś stanie, to k***a pierwsze co? To jest komisariat i pomóżcie. Zobacz, jak w Stanach zostało wychowane społeczeństwo. Oni dobrze wiedzą, że jak nie położą rąk na kierownicy, to są od razu do odpałki. I tam nikt nie ma żalu. To jest społeczeństwo zdecydowanie inaczej myślące niż my. Bo my jesteśmy, a k***a co mi zrobisz? Typowe podejście Polaka. Chociaż też pamiętam taką historię. Wchodziliśmy do pana o 4:00. Wcześniej, bo się już przyzwyczaili, że zawsze ta godzina 6:00. To sobie nieraz wychodzą na spacery z pieskiem. No więc była zgoda, żebyśmy weszli o 4:00. Jak wchodziliśmy, to ja akurat miałem taką strefę, że widziałem, jak pan siedzi na łóżku. W majtach, w tym wszystkim. Granatu nie rzucajcie. Stwierdziłem, że nie ma potrzeby, żeby rzucać. Od razu do niego doleciałem. Pan się położył. Skułem go i wziąłem do kuchni. Słyszałem was, bo po poręczy szorowaliście rękami, powiedział do mnie. Wiedziałem, że to wy. I wiesz co, taką miałem pierwszą myśl, żeby wyjść na balkon i uciekać. Ale wy balkony chyba obstawiacie, nie? Chciałeś się przekonać, to trzeba było wyjść. Ja do niego. No tak, żebyście mnie odjebali. Więc ci panowie, co byli często zamykani, oni dobrze wiedzieli, co i jak. Taki nie ryzykował. Polecenia wykonywał. Mają doświadczenie. Ale też powiem ci, że oni to sobie przekazują. Jak taki wychodził z więzienia, to modlił się, żeby tylko czarni po niego nie przyjechali. Bo tak na nas wołali. Czarni. Byleby czarni nie przyjechali. Byleby nie mieć kontaktu z czarnym. Ale byli też tacy, co się chlubili tym, że go czarny zatrzymał. To była inna odmiana psycholi. Że jak już czarny zatrzymał, to już było poważnie. Taka nobilitacja. Tego tam inaczej traktowali w więzieniu.
2: Za chwilę w RMF FM kolejny fragment trzymającej w napięciu książki Policjanci w boju.

0: A miałeś kiedyś takiego prawdziwego psychola?
1: Tak. To był gość, który naprawdę miał z banią. Był bezwzględny. Chyba 8 głów miał przypisanych. To słuchaj, nawet sytuacja na osiedlu. Dziewczyna zaparkowała samochód, on na przykład podjeżdża i mówi: zaparkowałaś na moim miejscu. Nie, to nie jest twoje miejsce, ona na to. Tu każdy może parkować. No wziął samochód i jak nie przepoli o bramę.
0: O matko.
1: Także naprawdę był psychol. Pan był zajebiście elektryczny. Wiedział, na jakiej zasadzie pracujemy. Uciekał nam mnóstwo razy. Aż w końcu dostaliśmy informację, że sobie idzie do kina z panią. Wybraliśmy kino.
0: To było zaskoczenie?
1: No, trochę się zdziwił.
0: Wkraczacie na taką salę kinową, jak wtedy reagują ludzie postronni?
1: Wylatuje ekipa, krzyczy: policja, policja. Zapada cisza, zdziwienie, a potem sensacja. Ale mieliśmy lepszą sytuację. Zatrzymywaliśmy jakiegoś pana w aucie. Akurat zblokowaliśmy się na wysokości przystanku autobusowego. No to pierwsza rzecz, żeby tam ogłuszyć, to kolega opuścił szybę i z kałasza serię napierdalał. Wysypka naszych, no i wyciągamy panów. No to ludzie najpierw uciekli, bo nie wiedzieli, co się dzieje. Wrzaski, piski, a później zaczęli z powrotem dolatywać, bo sensacja, żeby popatrzeć. No, było trochę takich ciekawych, fajnych robót przez te lata.
0: Tak patrzę, z jaką pasją o tym wszystkim opowiadasz. To chyba było coś takiego, co naprawdę kochałeś.
1: Tak.
0: Uważasz, że policjant musi mieć powołanie?
1: Dokładnie tak. Nikt nie jest dobrym policjantem, jeżeli nie ma do tego powołania. Nikt.
0: Abdul i Aneta, żona Abdula.
1: W życiu każdą lekcję trzeba przejść. Jak teraz się czyta o chłopakach, którzy nie wytrzymują, to powiem ci, że to państwo jest chore. Nie masz tak naprawdę żadnego zabezpieczenia dla policjanta. Ostatnio słyszałem, że przewodniczący związków zawodowych powiedział, że policjant jest jak każdy obywatel. Też powinien mieć prawo do domniemania niewinności. Proszę cię, zapomnieć, między wiersze włożyć.
0: Co się stało? Jaka była twoja historia?
1: To był poranek, 15. Dobrze pamiętam? 15 grudnia.
2: 2015.
1: Tak. 15 grudnia 2015.
2: 6 rano. Dzwonek do drzwi. Panowie weszli bez użycia 2 domofonów. Puściła ich sąsiadka. Uznała, że są to pewnie koledzy męża, bo tak specyficznie wyglądali. Zadzwonili. Mąż otworzył drzwi, no i panowie się przedstawili.
1: Legitymacja, biuro spraw wewnętrznych. Zapytali, czy ja to ja. Potwierdziłem. Przebywałem wtedy na L4, więc pomyślałem sobie, że może znowu są jakieś dziwne rzeczy. Bo wcześniej przyszło do mnie jeszcze jakieś takie pismo, że miałem się stawić w ZUS-ie w związku ze zwolnieniem. Pomyślałem, że może ktoś tam coś próbuje w tę stronę.

bądź, bo tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Na zegarach godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzewanych o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie S10 w Zachodniopomorskiem. Zginął wtedy 70-latek. Tym otwieramy fakty, później Sejm, który uchwalił nowe przepisy zaostrzające kary za wykroczenie na przejazdach kolejowych. Będzie też o Nagrodzie Nobla w dziedzinie literatury. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzewanych o spowodowanie wypadku na trasie S10 na Pomorzu Zachodnim. Doszło do niego we wtorek wieczorem na obwodnicy Stargardu. Zginął 70-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że BMW mogło jechać z prędkością nawet 270 km na godzinę. Pasażer pojazdu nagrywał całe zdarzenie i nakłaniał kierowcę do szybszej jazdy. Takie informacje przekazała prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyźni odmówili składania wyjaśnień. Wiadomo, że kierowca w momencie wypadku był trzeźwy, ale pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu. Sprawcom grozi do 20 lat więzienia.
1: Dziś prokurator podejmie decyzję o tymczasowym areszcie. Sejm uchwalił nowe przepisy zaostrzające kary za wykroczenie na przejazdach kolejowych. Za wjazd na czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Za spowodowanie katastrofy na przejeździe grozić będzie co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Za ustawą zagłosowało 422 posłów. Teraz trafi ona do Senatu. Pierwsze w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyła w Warszawie firma Google. Podobne placówki działają m.in. w Londynie, w Zurichu i w Paryżu. Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą tam w rolę ekspertów. Na bazie swoich doświadczeń podpowiadają, jak rozwijać nowoczesne technologie.
3: To miejsce jest taką przestrzenią dla ludzi z niepełnosprawnościami.
4: Co się tutaj dzieje?
5: Zapraszamy do tego stołu, do tej przestrzeni, do tego, żeby wspólnie razem rozwiązywać problemy związane z

0: sprzętu.
1: Żeby dało się jak sterować na przykład telefonem?
0: No na przykład wzrokiem, mimiką.
2: A nowe centrum Google odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
2: Za odważną i nowatorską twórczość, która nawiązując dialog z klasyczną tradycją stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Tak Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dla kanadyjskiej poetki Anne Carson uzasadniła Szwedzka Akademia. To jest wielka erudytka, mówi nam dr Katarzyna Witkiewicz, autorka podcastu Literatura Przepiękna.
4: Anne Carson jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej i ona wykorzystuje całą tę swoją wiedzę po to, żeby nam pokazać, że antyk jest wciąż żywy i że te mity antyczne, tę starożytność możemy w sposób bardzo atrakcyjny przełożyć na język współczesności.
2: Po polsku ukazały się m.in. Autobiografia Czerwonego oraz Piękno męża, a więcej o laureatce literackiego Nobla przeczytacie na rmf24.pl. W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Jej gościem był minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który przyznał, że nie wiedział o przygotowywanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe pilotażu nowego sposobu oznaczania miejsc odjazdu pociągów. W Mysłowicach testowany jest nowy system, gdzie miejsce odjazdu pociągu jest identyfikowane poprzez numer peronu, a nie toru. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
5: W Mysłowicach testowany jest nowy układ peronów, to znaczy włoski układ peronów. Każdy tor ma własną nazwę peronu. Po co tak naprawdę?
6: Mysłowicach nic na ten temat nie wiem.
5: No nie wie pan. No dobrze, to w takim...
6: To ja różne ciekawostki znam z życia kolei, ale nie słyszałem o jakichś
5: no
6: włoskich.
5: No to teraz zupełnie już na poważnie... Nie. Chodzi o numerację peronów, że nie będzie tor pierwszy, tor drugi, peronu trzeciego, tylko będzie peron pierwszy, peron drugi, peron trzeci.
6: No to kolejarze mają swoje systemy. Jeżeli... Dotychczas, jeżeli numeracja peronów i torów odpowiada pasażerom i nikt się nie gubi, to znaczy, że
5: no
6: to jest
5: okej. No
6: właśnie
5: twierdzą, że niektórzy się gubią.
6: Lepsze jest wrogiem dobrego. Ja uważam, że mamy inne problemy na kolei, które należy rozwiązywać, a trzeba przyznać, że naprawdę polska kolej bardzo w ostatnich latach poszła do przodu i pasażerowie są z tego zadowoleni.
5: Panie, to wróćmy do lepszego, które jest...
6: Ale jeżeli trzeba zmienić numerację... Oczywiście, tylko na początek trzeba wybudować i wyremontować dworce, o których poprzednicy moi zapomnieli.
5: Za chwilę porozmawiamy, ale ja jeszcze bym zapytał o inny element, o fotoradary. Firmy wynajmujące samochody żalą się, że będą bankrutować i jeśli wprowadzone zostanie rozwiązanie, które jest poważnie procedowane, to znaczy, że jeśli człowiek się nie przyjmie mandatu, to mandat płaci za niego właściciel auta.
6: Ja wspieram polską przedsiębiorczość, dlatego wiem, jacy są operatywni, zdolni.
5: Czyli, że
6: i naprawdę
5: wy nie
6: przesadzają.
5: To oni ściągną.
6: Przesadzają. Rozmawiałem niedawno z odpowiednim departamentem w Ministerstwie Infrastruktury, który mówił, że gdzieś pojawiły się w konsultacjach tego typu głosy. Różne mamy
5: no,
6: głosy.
5: Rzeczpospolita o tym pisze, że oni mówią, no to z 3,5 jedna z dużych firm mówi 3,5 miliona złotych. No, zbankrutujemy.
6: Przesadzają. Ja pamiętam, kiedy poprawialiśmy bezpieczeństwo w taksówkach i nałożyliśmy nowe obowiązki na, nie chcę wymieniać nazw, ale są takie korporacje na aplikacyjne i też narzekali, że świat się zawali. Czy świat się zawalił? Nie. Uważam, że w tej sprawie dotyczącej mandatów i ludzi, którzy uchylają się, powołują się na to, że to auto prowadził jego pracownik, który już wyjechał za granicę i nie mamy z nim kontaktu i niestety nie możemy zapłacić mandatu. Nie może tak być. Mandat,
5: a firmy,
6: mandat zapłaci, jeżeli nie znajdzie kierowcy, mandat zapłaci właściciel pojazdu.
5: No, czyli skończy się u tych firm, które wynajmują samochody,
6: skończy się bajdurzenie. No oczywiście, no jeżeli firma wynajmuje auto za pieniądze komukolwiek, to nie wie, w jaki sposób odzyskać. We wszystkich sprawach firmy wiedzą, jak odzyskać te pieniądze, a w tej nie wiedzą. Rozumiem, każdy chce mieć jak najbardziej wygodne życie, ale musimy mieć jasne i czasem twarde prawo.
5: Skoro jesteśmy przy wygodnym życiu, kiedy jeżdżący hulajnogami przestaną terroryzować przechodniów, a niekiedy również kierowców?
6: Niebawem, kiedy wejdzie w życie legislacja, którą zaproponowałem, i pamiętajmy, że to nie chodzi o ostatni czas, kiedy naprawdę nagminnie jest wiele różnych wypadków. My to zaczęliśmy od ochrony dzieci, kaski, ustaliliśmy limit
5: no tak,
6: wieku.
5: Tak, ale my tu mówimy przypadek młodego mężczyzny, który jechał hulajnogą na S8 około 100 km/h.

0: W Warszawie jechał.
1: Taki cud, że ten człowiek żyje, bo przecież tam mały manewr na tych małych kółkach i po prostu niestety by albo stracił...
0: Czy będzie rejestracja tych hulajnóg? No bo to jest, rozumiem, klucz. To znaczy, żeby były zarejestrowane.
1: Nie, to nie jest klucz, to jest ostateczność i rejestracja. Wszyscy rozumieją przez to, że we Włoszech, w Niemczech jest rejestracja hulajnóg. Nie, ona polega na tym, że jest ubezpieczenie OC, a ubezpieczyciel daje taką małą naklejkę z tyłu, tak żeby była identyfikacja tego typu.
0: Ubezpieczenie u nas, OC?
1: Rozważamy to, ale nie ma to w aktualnym procesie legislacyjnym. W aktualnym procesie legislacyjnym jest co innego, panie redaktorze, bo to nie chodzi o to, żeby dać rejestrację temu, kto ma hulajnogę, bo też nie popadajmy w paranoję. My musimy deregulować nasze życie publiczne.
0: Wynajmowane hulajnogi.
1: Problem jest, do tego też dojdzie. Problem jest w tym, że na polski i europejski rynek trafiają jakieś dziwne wynalazki elektryczne, które jadą 100 km na godzinę. I w mojej ustawie, w mojej legislacji jest jasno napisane, że na polski rynek nie będzie można tego z Azji ściągać, ani z żadnego innej części świata. Będzie dbało to Transportowy Dozór Techniczny, instytucja, która już działa i będzie miała rozszerzone kompetencje.
0: Czyli nie będzie naklejek, nie będzie OC i nie będzie obowiązkowej rejestracji na tym etapie.
1: Będzie prawo jasne. Do Polski, do obrotu, ani do sprowadzenia nie można wprowadzić urządzenia, które może przekroczyć określoną prędkość, które ma przewyższa określoną moc, bądź to napięcie zasilające.
0: Czyli blokady na prędkość będzie.
1: Oczywiście. I nie sprowadzimy do kraju takiego urządzenia, które da się przerobić. To jest klucz, żeby po prostu do Polski tego nie sprowadzać. Jeżeli będą hulajnogi jeździły 20 km na godzinę, bo taki limit ustalamy, to nie będzie z tym problemu. Jest szereg innych przepisów towarzyszących, między innymi dotyczący funkcjonowania tych sieciowych firm w miastach. Jeżeli wyznaczymy, a dzisiaj tego nie ma, jeżeli wyznaczymy obligatoryjnie miejsce, gdzie można wypożyczyć i gdzie oddać, to skończy się ten cały bałagan, gdzie leżą, gdzie popadnie
0: panie
1: te hulajnogi.
0: Za każdym razem się o to pytam, co z tym prawem jazdy, to znaczy placem manewrowym 1 stycznia rusza nowe?
1: Tak, to jest fina, no proces legislacyjny trwa, żeby on był dobrze zrobiony, no wymaga to czasu, ale on jest na ostatnim etapie, myślę, że niebawem wejdziemy na Radę Ministrów. Od tempa prac parlamentarnych zależy, w którym miesiącu na początku roku wejdzie to w życie.
0: Czyli styczeń albo luty, albo marzec, jeszcze pan nie wie.
1: Nie wiem, bo to zależy od tego, jak szybko posłowie nad tym będą procedować.
0: Opóźnienie remontu Warszawy Wschodniej. Dlaczego start modernizacji w połowie stycznia dopiero przyszłego roku, a nie w połowie grudnia? To boicie się Bożego Narodzenia?
1: Nie boimy się Bożego Narodzenia.
0: Wyjazdu się boicie.
1: Cieszymy się z Bożego Narodzenia.
0: No nie, no wie pan, o co
1: pytam. Ale jeszcze bardziej z Wielkanocy oczywiście.
0: No ale właśnie, bo jak w styczniu, to za chwilę będzie Wielkanoc.
1: Wiem, do czego pan redaktor dąży. To jest bardzo poważny remont i nie dotyczy tylko stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion. Bardzo wiele różnego rodzaju udogodnień zrealizujemy w tamtej części Warszawy. Zamawiający, czyli polskie linie kolejowe, chcą wyciągnąć wnioski z tego, co działo się przy remoncie Warszawy Zachodniej. Dlatego to przygotowanie do rozpoczęcia remontu wraz z wykonawcą jest w tak precyzyjny sposób określone.
0: Ale nie będzie opóźnienia żadnego następnego?
1: Panie redaktorze, my mamy określony czas na wydatkowanie środków europejskich. Jest określony harmonogram. Chcemy jak najszybciej zacząć ten bardzo poważny remont, wręcz przebudowę, bo tam będzie rewolucja na Warszawie Wschodniej. Ale z drugiej strony, jak już zacznie się ten remont, nie chcielibyśmy, żeby ucierpiał na tym pasażer. A wiemy, że Warszawa Wschodnia to jest bardzo poważny węzeł komunikacyjny.
0: Ale będzie czy nie będzie opóźnienie następne? Czy raczej już nie będzie? W tym połowie stycznia
1: to ruszy. Idziemy cały czas z harmonogramem. To, kiedy uzgodnione zostanie z wykonawcą, że wchodzi fizycznie na pracę, nie oznacza tego, że on cały czas nie pracuje na tym organizmie.
0: Panie ministrze, to jeszcze króciutko. No, ja jestem zainteresowany jako pracownik radia w Krakowie, który często do Krakowa jeździ. Myślę, że wielu Polaków często jeździ do Krakowa. Kiedy w końcu będziemy mogli dojechać do Krakowa w 2 godziny? Albo mniej niż 2?
1: Tak. Zacznę od początku. Czyli testy przeprowadzone, tabor przygotowany, linia przygotowana. Chcemy wdrożyć to do regularnego rozkładu jazdy. Kolejarze zawsze ostrożnie patrzą na to i zapewniają mnie, że wraz z nowym rozkładem jazdy, czyli grudzień przyszłego roku, ja natomiast rozmawiam z nimi na temat przyspieszenia.
0: Czyli kiedy, panie ministrze?
1: Czyli korekta wrześniowa rozkładu jazdy przyszłego roku, czyli wrzesień 2027. To jest najszybszy termin, chociaż moi poprzednicy w ogóle tego nie planowali w takich terminach.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Dariuszem Klimczakiem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: I mamy to. Ten dzień, w którym pierwsza kawa smakuje najlepiej. Dotrwaliśmy do piątku. Już jedną nogą tam jesteśmy w weekendzie, ale nie przejmujemy się też, że jesień przypomniała sobie, że bywa deszczowa, wietrzna. Mamy na to najlepszą muzykę. Anita Janczak, dzień dobry, nocnej zmianie.

Sober poleca się do nocnych kursów. A właśnie, pozdrawiam pana taksówkarza, który dziś podrzucił mnie do pracy. A wy pamiętajcie, z pierwszą kawą jesteśmy z wami o każdej porze, także o 3:23. A w kalendarzu 9 października. No i jest jajecznie, pocztowo i bardzo romantycznie, bo mamy Dzień Jajka, Światowy Dzień Poczty i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. I kłaniamy się i listonoszom, i paniom na poczcie za cierpliwość, zwłaszcza gdy klient próbuje zapakować paczkę w ostatniej chwili. A co do pisania listów, to może dziś warto zostawić liścik na lodówce. Niech druga połówka wreszcie przeczyta coś miłego, zanim zobaczy ceny masła.

I przy takich dźwiękach to można się rozmarzyć w trasie. Boim, RMF FM, a tu pierwsza kawa i 3:31 na zegarach. Jeśli przekręcacie się teraz z boku na bok, nie możecie zasnąć, to absolutnie nie róbcie teraz prania. Właśnie czytam, że można dostać karę za robienie prania nocą. Mundurowi mogą nawet wpaść i tu nie żartuję. Możecie to zakończyć pouczeniem lub mandatem karnym za 500. Także jak nie możecie spać, to lepiej liczcie barany. Byle nie skarpetki w pralce.

0: pierwsza kawa z RMF FM, 18 minut do czwartej i sprawdzamy dla Was najważniejsze newsy. Tym razem mamy ważne informacje dla rodziców i uczniów.
1: Powstanie program bezpieczeństwa dla szkół w sytuacjach kryzysowych. Zapowiedziały to resorty edukacji i spraw wewnętrznych.
0: A to oczywiście odpowiedź na ostatnie tragiczne wydarzenia na Mazowszu.
1: Niestety, w środę w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Wczoraj w Leszczydole Nowinach 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora i woźną. Kobieta mimo reanimacji niestety zmarła. Jak poinformował premier na specjalnym posiedzeniu z udziałem ministrów, chciał transmitować zamach w internecie. Ten nastolatek. Policja zatrzymała również 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem nagrania, w którym zapowiadano atak na liceum w Przesnyszu. Zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
0: Policja sprawdza również, czy ostatnie ataki są związane z tak zwanym internetowym challenge'em.
1: Zgadza się. Taką informację otrzymały służby. Chodzi o to, że młodzi podejmują się jakiegoś groźnego wyzwania, które potem relacjonują w mediach społecznościowych. Ja jeszcze dodam tutaj, że Sejm uchwalił wczoraj ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Teraz trafi ona do Senatu, potem na biurko prezydenta. Jej wcześniejszą wersję Karol Nawrocki zawetował.
0: I my oczywiście będziemy wracać do tego tematu w
1: Faktach na bieżąco.
0: RMF FM. Także słuchajcie i bądźcie blisko.

Jest 3:50. Może na trasie łapie was kryzys? To my tu podkręcimy do was tempo, najlepszą muzyką. Enej już teraz w waszych głośnikach, będzie też Alfarben. Dajcie głośniej, Rama Fafarben.

0: Na zegarach już godzina czwarta. Sprawdzamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: A na początek faktów o zarzutach dla nożownika z Ostrołęki. 19-latek zaatakował nożem aż 9 osób. Później o problemach republikanów i Donalda Trumpa przed listopadowymi wyborami do kongresu. Będzie także sport. W dzisiejszym turnieju tenisowym w Chinach zobaczymy dwóch Polaków. Do boju ruszają Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Do sądu trafił wniosek prokuratury okręgowej w Ostrołęce o tymczasowy areszt dla Jakuba Z., 19-latka, który w środę zaatakował nożem 9 osób. Uczeń klasy maturalnej w zespole szkół zawodowych nr 4 usłyszał w sumie 9 zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu dożywocie. Z ustaleń śledczych wynika, że działał sam. Sam miał też w domu skonstruować materiał wybuchowy, który znalazł się w plecaku, który pozostawił w jednej z sal. W faktach teraz Dolny Śląski. Problemy z dostępem do bieżącej wody w gminie Kąty Wrocławskie. Powiatowy inspektor nadzoru sanitarnego we Wrocławiu poinformował, że woda w 8 miejscowościach nie nadaje się do picia z powodu obecności w niej bakterii coli. Akcja saperów w centrum Sopotu. Podczas remontu jednego z budynków robotnicy znaleźli pociski przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej. Więcej szczegółów ma trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Pociski były ukryte w niszy pod schodami prowadzącymi do piwnicy. Robotnicy, gdy to zauważyli, przerwali remont i wezwali policję. Na miejscu okazało się, że to niemiecka amunicja przeciwlotnicza kalibru 20 mm. Wszystkie 17 pocisków przejęli wojskowi saperzy i wywieźli je na poligon, gdzie zostały zneutralizowane.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Dwóch obywateli Łotwy aresztowano na terenie bazy lotniczej Królewskich Sił Powietrznych w hrabstwie Cambridgeshire na południu Anglii. Alarm w jednostce ogłoszono w środę późnym wieczorem, kiedy jeden z patroli zauważył porzucony w pobliżu samochód. Policja znalazła niewielką dziurę w ogrodzeniu bazy, a później na jej terenie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 36 i 32 lat. Donald Trump ma coraz większy problem przed listopadowymi wyborami do kongresu. Z najnowszego sondażu Reuters Ipsos wynika, że

0: poważnie ograniczyć polityczne możliwości Donalda Trumpa w drugiej połowie jego kadencji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: To będzie tenisowy piątek. Dziś do boju w tenisowym turnieju w Chinach ruszą Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek. Najpierw w Szanghaju w drugiej rundzie zobaczymy Hubiego, który wczoraj pokonał w dwóch setach Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6. Teraz zagra z wielkim Nowakiem Dziokowiciem.
2: Niezwykłe wyzwanie, będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
1: Hurkacz zacznie w południe, a o 13:00 Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zmierzy się z Belgijką Elis Mertens. Przed tymi zawodnikami z kolei ostatnie dni na trening i odpoczynek. W niedzielę odbędzie się 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Weźmie w nim udział 18 tysięcy osób.
3: Też po tygodniach solidnych przygotowań, ostatnie dni przed startem, to już trzeba odpocząć, przygotować organizm pod względem odżywczym, czyli uzupełnić węglowodany, nawadniać się przede wszystkim i pozytywnie się nastawiać, myśleć o tym, co się chce zrealizować, przygotować sobie żele na trasę i dobrze się nastawić. I odpoczywać już te 3 dni do końca, to już odpoczywać, zbierać energię, kumulować energię na start.
1: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Sudoł, trener z AZS AKF Kraków Masters. Start i meta niedzielnej rywalizacji w Krakowie w Tauron Arenie. Początek o 10:00. Powodzenia!
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Piątek w pogodzie zapowiada się zdecydowanie chłodniej niż reszta tygodnia. Dziś termometry pokażą od 13 do 16 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie i na Dolnym Śląsku, tam 16. W centrum po 14 stopni, a na północnym wschodzie około 13. Do tego deszcz i silny wiatr. Najmocniej powieje na wybrzeżu w porywach nawet do 105 km na godzinę. I teraz, jeśli jedziecie samochodem w okolicy, uważajcie na gałęzie i mocne podmuchy. Jesień wraca do gry, a wraz z nią kurtki i parasole, więc jeśli stoicie teraz przed szafą i nie macie pojęcia, co na siebie włożyć, a chcecie może być modni, wiemy, jakie spodnie będą modne tej jesieni. Anita Jęczek, cześć.
6: Tu pierwsza kawa, 5 minut po 4:00, dzień dobry.

tak przyjemnie można rozpoczynać ten piątek. Kuba i Kuba w RMF FM, to pierwsza kawa i 15 minut po czwartej. A ja czytam, że szerokie spodnie odchodzą w zapomnienie. Ten nagłówek wam obiecałam i kliknęłam dla was. Już widzę, panowie, wasz uśmiech pod nosem. A to wszystko przez Małgorzatę Sochę, która postawiła na wąskie spodnie te rurki, pamiętacie? I zaczęła nową modę na tę jesień. Więc panowie mogą świętować, bo wiem, że nie lubicie nogawek, w których można było schować pół rodziny. Ale wiecie, proponuję taką umiarkowaną radość. Bo nasze szafy już wiedzą, że to nie koniec tej historii. One pamiętają więcej powrotów niż niejeden były.

Ignorowanie czerwonego światła na przejeździe kolejowym może mieć poważne konsekwencje. Sejm zdecydował o zaostrzeniu kar. Już za moment sprawdzimy, co to oznacza dla kierowców. Bądźcie blisko. A już teraz łapcie nowość. To tak specjalnie, skoro wstaliście wcześniej 26 minut po czwartej. Take that, Michael Patrick Kelly. Parem.

0: Tu pierwsza kawa z RMF FM, 36 minut po czwartej. Obiecałam wam nowe informacje dla kierowców. Są zmiany.
1: Są zmiany. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Taką karę zakładają nowe przepisy przegłosowane wczoraj przez Sejm.
0: Ale to nie wszystko.
1: Bo w przypadku spowodowania katastrofy na przejeździe kierowca dostanie 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa spowodowania takiej katastrofy minimum rok.
0: A przypomnijmy, zaostrzenie przepisów to efekt przede wszystkim tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu sprzed miesiąca.
1: Tam, jak informują śledczy, kierowca ciężarówki wjechał na tory mimo czerwonego światła, zderzył się z pociągiem Intercity. Jedna osoba niestety zginęła. Do końca sierpnia, według danych Komendy Głównej Policji, w tym roku zanotowano w sumie 35 wypadków, w których zginęło 16 osób, a 40 zostało rannych. W 30 wypadkach winni byli kierowcy.
0: Też mamy taką nowość dla słuchaczy RMF FM. W soboty po 13 więcej takich informacji dla kierowców. To jest taka zapowiedź. Polecam być z RMF FM i śledzić.
1: Zawsze.

piątek to już przyjemniej się wstaje. Nawet o tej 4:48, prawda? Ta pierwsza kawa lepiej smakuje, no już myślami przy weekendzie. Ale zanim odpoczynek, to wiadomo, jutro Narodowy Dzień Sprzedania w każdym polskim domu. To łapcie coś pod te porządki. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Tu RMF FM. Dzień dobry.

76 dni. Tyle pozostało do Bożego Narodzenia, a w sklepach już widzimy i bombki, i choinki. I my w RMF FM wiemy też, jakie świąteczne dekoracje spotkamy między innymi w Krakowie. I to wam zdradzimy w faktach RMF FM punktualnie o 5:00. Bądźcie z nami.

0: Doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
1: Po reklamie. Zbliża się godzina piąta, zaczynamy Fakty RMF FM, w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
2: Jestem, witam, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: A na początek ostrzeżenia przed silnym wiatrem. IMGW wydało alerty dla Pomorza, to drugi stopień. Później o programie SAFE i o tym, czy niewykorzystane pieniądze z unijnej pożyczki trafią na wsparcie Ukrainy. W faktach także o przygotowaniach Krakowa do świąt. Tegoroczne ozdoby mają być wyjątkowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju. Alerty drugiego stopnia wydano dla Pomorza, dla powiatów wzdłuż wybrzeża. Wiatr w porywach może osiągnąć tam nawet około 100 km na godzinę, nad ranem niewykluczone burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano także dla części Pomorza Zachodniego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlasia. W dwóch ostatnich alerty obowiązują do wieczora. Strażacy nie odnotowali jak dotąd żadnych poważnych zdarzeń. Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego SAFE na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę, zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Co jeszcze ustalono? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z SAFE na Ukrainę.
4: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
3: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą. Ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
2: Mieszkaniec Nowego Jorku postrzelony przez agenta służby migracyjnej ICE, poinformował o tym burmistrz miasta Zoran Mamdani. Ze wstępnych ustaleń wynika, że agenci ICE otoczyli samochód tej osoby, w którym znajdowała się razem z 5-letnim dzieckiem. Agenci oddali serię strzałów. Dziecko na szczęście nie odniosło obrażeń. Mamdani zapowiedział, że będzie żądać zakończenia wszystkich działań ICE w mieście. Z analizy CBS News wynika, że podczas drugiej kadencji Trumpa doszło do co najmniej 30 strzelanin z udziałem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa. Niektóre z nich były śmiertelne w skutkach.
5: Nowoczesne technologie w faktach RMF FM.
2: Szybkie wykrycie drona i śledzenie toru jego lotu. To potrafią nowatorskie polskie systemy, które opracowano nad Politechnice Łódzkiej. Jednym z nich jest system Dumbo. Można go zamontować na własnym bezzałogowcu i z powietrza monitorować obce urządzenie. System pozwala na tyle wcześnie wykryć drona, żeby odpowiednie służby miały czas na reakcję. Wyjaśniają dr Maciej Podsędowski i profesor Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
6: Ten dron, który za nami przed chwilą wleciał, to jest demonstrator technologii, gdzie mamy jedną z naszych pierwszych prototypowych instalacji, które właśnie pozwalają na tego typu detekcję w trakcie lotu. To jest bardzo unikalna technologia, jaką posiadamy i którą ciągle rozwijamy, bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie.
7: Zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia. Korzystając z kilku mikrofonów, jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia.

0: Złote skrzące akcenty ocieplą przestrzeń, a chłodniejsze odcienie błękitów wprowadzą elegancję i podkreślą architektoniczny charakter dekoracji. Pojawią się motywy liści, gwieździstych sklepień, właśnie mazwerków i różnych ornamentów, które wypatrzymy w kościele mariackim. Czyli generalnie w tym roku w Krakowie i przez następne 2 lata będziemy mieli gotyckie święta.
1: Opisuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Montaż nowych dekoracji zacznie się za około miesiąc. Gotyckie iluminacje mają pojawić się m.in. na Placu Wolnica, na Rondzie Mogilskim i na Plantach. Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze 76 dni, a kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. O poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Piątek pod znakiem chmur, deszczu i silnego wiatru. Na termometrach w ciągu dnia od 12 do 16 stopni. Najchłodniej na północy. I właśnie tam, jak słyszeliście w faktach RMF FM, trzeba dziś szczególnie uważać. Na wybrzeżu porywy wiatru nawet do 105 km na godzinę. Obowiązują ostrzeżenia IMGW. Nad ranem możliwe także burze. Warto zabezpieczyć balkony, ogrody. No i lepiej nie parkować pod drzewami. Na południu spokojnie, choć parasole też mogą się przydać. 5 minut po 5. Tu pierwsza kawa z RMF FM w piątek. Jeśli na przykład często jeździcie pociągami, to szykuje się prawdziwa rewolucja. Ciekawe, czy zorientujecie się, o co chodzi. To taki szybki test już za moment. Anita Janczak, weźcie teraz głęboki oddech z The Police.

0: Zapytaj mnie.
1: I od razu tak jakoś milej się zaczyna ten piątek z Sarsą. Tu pierwsza kawa w RMF FM, 15 minut po piątej, a tymczasem koniec z numerami torów. Taki nagłówek mi się wyświetlił i tak jak obiecałam, sprawdzam to dla was. PKP chce sprawdzić rozwiązanie, w którym miejscem odjazdu pociągu będzie konkretny peron, a nie numer toru. Ale tak szczerze, to czy ktoś z was stojąc na dworcu w ogóle patrzy na ten numer toru? Przecież na kolei najważniejsze są dwa numery. Numer peronu i numer telefonu do kogoś, kto nas odbierze, jeśli nie zdążymy albo pociąg się spóźni.

Otwieramy drugie oko do kompletu w piątkowy poranek z Dominikiem Dudkiem. 22 minuty po piątej, ale słuchajcie, ja tu patrzę, że 9 października to między innymi Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, a ja tu w naszej bramce SMS-owej żadnego listu nie widzę. No halo, no cyfrowo też możemy obchodzić. 3322, która część Polski już pije z nami pierwszą kawę, dajcie znać. Czekamy na was, na wasze raporty. Może wam się nieco przysnęło i walczycie teraz, żeby zdążyć. Spokojnie, z najlepszą muzyką. Naprawdę nigdzie nie trzeba się spieszyć. Teddy Swims dla was w RMF FM. Dzień dobry.

0: Sponsorem programu Pierwsza Kawa z RMF FM jest Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
5: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wizitwroclaw.eu.
1: Po reklamie.
6: 5.30, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, o poranku.
6: Słuchamy.
7: Piątek, 9 października w kalendarzu, a w porannych faktach podziemny wstrząs w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornantowicach. Doszło do niego wieczorem, żadnemu z pracujących pod ziemią górników nic się nie stało. To potwierdziliśmy przed chwilą w Wyższym Urzędzie Górniczym. Będzie też w faktach premier o ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu i niespokojny wieczór i noc dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zaczynam fakty od podziemnego wieczornego wstrząsu w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornantowicach w województwie śląskim. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Jak przed chwilą usłyszeliśmy w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, nikomu nic się nie stało. Górnicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane. W RMF FM sprawdzamy fakty. Kopalnia Budryk to zakład należący do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 15-latek, który wczoraj zaatakował w szkole w Leszczydole Nowinach, miał kask z kamerą i prawdopodobnie zamierzał nagrać na filmie wydarzenia, jakie zaplanował. Taką informację przekazał premier Donald Tusk.
8: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
7: Powtórzę, mówimy o 15-latku. Zaatakował ostrym narzędziem 3 osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia tego nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka. Nauczycielka trafiła do szpitala, gdzie została opatrzona. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dyrektor został opatrzony na miejscu. I to jest kolejny taki atak w szkole na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego dnia też w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w swojej szkole. Policja potwierdziła wczoraj, że pojawiły się informacje o możliwym internetowym wyzwaniu, a trop ten sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To nie był spokojny wieczór i noc dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainę. Ostatni z alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odwołano przed pierwszą w nocy. Te rosyjskie ataki pogrążyły stolicę Ukrainy Kijów w niemal całkowitej ciemności, zakłóciły tam dostawę prądu i wody oraz kursowanie metra. Kijów, przypominam, to ponad 3 miliony mieszkańców. Zapraszam teraz na poranne rozmowy w RMF FM, w Faktach i Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 będzie rzeczniczka praw dziecka Monika Horn na Cieślak, a 7:40 natomiast Tomasz Telikowski w porannej rozmowie w RMF FM przepyta dziś Przemysława Czarnka, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. W porannych faktach również ochłodzenie, co wyraźnie czujemy o poranku. Najzimniej w Zakopanem w tej chwili tylko 7 kresek pod Tatrami. Najcieplej natomiast w Terespolu, tam nie najgorzej, prawie 15 stopni na termometrach. Na północy Polski IMGW, jak mówiliśmy w faktach o 5:00, ostrzega przed silnym wiatrem. Prędkość podmuchów nawet do 100 km na godzinę. A kolejne fakty punktualnie o 6:00. Pełne wydanie już teraz zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ja widzę, że tutaj energia kogoś za bardzo roznosi. Chyba piłeś z naszym słuchaczem pierwszą kawę o drugiej w Gdyni, tak, i w Poznaniu też.
1: Wiesz co, może nie aż tak, nie ale aż tak. Energia nosi i tym bardziej przy najlepszej muzyce w RMF FM. Jak się budzić w piątek, piąteczek, piątunio, to z RMF.
0: Dobra, ale ja mam tutaj raport, że jest deszczowy Wrocław, że jest deszczowy Płock, że tam jest wiecznie i w ogóle... No to trzeba kaszkiecik, już te wszystkie sprawy.
1: Grubsze skarpety ubieramy.
0: A to nas kobrona bardziej, dobra.
1: Ubieramy grubsze skarpety i jedziemy z tym dniem. Zaczynamy Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, mówimy wam dzień dobry.
0: Anita Jęczak mówi wam pa.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
2: Nie spodziewałem się.
1: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
2: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
1: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta myślnik edu.visitwroclaw.eu.
5: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: RMF FM zawsze z wami.
4: Znaczy jak włączycie radio, nie? Bo jak nie włączycie radio, to...
5: Ale ja ci zdradzę taki sekret. Skoro nas słyszą, znaczy, że mają włączone radio.
4: To, ale to ja mówię, że kiedyś jakby na przykład mieli włączone, to wtedy RMF nie, bo gdzieś będzie grała, ale nie u was.
5: Tak nie róbcie.
4: Włączajcie radio. Kiedy

0: Shania w RMF FM. 5.57 na zegarach, ładnie to...
1: No cudownie, za chwilę fakty punktualnie o 6.00. W nich między innymi, czy 15-latek, który zaatakował nożem w szkole podstawowej w Mazowieckiem, będzie odpowiadał za ten czyn jak dorosły.
0: To jest temat A, temat B, ceny paliw. Co one?
1: To właśnie.
0: Tu oceni prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński.
1: No i czy da się zarabiać na wierszach? Bo no jest nowa laureatka literackiego Nobla, znowu nie Przemysław Skowron, niestety. Choć cały czas nad tym pracujemy.
0: Ile można zarobić? To się okaże. A teraz siądźcie, coś napiszcie, a za dwie zwrotki sięgniecie, bo fakty dopiero o 5.58. Znaczy, jest 5.58, to taki wiersz. Fakty dopiero o 6.00.
1: A wcześniej jeszcze, pisząc ten wiersz, posłuchajcie Michiko. Bardzo to jest dobre. Bardzo klimatyczne.
0: Michiko, Michiko, zatańcz walczyko. Dobrze.

0: Na dobre odkładamy długopisy, kończymy pisanie, bo to już prawie szósta, czyli... Czas na fakty w RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już w studiu faktów RMF FM. Zaczynamy.
2: Dzień dobry, zapraszamy. 15-latek, który zaatakował nożem w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach, może odpowiadać za ten czyn jak dorosły.
3: Wczoraj rano, przypominamy, zabił 37-letnią woźną, ranił dyrektora i nauczycielkę.
2: Miał na głowie kask z przyczepioną kamerą, chciał transmitować atak w internecie.
3: Wieczorem Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie.
2: Nobel z literatury dla kanadyjskiej poetki Ann Carlson.
3: A dziś dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę Pokojową.
2: Dziś sąd rodzinny i nieletnich zajmie się 15-latkiem, który wczoraj zaatakował nożem w szkole w mazowieckim Leszczydole Nowinach. Nastolatek został wczoraj przesłuchany. Dzisiaj do sądu mają zostać przekazane zabezpieczone przez prokuraturę ślady i dowody.
3: Nie jest wykluczone, że ten 15-latek będzie odpowiadał za atak jak osoba dorosła. Tak mówi sędzia sądu rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
4: Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: Wczoraj ten 15-latek zaatakował w szkole ostrym narzędziem trzy osoby. 37-letnia woźna, jak mówiliśmy, zmarła mimo reanimacji. Ranna została także nauczycielka i dyrektor placówki.
2: Po ataku uczniowie przez ponad 5 godzin zamknięci byli w klasach.
5: O 8 mieliśmy jeszcze jedną lekcję i dopiero po tej lekcji, jak zaczęła się druga, to wtedy pani kazała zamykać klasy. Po kilku godzinach kazali już otworzyć. Dostawaliśmy jakieś jedzenie, jabłka, owoce, wody. Ale na początku to był mocny strach.
3: To uczennica 5 klasy szkoły w Leszczydole Nowinach. Tam jest nasz reporter, połączymy się z nim w kolejnych faktach.
2: Śledczy sprawdzają również, czy atak może mieć związek z internetowym wyzwaniem. Trop ten sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Sprawdzają, bo to kolejny taki szkolny atak na Mazowszu. W środę, przypominamy, w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
2: Tego samego dnia w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w swojej szkole.
3: Już teraz zapraszamy na rozmowę o 7 w Faktach i Radiu RMF24. Przypominam, gościem Piotra Salaka będzie o poranku rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. To fakty RMF FM. Sejm uchwalił wieczorem ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie.
2: W styczniu część przepisów zawetował prezydent, potem zmianami zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji.
3: W założeniu ustawa wprowadzić ma procedurę, dzięki którym możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.
2: Wczoraj podczas rządowej narady po atakach w szkole szef rządu Donald Tusk powiedział, że trzeba wprowadzić przepisy pozwalające na szybkie blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie.
3: Ceny paliw były w ostatnich miesiącach głównym czynnikiem podbijającym inflację, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
2: Jak zaznaczył, na razie ten wzrost cen paliw nie przekłada się znacznie na ceny innych towarów i usług.
6: Jak na razie nie widzimy szerszego rozlewania się wstrząsu surowcowego na gospodarkę. Jednak utrzymują się ryzyka dla kształtowania się inflacji na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie.
2: Te ryzyka to m.in. szybszy wzrost popytu i cen surowców rolnych oraz brak zacieśnienia fiskalnego w przyszłorocznym budżecie.
3: A mówimy, przypominam, o roku wyborczym.
2: Z niezwykłą bezpośredniością opowiada o naturze miłości i pożądania, ale też przemijania i śmierci.
3: Kanadyjska poetka Ann Carlson otrzymała w tym roku literackiego Nobla.
2: Za odważną, innowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury.
7: Ann Carlson jest taką poetką, pisarką, twórczynią, która zaczyna od Kawki albo zaczyna od Safony, później zaczyna nam tłumaczyć jakieś greckie słowo, później bawi się przekładem, później wplata w to własne doświadczenie i też pokazuje nam, że my możemy czytać takie teksty tak, jak się czyta poezję, czyli na zasadzie takich skojarzeń, takich map myśli. Możemy tak sobie trochę skakać. Ta eklektyczność, hybrydalność jest też jednym z głównych wskaźników i tendencji w literaturze najnowszej.
3: Wyjaśniała literaturoznawczyni dr Katarzyna Witkiewicz.
2: Autorka

0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
1: I sprawdzamy, żebyście wiedzieli, jak się ubrać. Na pewno bierzcie się ładnie. Ja bym coś ciepłego jednakowoż wziął, bo to jakoś już jest październik.
2: Nie, no w tym momencie takie 7-8 stopni to jest mniej więcej średnia w całym kraju. Najcieplej, no, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu tam 14-15. Jeśli chodzi o popołudnie, no więcej niż 14 stopni dzisiaj nie będzie.
1: Na zachodzie o poranku, wschodzie wszędzie deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
1: A bo to mi mapę obrócili, wiesz, jak ten, jak spałem. Ach. Ale już jest okej. I te deszcze ze wschodu się przesunął na północ, nie zachód w ciągu dnia, a wieczorem padać będzie w takim pięciokącie Gdańsk, Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk.
2: Słynny pięciokąt. Dobra, słuchajcie, mów dlaczego warto zostać.
1: Bo za chwilę powiemy, gdzie ludzie mają pieniądzory.
2: No, wiemy.

0: Grzegorz Chyży, pod wiatr. Są pewne rzeczy, których pod wiatr nie robimy, ale to zostało.
1: Nie wchodźmy w szczegóły.
0: Nie.
1: Każdy sobie coś wymyślił. 12 minut po godzinie 6. Polacy trzymają w szufladach setki tysięcy złotych, tak informuje prasa.
0: Setki tysięcy w szufladach. Pytanie, ile trzymamy w pojemnikach z mąką?
1: No.
0: Albo w puszce po kawie z napisem cukier?
1: Nieprzeliczone kwoty.
0: Nieprzeliczone. A wy gdzie trzymacie pieniądze? Tak. No.
1: Napiszcie pod 3322.

0: Katy Perry w RMF FM. Mam ważną informację. W Sejmie odbyło się spotkanie między prawem, nauką a praktyką. Wymiana wiedzy na temat wilków.
1: No.
0: I eksperci, znawcy te sprawy. Na sali w tle wyświetlano grafikę wilka. I profesor Maciej Perzyna ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaczął wystąpienie: proszę państwa, to nie wilk, ale kojot.
1: Ale przepraszam, co to jest? Jakiś zakaz jest? Kojotów? Nie może być kojot? Co to kojot przeszkadza? Mógłby być nie kojot, ale kajak.
0: Po co to
1: taka niemiła dosłowność? No. Poza tym to jest nasz Sejm, nie wymagajmy. Cieszmy się, że to był kojot, a nie na przykład... profesor Wilczur.
0: O.
1: To profesor Wilczur by był. Zacząłby. Proszę państwa, to jest profesor Rafał Wilczur.
0: To
1: a tak, to kojot jest.
0: Kojot super.

0: najlepsza muzyka w RMF FM. I co, pośpiewaliście w drodze do pracy? Taką mamy nadzieję, że trochę wam uprzyjemniliśmy drogę do pracy.
1: Co ze szkołami, co z krwawym piątkiem, czy to plotki, i co z akcją nocnej prohibicji na terenie całego kraju? Czy to będzie obowiązujące prawo? O tym będziemy za chwilę mówili w faktach
0: RMF FM. No i jeszcze jedna rzecz, próbują zablokować budowę łuku triumfalnego Donalda Trumpa.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
2: Wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Za kilometr daj głośniej! Hit na drogę! Kieruj się najlepszą muzyką! Już dziś po 17 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Ej, dziewczyny!
9: No?
8: Jest temat.
10: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać,

0: Babskie Sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Ciesz się kameralnym urlopem w Mikołajkach. Klimatyczne spacery, atrakcje na wyłączność. Regionalna kuchnia Mazur bez kolejek i tłumów. Jesień i zima na Mazurach to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj urlop i ferie na www.mikolajki.com.pl. Nie czekaj, widzimy się w Mikołajkach.
3: W Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: 6.30, pora na obiecywane fakty w RMF FM. Zapraszamy.
3: Po kolejnym ataku w szkole szef MSWiA zapowiada wzmożone patrole policji wokół placówek.
4: Policjanci mają też wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówek.
3: Przypominamy, 15-letni absolwent szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach koło Wyszkowa zaatakował wczoraj ostrym narzędziem 3 osoby. Dyrektora, nauczycielkę oraz woźną.
4: Dyrektor obezwładnił tego napastnika, ale ataku nie przeżyła 37-letnia woźna, której nie udało się uratować mimo reanimacji. Nastolatek został zatrzymany przez policję. Motyw jego działania nie został dotychczas podany.
3: Dzień wcześniej w Ostrołęce, także na Mazowszu, 19-latek przy pomocy noża zaatakował 9 osób. Jak poinformował prokurator krajowy, 19-latek miał dodatkowo wnieść do budynku domowej konstrukcji ładunek wybuchowy.
4: Jak zapobiegać agresji wśród dzieci? Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak za pół godziny, przypominamy, będzie gościem Piotra Salaka w Faktach i Radiu Informacyjnym RMF24.
3: Będzie nocna prohibicja na terenie całego kraju. Od 1 stycznia nie kupimy w sklepach alkoholu między 22 a 6 rano.
4: Sejm wieczorem uchwalił ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3: Oprócz prohibicji wprowadzono także zakaz reklamy alkoholu i podniesie cenę za sprzedaż napojów z procentami.
4: Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw było 9, od głosów wstrzymało się 4.
3: Władze Arlington pod Waszyngtonem pozwały administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, próbując zablokować budowę Łuku Triumfalnego.
4: Zgoda na rozpoczęcie prac przy tym obiekcie może być wydana już w listopadzie. Łuk Trumpa ma stanąć nad Potomakiem między mauzoleum Lincolna a cmentarzem narodowym w Arlington.
3: Budowla według Trumpa ma upamiętnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA.
4: Ma być to patriotyczny pomnik, który uczci amerykańską historię i służbę żołnierzy. Projekt ma być inspirowany oczywiście paryskim Łukiem Triumfalnym. 76 metrów wysokości, na szczycie znajdzie się złota. Oczywiście, statua wolności.
3: Strzeżona przez 4 złote, a jakże lwy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Druga wygrana w trzecim meczu. Wisła Płock pokonała Vardar Skopje w handbolowej Lidze Mistrzów.
3: O czym więcej w pierwszej dzisiaj faktach sportowych. Cezary Dziwiszek, dzień dobry, witamy.
7: Witam, dzień dobry. Nawciarze, którzy do tej pory nigdy nie wygrali jeszcze z Vardarem, grając w Macedonii Północnej, od początku narzucili swoje warunki, prowadzili przez cały mecz, nawet 8 trafieniami. Ostateczny wynik to 32-26. Dla Wisły, która wskoczyła na drugie miejsce w tabeli swojej grupy i zrobiła duży krok do awansu. Wczoraj nie powstrzymali jej grający w Vardarze dwaj Polacy, obrotowy Wiktor Jankowski i bramkarz Miłosz Wałach. Piłkarska ekstraklasa wraca do gry po przerwie na reprezentacji. Prawie 3 tygodnie oczekiwania wytęsknionym fanom na pewno spróbują wynagrodzić wieczorne mecze Wieczystej z Wisłą Płock i Rakowa z GKS-em Katowice. Jutro zagrają Śląski Lech. Jesteśmy zadowoleni z pierwszego rozdziału tego sezonu. Potrzebujemy pełnego sukcesu w drugiego. Do kolejnej przerwy na kadrę mamy 9 meczów. Mówił trener Lecha, Niels Frederiksen. W niedzielę hit 10. kolejki, w którym Legia podejmie Wisłę Kraków. Wczoraj Ekstraklasa i miasto Warszawa wyraziły zgodę na zamknięcie przez Legię sektora gości do końca roku, co oznacza, że fani Wisły na pewno nie obejrzą meczu na jej stadionie. Przed koszykarską Legią kolejna odsłona starcia z Zastalem, pojedynek mistrza i wicemistrza kraju. Ekipa z Zielonej Góry ma szansę na podwójny rewanż, bo nie tylko zaligowy finał, ale i przegrany niedawno mecz o Superpuchar.
8: Nie powiem nawet, że znamy się jak łyse konie, ale znamy się. Chcemy czymś Legię zaskoczyć, zobaczymy, czy nam się uda. Na pewno ciężki mecz, na pewno Legia to dobry zespół.
7: Mówił trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Początek meczu o 18:00.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: A teraz uwaga.
10: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry.
9: Najlepsza muzyka o poranku. Tak, żeby wam było lżej. Ja wiem, że jest piątek mimo wszystko, ale piątek sam się nie zrobi. Piątek wymaga dużej ilości najlepszej muzyki w żyłach.
11: Jacek Tomkowicz.
9: Przemysław Skowron. I my wam to prosto w żyły puszczamy teraz. Morandi. Mhm. I Angels.

0: pytaliśmy, gdzie trzymacie pieniądze. No i piszecie nam pod 3-3-2-2, że tu i ówdzie. O, jak dostanę pieniądze od żony, to trzymam je w ręku. Tak się cieszę. No, bardzo ładnie. To.
1: A ja trzymam pieniądze w ZUS-ie. Pozdrawiam, Piotr.
0: To
1: super,
0: fajnie.
1: Super, bezpieczne są. Nawet ty ich nie ruszysz, także.
0: Trzymam pieniądze w zużytej skarpetce, w pojemniku, po kapsułkach do prania z napisem wybielacz w proszku. Ty to uważaj, żeby cię nie zamknęli, kurczę, za pranie brudnych pieniędzy. To jest stary, to jest ostrożnie.
1: Ja to pieniądze trzymam u prezesa w kieszeni, Paula. A to wielu tak ma. To każdy teraz jadąc do pracy pomyśli sobie w duchu, czy też tak nie chowa swoich pieniędzy.
0: Jeszcze jeden SMS. Ja pieniądze trzymam w kubku, nie kapku po moich dzieciach. Myślą, że mam tam śrubki.
1: Geniusz.
0: To geniusz.
1: Powinieneś być rządowym doradcą do spraw bezpieczeństwa.
0: Słuchajcie, jak to mówią w RMF FM, pieniędzy miejcie zawsze dużo, a problemów mało.
1: Ładne, nie znałem.
2: Reklama.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
2: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
1: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
2: Magnifique!
1: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
2: No, Hisense, Media Expert to ma sens.
3: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Nie obliczaj dni do weekendu.
11: Codziennie możesz mieć mały piątek.
4: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
12: Z aplikacją Bigstar zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Bigstar Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
13: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Sponsorem programu jest serwis OLX Praca. Tu AI pomaga zdobyć nową pracę i jest zawsze po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: Paliwo cię nie oszczędza, oszczędzaj w Polomark

0: 10 gramów także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony.
0: Dystrybutor niskich cen.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Radio RMF FM.

0: oczarowała Azalia w RMF FM. 8 minut i będzie godzina 6. Ile urlopu trzeba, jak często, żeby zmniejszyć stres i lepiej pracować?
1: No uwaga, powiedz mi,
0: wystarczy
1: trzeba.
0: Tydzień, ale raz na 2 miesiące. Czytam właśnie w sieci.
1: Tydzień raz na 2 miesiące? No. To jest nic, bo słuchaj, jak sobie zrobisz urlop co miesiąc, no to wtedy jeszcze będzie bardziej mniejszy stres.
0: To prawda. A jak sobie będziesz co miesiąc brał miesiąc urlopu, to już w ogóle będziesz wyluzowany i to się wtedy nazywa bezrobocie.
1: To ewentualnie, że taka prostsza forma taką proponuje, że co tydzień, ale co tydzień, bierzemy 2 dni wolnego na koniec tygodnia.
0: A, no.
1: Tak, ja bym jakąś taką nazwę dał, taką...
0: Może no po angielsku.
1: Może weekend.
0: Weekend. No to mamy, to poddajemy pod dyskusję.

0: Two Face w RMF FM. A za chwilę punktualnie o godzinie 7 kolejne fakty w RMF FM.
1: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
9: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kopuć sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Po reklamie.
0: To już prawie 7. Co to oznacza? Że mamy dla was kolejną solidną porcję faktów w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
17: Fala ataków w szkołach na Mazowszu.
18: Od niej zaczynamy fakty. Nasz reporter jest w Leszczydole Nowinach, gdzie wczoraj zaatakował 15-latek.
17: Życie rannej po jego ataku 37-letniej woźnej nie uratowano.
18: Za chwilę rozmowa z rzecznikiem praw dziecka. Monika Horna-Cieślak jest gościem Piotra Solaka w Faktach i Radiu RMF 24.
17: A wcześniej podziemny wstrząs w kopalni Budryk.
18: I niebezpieczne warunki w Tatrach, ostrzegamy.
17: Sąd rodzinny i nieletnich w Warszawie przesłucha dzisiaj sprawcę ataku nożem na pracowników szkoły w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu.
18: 15-latek zabił tam 37-letnią woźną. Dwie kolejne osoby zostały ranne. Sprawca ataku ostatnią noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Jest to były uczeń szkoły, w której doszło do ataku.
17: I właśnie przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach o poranku jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
19: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Michale, 15-latek złożyć ma dzisiaj kolejne zeznania.
19: Tak, to wydarzy się w najbliższych godzinach i znaczenie tego, co powie, będzie bardzo duże. Między innymi na tej podstawie sąd podejmie decyzję, czy 15-latek będzie odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła, czy jest na tyle dojrzały emocjonalnie. Tu niezbędna będzie opinia biegłych.
18: Michale, a jak teraz wygląda okolica tej szkoły, w której doszło do ataku?
19: Jest wyjątkowo jak na piątkowy poranek, pusto i spokojnie, pusty dziedziniec przed szkołą, pusty plac zabaw, puste boisko, silny wiatr o tej porze, sam budynek jest zamknięty, światła w tej chwili zgaszone, lekcje dziś w całej gminie Wyszków są odwołane, podobnie jest też w pojedynczych innych szkołach na Mazowszu. Tutaj obok budynku szkoły od godziny, od 6 otwarty jest sklep spożywczy, ja tam przed chwilą zajrzałem i tam pracownicy wspominają kobietę, która tu została zamordowana.
20: Ja w ogóle dojść do siebie jeszcze nie mogę, bo to wczoraj jeszcze nie jest. Dla mnie to jest po prostu tragedia. Tak mi szkoda tej dziewczyny, a zwłaszcza tego dziecka, z którym przychodziła, tego małego. On taki sympatyczny chłopczyk, że... No nie, no po prostu nie wiem, co powiedzieć, no.
19: A tak, w szkole, tutaj w okolicy Wyszkowa, to jak mówiliście, kolejne takie zdarzenie w ostatnich dniach na Mazowszu. Przedwczoraj 19-latek zaatakował nożem w zespole szkół w Ostrołęce. Mężczyzna wieczorem usłyszał zarzuty, a dzisiaj powinna zapaść decyzja o jego tymczasowym areszcie.
17: Jednocześnie w sierpcu, także na Mazowszu, policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w swojej szkole.
18: Policja potwierdziła wczoraj, że pojawiły się informacje o możliwym internetowym wezwaniu. Ten trop sprawdzają funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
17: Wieczorem policja zatrzymała domniemanego autora nagrania opublikowanego w sieci, na którym sztuczny głos zapowiada kolejny atak, tym razem na liceum w Przasnyszu. To fakty w RMF FM. Silny wstrząs w kopalni Budryk w Ornontowicach w województwie śląskim.
18: Nie ma informacji o ewentualnych poszkolowanych. Marcin Buczek teraz w poranych faktach. Marcinie, kiedy doszło do tego wstrząsu?
21: Do wstrząsu doszło przed 22. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego, przerwano pracę. Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych, ani o ewentualnych uszkodzeniach. I to zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Ale wstrząs miał dużą siłę. Odczuli go mieszkańcy co najmniej kilku miast aglomeracji.
17: Wysoko w Tatrach jest niebezpiecznie. Leży twardy, zlodowociały śnieg i wieje silny wiatr.
18: Właśnie z powodu silnego halnego nie działa kolejka na Kasprowy. Jak powiedział nam ratownik dyżurny Topru Tomasz Wojciechowski, początek października jest trudny i dla turystów, i dla ratowników.
22: W ciągu tygodnia 44 osobom udzielaliśmy pomocy. Znaczna część tych wypadków to były upadki z wysokości spowodowane poślizgnięciem, potknięciem. No niestety dwa z nich zakończyły się tragicznie, natomiast no, kilka osób w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu.
17: Warto wziąć poprawkę na te trudne warunki, planując weekendowe wycieczki.
23: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
18: I w informacyjnym radiu RMF 24.
17: Piotr Salag i jego gość. Dzień dobry, witamy.
24: Dzień dobry, a w rozmowie o 7 razem z nami Monika Horna-Cieślak, czyli Rzecznik Praw Dziecka. Dzień dobry pani.
25: Dzień dobry, panie redaktorze.
24: Pewnie wielu rodziców się w tej chwili właśnie zastanawia, czy posyłać swoje dzieci do szkół na Mazowszu, do tych, które są w tej chwili otwarte. Uważa pani, że posyłać dziecko dzisiaj do szkoły?

0: na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe, takie poczucie spokoju, takie poczucie tego, że panujemy nad sytuacją, że jesteśmy bezpieczni, bo dzieci muszą to wiedzieć, że jesteśmy teraz mądrymi dorosłymi. I tą mądrą dorosłość możemy zbudować tylko i wyłącznie współpracując.
1: Monika Horna-Cieślak razem z nami, Rzecznik Praw Dziecka, w rozmowie o 7:00 słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych.
2: Ten ważny temat wróci w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Już za godzinę Tomasz Telikowski rozmawiać będzie, przypominamy, z Przemysławem Czarnkiem.
2: Wiceprezesem PiS-u, byłym ministrem edukacji. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Nic głupiego, po prostu ładnie powiem, że przed państwem Magic Karwat Marek.
9: A, bo Przemek miał taką minę, że czułam, że coś może powiedzieć, nie wiem co, ale
10: nawet
9: dobrze.
10: Mądrze
9: dobrze,
10: zabrało, mądrze.
9: Mądrze zabrało. Słuchajcie, mamy to, bo zaczyna się powoli ta prawdziwa jesień, ale no, nie trzeba się martwić, bo nie będzie aż tak źle, przynajmniej dzisiaj. Po prostu może być, wiecie, więcej deszczu, więcej chmur, temperatura to tak gdzieś 12-14 stopni, ale deszcz będzie padał przede wszystkim rano, a na północy może trochę więcej popadać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Kto powiedział przed 7, że jest przed 6? Bo no to ludzie piszą, że raz Tomkowicz, raz Kowron.
11: To nie, na pewno nie my.
8: No to
10: ja
8: nie my.
10: Chciałem się cofać normalnie do chaty. Bo
8: nie, to w innym to inne radio było. To nie my.
10: Właśnie.
11: My nie. Super.
10: My normalnie, my jesteśmy na czasie.
8: My mamy dobre zegarki zagraniczne tu.
11: Tak.
8: Pokazują
11: z
8: czas.
11: Komunii.
8: Nowoczesny.
11: Dobra, teraz ważna sprawa. Na chwilę do tego wrócimy. Co otrzymała jedna z pracownic USA za 44 lata pracy?
8: Nie uwierzycie.

0: Tom Greenan. Trzymaliśmy najlepsze piosenki na piątek, tak, żeby was z nimi zbudzić. I proszę bardzo, jak dostajecie od nas numer za numerem. To jest
1: piątek
0: świetne.
1: Piątek to z przytupem.
0: Dokładnie.
2: Ja chciałem wrócić do tematu. Tym żyją Stany Zjednoczone. Pracownica sieci sklepów Walmart w USA dostała w ramach podziękowań za 44 lata pracy w jednej firmie mały bukiet kwiatów. No, taki na oko za cztery dychy.
0: Kurczę.
2: O, zdjęcie poszło dychy w sieć.
1: No, za pięć dych dostanie na 50 lat pracy.
0: Ale nie, to jest po to, powiem wam, żeby się w głowie nie poprzewracało, bo ci ludzie są tacy pazerni, ci pracownicy na pieniądze. W Stanach też.
2: Nie, jak już się przewróci, to dostanie chryzantemy. A za nie, sześć dych.
0: Za sześć, tak.
1: Wtedy to już nieważne, jakie i za ile. I tak wąchasz kwiatki od spodu.
0: A wam powiedzcie, ile się nazbierało i jaki najgorszy prezent dostaliście kiedykolwiek od pracodawcy?
2: 3-3-2-2-12-2 miliony.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Paliwo cię nie oszczędza, oszczędzaj w Polomarkecie. Do Polo

0: Zamów także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony.
0: Dystrybutor niskich cen.
2: Po reklamie.
3: RMF FM i nucisz od rana.

0: Billie Jean, Michael Jackson, Madame FM. Dobra, ale teraz uwaga, skupcie się. Bardzo ważne komunikaty od redakcji Wstawaj Szkoda Dnia. Złota kumulacja w RMF FM. Dziś przed wami dwa sejfy. Nagroda główna to milion.
1: Znaczy
0: czyli
1: sejfów więcej, dwa finały.
0: Dwa finały, sejfów więcej.
1: No.
0: W drugim finale minimum to 85 tysięcy złotych. I uwaga, będziecie mogli sami zdecydować w drugim finale, czy chcecie tę kasę w gotówce, w papierach, w banknotach, w szeleście, czy wolicie to w kruszcu, czyli w złocie. Wybieracie sobie, czy to.
1: Bo jak wygracie milion, to tutaj nie macie wyboru.
0: Tu
1: tylko po prostu
0: tak,
1: gotówka.
0: Tu jest przelew.
1: I przelew. Uwaga, uwaga, ogłaszamy coś specjalnego. Szczęśliwe numerki. Bo dzisiaj tak, dwa razy gracie o milion, czyli o te wymarzone 6 zer na koncie, więc szczęśliwe numerki. W tym momencie to... Mario, potrafisz zrobić jakieś tutururu takie?
2: Tak.
1: O,
0: super.
1: Szczęśliwe
2: to
1: numerki.
2: Już na koniec tygodnia.
1: Super, to super. 6 i 0.
0: Czyli uwaga, każdy, kto wejdzie do zabawy teraz, pomnożymy waszego SMS-a razy 1300, ale jeżeli macie 6 i 0, to pomnożymy wam SMS razy 2 jeszcze, czyli razy 2600. Jeden SMS z numeru, gdzie jest 6 i 0, to 2600 szans na milion.
1: Jak wejść do gry? RMF pod 7474 za 4,92 z VAT-em i już gracie o milion i o minimum 85 tysięcy w drugim finale.
0: Tylko sobie wymyślicie, czy chcecie kruszec, czy gotóweczkę. Wolicie papier, czy złoto? RMF SMS 7474.

0: Nock w RMF FM we Wstawa i Szkoda Dnia. Jak was kochają pracodawcy, czyli wasze prezenty motywacyjne z roboty? 3322 piszecie.
1: Ja dostałem ananasa i gadżety firmowe, Mateusz.
2: Ale to ananas oryginalnie. Pracowałam w cukierni i szefowa pozwoliła mi wziąć sobie 2 kilo cukierków.
0: No, po 15 latach pracy dostałem wino, które rozdawali na święta wielkanocne.
1: Tu jest ogień, patrzcie. Dostałam od pracodawcy podwyżkę 80 groszy miesięcznie.
0: Jeszcze telefon?
1: Rozwalić na głupoty.
2: Ale ciekawe, czy brutto, czy netto?
0: Właśnie. 12,2 miliony, słuchamy.
3: Chciałbym zgłosić, powiedzieć, no, że najgorszy prezent, jaki otrzymałem od pracodawcy, to był ręcznik.
0: Z napisem jakimś?
3: No właśnie, sens w tym, że nie. Zwykły jest najzwyklejszy ręczniczek.
2: A to super! To taki ręcznik jest super, bo to można dać na przykład ciotce pod choinkę.
0: Za chwilę 7:30 u nas fakty.
4: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, a Aflofarm.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
0: 7:30, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
14: Po 6 rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół.
15: Nastolatek został przewieziony na komendę. W tej chwili ma odpowiadać na pytania policjantów.
14: Za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM. Przypominamy, jej gościem będzie Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki. Zapraszamy.
15: O poranku problemy z przejazdem na A4 na wysokości Zabrza w Śląskiem.
14: Tam zderzyła się ciężarówka z autem osobowym. Zablokowany jest prawy pas ruchu w stronę Wrocławia.
15: Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez 2 godziny.
14: A na ekspresowej S6 w Pomorskim w rejonie miejscowości Kamień auto osobowe o poranku wjechało w bariery.
15: I jeszcze przez godzinę nie przejedziecie pasem w kierunku Gdyni. Czy Formuła 1 wraca do Afryki?
14: Rwanda i F1 osiągnęły porozumienie dotyczące organizacji wyścigu Grand Prix w ciągu najbliższych kilku lat. Po raz ostatni wyścig w Afryce, przypominamy, rozegrano 33 lata temu w RPA na Kialami koło Johannesburga.
15: Według agencji AFP Rwanda byłaby gospodarzem zawodów do 2030 roku lub w latach 30. XXI wieku.
14: Projekt Grand Prix Rwandy popierają przedstawiciele Kataru, którzy w przyszłym tygodniu mają pojawić się w Kigali, stolicy tego wschodnioafrykańskiego kraju, na oficjalnym ogłoszeniu porozumienia.
16: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
15: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
0: Witam, dzień dobry. Kredyty w Polsce na razie raczej droższe nie będą, tak stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, informując, że na razie nie ma co się spodziewać w naszym kraju podwyżek stóp procentowych.
17: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
0: Profesor dodaje, że w tym miesiącu inflacja w Polsce powinna spaść, no ale ryzyko, że to się nie stanie, jednak pozostaje.
17: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
0: Ostatecznie na razie stopy są i mają być utrzymywane na obecnym poziomie, czyli na razie ani oprocentowanie kredytów, ani lokat znacząco się nie zmieni. Adam Glapiński ostrzegł jednak, że będzie walczył. Walczył w swojej sprawie, bo dzisiaj za półtorej godziny Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma zrobić kolejny krok do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Profesor Glapiński straszy odwetem i wzywaniem na pomoc międzynarodowych instytucji.
17: Niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ relacjach z zagranicą.
0: Adam Glapiński przede wszystkim ma zostać ukarany za upolitycznianie banku. To wszystko osłabia złotego. Euro kosztuje 4,38, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,70, a brytyjski funt 5,16. Waluty są dla nas ważne, jeżeli na przykład planujemy zagraniczne wyjazdy, ale także jeżeli planujemy zagraniczne zakupy. I tu ciekawostka. Unia Europejska chce zrobić kolejny krok w ograniczaniu zakupów z Chin. Pierwszy duży krok został wykonany 1 lipca, kiedy Unia zaczęła naliczać po 3 euro podatku za każdą, nawet najmniejszą rzecz zamawianą przez nas przez takie aplikacje jak AliExpress albo Temu. Teraz Komisja Europejska szykuje drugie duże uderzenie w import z Chin. Chce nas zniechęcić do kupowania chińskich samochodów hybrydowych i narzędziem do tego też mają być wysokie cła. W ten sposób Komisja Europejska chce chronić mocno poturbowanych konkurencją producentów aut z naszego kontynentu.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jak oni razem krzyczeli w swoją stronę, no, to jedno nie krzyczało, słyszało, co krzyczy drugie. To skomplikowane są sytuacje.
1: To kiedyś tak, wam nie to rozrysujemy.
2: Nie, 20 minut się słuchać, prawda? Słuchać,
1: 20 minut do 8. Konfederacja Korony Polskiej wraz z niemieckimi politykami z AfD wystąpiła na tle infrastruktury Nord Stream.
0: No.
1: I wezwała rząd RFN do ponownego uruchomienia Nord Streamu.
0: Super.
1: Nasza Konfederacja Korony Polskiej, w sensie. Super. Chcą współpracy energetycznej z Rosją.
0: Super.
2: Chyba twoja.
1: W sensie, że z Polski.
2: To miłe. To miłe z ich strony, że po prostu polskim służbom ułatwiają zadania.
0: Słuchajcie, ale może oni by od razu na front chcieli.
1: O. No.
0: Może nawet powiedzieć po rosyjskiej stronie. Ja tylko przypomnę niezorientowanym, że Grzegorz Braun rozpoczynał swego czasu od hasła kondominium rosyjsko-niemieckie.
1: Dlatego teraz razem z Niemcami mówi, żeby współpracować z Rosją. Brawo!
0: On dodał jeszcze, że pod żydowskim zarządem powierniczym, ale myślę, że na to jeszcze w wykonaniu pana Grzegorza musimy poczekać.

0: I już za chwilę w RMF FM piątkowy Odbratowski. Z tego co wiemy, to dziś będzie o sztuce i to taki przez duże SZ. Naprawdę, ale to za chwilę. Wcześniej jeszcze jeden ważny temat ma dla nas Maria. Coś tam wyszukałeś?
1: Mam. Słuchajcie, w internecie ludzie sprzedają pudełka po pizzy Książula. Czasem nawet po 500 zł za sztukę.
2: Ale przecież lodówki są pełne takich pudełek i to z pizzą i to dużo tańszych.
0: To właśnie może o to chodzi. Że pudełko masz, a nie musisz tego jeść.
1: Czyli to jest ta słynna dieta pudełkowa.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
8: Bo wygrałam w RMF FM.
7: Ojej, ty jesteś wilkiem.
8: Ale sztaby mam zaje fajne.
9: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
10: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Po reklamie.
18: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
0: Pomyślicie, że to jest redaktor Olbratowski, a to przecież jest nasz piękny Bobson.
1: Tak.
0: To jest on. Kochamy go.
1: Bobson.
19: Jedziemy, poważne sprawy. Komisja Europejska grzmi po rosyjskim ataku na Kramatorsk. Zbrodnia wojenna! Wszyscy sprawcy i osoby współodpowiedzialne za to poważne złamanie międzynarodowego prawa humanitarnego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. I patrzcie, Putin nasila działania sabotażowe w Europie. Dron z ładunkiem wybuchowym na lotnisku w Niemczech. Podpalenia, dwójkowanie przez agentów Kremla w prywatnych toaletach polityków Finlandii. Co w tej sytuacji robią w Parlamencie Europejskim? Zbierają się i radzą. I ktoś przytomny z lewicy rzuca pomysł. Słuchajcie, w obecnej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak ośmieszyć Trumpa. Hej, hej, krzyknęli. To dobry pomysł. To przyniesie nam ulgę w tych ciężkich, groźnych, wojennych czasach. Pokaże naszą siłę. A może, ktoś inny rzekł, ośmieszymy Putina. Hej, to niedobry pomysł. Boimy się. No i w końcu w siedzibie Parlamentu Europejskiego stanęła ponad 2,5-metrowa instalacja zatytułowana Pomarańczowa Zaraza, przedstawiająca pomalowaną na złoto rzeźbę Trumpa, siedzącego nago na ramionach wątłego mężczyzny. Trump trzyma kij golfowy, wagę sprawiedliwości. Na tabliczce widnieje napis: siedzę na plecach mężczyzny, on ugina się pod moim ciężarem. Zrobiłbym wszystko, by mu pomóc, z wyjątkiem zejścia z jego pleców. Król niesprawiedliwości, koniec. cytatu. Jest to piękny symbol odwagi lewicowych parlamentarzystów unijnych. Dziękujemy im za tę cenną inicjatywę. Poczuliśmy się wszyscy bezpieczniej. A jeżeli Putin będzie dalej eskalował wojnę, domalujemy tam Trumpowi wąsy. Ja. Putin oszaleje ze strachu i sam zrobi dwójkę do fińskiego kibla. Parafrazując Churchilla, można powiedzieć: jeszcze nigdy tak wielu nie dokonało tak nic dla tak niewielu.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me, czyli Jezus nas zna. No to jest najlepsza muzyka. Ale uwaga, wracamy do tematu prezentów na odejście z firmy, bo temat was ewidentnie poruszył. Wciąż przychodzą SMS-y od was.
1: Ale nie tylko na odejście z firmy, też z okazji rocznic ważnych. Tak.
0: Prezenty od szefów.
2: Dostałem wydrukowany na kartce A4 dyplom uznania. Przełożony zaprosił mnie do gabinetu, otworzył szufladę i powiedział, żebym sobie wybrał dwie rzeczy. No tam długopisy, smycze i między innymi, uwaga, mapa mojego miasta. Nie wiem.
0: Jaki no, trzeba być złym człowiekiem.
1: Na odejście z pracy, gdzie byłem nazywany przez 9 lat rodziną.
0: Rodziną.
1: Dostałem najtańszy zestaw kosmetyków z kiosku Ruchu, dezodorant i żel pod prysznic.
2: Brutala dostał, tak zwanego.
3: To mój syn kiedyś dostał w nagrodę mapę drogową Austrii.
0: Gratulujemy. Jarzyk Olbratowski, bebe. Słuchajcie, piękno i dobro, niech one zawsze będą wewnątrz was.
1: A po co to robimy? Chcemy was dobrze nastroić do dzisiejszej pracy.
2: No i żeby nas posłuchali nasi pracodawcy, no nie?
0: Również. Za chwilę fakty, punkt 8.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.

0: także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony
0: dystrybutor niskich cen.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Po reklamie.
5: Ósma przed nami, pora zatem na obiecywane już i zapowiadane fakty w RMF FM. W studio faktów Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
6: Szef MSWiA zapowiada wzmożone patrole policji wokół szkół.
7: Policjanci mają też wchodzić bezpośrednio do placówek po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorami.
6: Przypominamy, 15-letni absolwent szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach koło Wyszkowa zaatakował wczoraj nożem 3 osoby, dyrektora, nauczycielkę oraz woźną.
7: Ta 37-latka nie żyje.
6: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Przemysław Czarnek.
7: Wiceprezes PiS, były minister edukacji i nauki. Zapraszamy na rozmowę. Część szkół na Mazowszu odwołuje dzisiaj lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek.
6: Chodzi przede wszystkim o sytuację z okolic mazowieckiego Wyszkowa, z miejscowości Leszczydł-Nowiny. Tam wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem kobietę, która pracowała w szkole jako woźna.
7: Tuż obok miejsca tego ataku, przed wejściem do szkoły podstawowej w Leszczydł-Nowinach, od rana jest nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Michale, dzień dobry. W których szkołach lekcje są odwołane?
8: W całej gminie Wyszków zamknięte są też teraz dwie szkoły w mazowieckim Legionowie i podobnie jest w gminie Wołomin. Są wydane nowe komunikaty. W nich władze samorządowe podkreślają, że nie ma potwierdzonych informacji o realnym jakimkolwiek zagrożeniu, a ta decyzja o odwołaniu lekcji to jest część działań prewencyjnych. Tutaj, w okolicy Wyszkowa, właśnie teraz po 8:00 powinny zaczynać się lekcje, ale dzisiaj w szkole jest oczywiście pusto, cicho. Na furtce jest czerwona taśma. Tutaj do szkoły już, zgodnie z zapowiedzią MSWiA, przyjechał patrol policji, a obok do pracy w okolicy wyjeżdżają mieszkańcy.
9: No każdy jest przerażony taką sprawą. No.
10: Strach jest na pewno jakiś. Obawa też jest, żeby się to nie powtórzyło. No i dobrze, że te patrole są, że tym ludziom pomagają, bo to dotyczy małej miejscowości Leszczydł, tak? To nie jest taka duża. Tylko to był uczeń naszej szkoły. To jest jeszcze uczeń naszej szkoły, gdzie go wszyscy znali. Nikt by się nie spodziewał czegoś takiego, tak?
8: Ten były uczeń szkoły, sprawca śmiertelnego ataku, dziś ma stanąć w Warszawie przed Sądowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich.
6: Policjanci ze Szczytna przesłuchują natomiast 16-latka, którego zatrzymali 2 godziny temu.
7: O tym zatrzymanym mówi nam podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji.
11: Jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje tego bezmyślnego zachowania.
6: Groźby 16-latka miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej. Czekamy na nowe informacje w tej sprawie.
12: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
7: Już teraz Tomasz Terlikowski i jego gość.
13: Dzień dobry.
7: Witamy.
13: Dzień dobry, moim gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji. Witam, panie ministrze, kandydat na premiera.
14: Dzień dobry państwu.
13: Również z PiS-u. Obawia się pan kolejnych ataków, panie ministrze?
14: No wszyscy się obawiamy, dlatego że to nie jest rzecz normalna, że w jednym czasie, w 3 miejscach i to bardzo blisko siebie, w jednym województwie zdarzają się dokładnie takie same przypadki. A w jednym miejscu, tak jak teraz wiemy już od wczoraj, śmiertelny przypadek, który jest makabryczny w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Więc gdyby to był jeden przypadek, to się nieraz może zdarzyć, choć nie powinno. Polska szkoła zawsze była bezpieczna pod tym względem. Tu się zgadzam z władzami, które mówią, że rzeczywiście na tle innych szkół w Europie Zachodniej czy za oceanem polska szkoła nie miała takich incydentów, no ale wczoraj i przedwczoraj i plus to Szczytno teraz, o którym państwo mówicie, muszą dawać do myślenia i nauczycielom i rodzicom.
13: Co się wydarzyło? Bo mówi pan, to nie może być przypadek.
14: Proszę państwa, jest forum rodziców. Jak pan redaktor pozwoli, to zacytuję. Forum rodziców.
13: Ale proszę mówić do mikrofonu,
14: na którym czytamy. Dwa lata temu zlokalizowaliśmy olbrzymią promocję gry na TikToku, promującą zabójstwa w środowisku szkolnym. Skoro dwa lata temu nikt na to nie zareagował, jest tak, jak przewidzieliśmy. O sprawie poinformowano policję, ministerstwa i dyżurnet
13: PR, naprawdę wierzy w to, że
14: który przekazał zgłoszenie TikTokowi. Proszę Państwa, no nie ma przypadku w tym, że w jednym momencie, w jednym czasie, w trzech miejscach, w sumie niedaleko siebie, w sąsiednich powiatach, ludzie robią dokładnie to samo. Młodzi ludzie robią dokładnie
13: policja
14: to samo.
13: Policja zaprzecza, mówi, nie ma trendu internetowego. To jest dzisiaj dużo...
14: To niech policja odpowie i służby na pytanie, dlaczego dwa lata temu nie reagowali na zgłoszenia rodziców. Dlaczego nie reagowano tak, jak trzeba reagować w takich sytuacjach po zabójstwie 11-latki przez 12-latkę, które było raptem pół roku temu. Jest coś, co w internecie występuje i służby, mając do tego aparat również...

0: jak tylko można.
1: A z dziećmi o czym rozmawiać? O czym by pan rozmawiał? Pana dzieci są już dorosłe, więc jakby to jest inna historia, ale jakby pan miał powiedzieć, jako były minister edukacji narodowej, o czym by pan porozmawiał z dziećmi dzisiaj?
0: Przede wszystkim, w zależności od tego, jakie mamy dzieci, w jakim środowisku, przede wszystkim je uspokoić. Uspokoić co do tego, że no, nie można żyć w panice i w stresie cały czas. Ale też pomyśleć
1: no tak,
0: o
1: ale
0: tym...
1: Ale one żyją na ale tym TikToku i na dlatego, tych, dlatego, mediach społecznościowych.
0: Dlatego trzeba z nimi rozmawiać o tych mediach społecznościowych, trzeba z nimi rozmawiać o tym internecie, trzeba rozmawiać o nich samych, o ich rówieśnikach. No, bo jak czytamy z kolei wypowiedź siostry tego, no niestety, 15-letniego bandyty, która mówi, że od dawna mówił o tym, że chce zrobić krzywdę ludziom, że chce zrobić rzeczywiście masakrę.
1: A rodzice traktowali to jako żart.
0: Traktowali to jako żart. No to teraz pomyślmy sobie, szanowni państwo, naprawdę, nie chcę być mędrcem, ale co nasze dzieci dotykają w internecie, na co patrzą, z kim się kontaktują, bo to rzeczywiście nie są żarty. To nie jest gdzieś jakieś, nie wiem, miejsce kryminalne, ta miejscowość, której dokonano wczoraj tej zbrodni.
1: No chociaż rodzina tam z kłopotami była.
0: Dobrze, no ale takich rodzin z kłopotami w Polsce niestety nie brakuje. Natomiast zachowują się normalnie. To jest wieś w województwie mazowieckim, w której generalnie takie rzeczy nigdy się nie zdarzały.
1: Panie ministrze, ale pan
0: musi być jakaś przyczyna, dlatego rozmawiamy z dziećmi.
1: To rozmawiamy z dziećmi, ale może też ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci. Ta propozycja
0: Ja jestem tutaj zwolennikiem tego. Znaczy dzisiaj media społecznościowe robią rzeczywiście wielkie spustoszenie w głowach młodych ludzi i z roku na rok coraz większe. Jedyna decyzja, za którą mogę pochwalić Ministerstwo Edukacji, to jest właśnie ta, żeby dzieci nie używały smartfonów w szkole, no ale szkoła to jest tylko część życia dzieci, a jeszcze zostaje dom.
1: Dodajmy, że to jest szkoła podstawowa, a te...
0: Dokładnie, no a te sytuacje zdarzają się w szkole średniej. Tak.
1: Ale pytanie, bo pracuje również i Komisja Europejska, i polski rząd nad zakazem mediów społecznościowych, dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci. No, Komisja Europejska 13 rok, polskie władze 15 rok. Pan jest za?
0: Jestem za ograniczeniem maksymalnym dostępu do mediów społecznościowych i spowodowaniem, żeby one były bezpieczne. Być może, muszę spytać specjalistów, nie jestem specjalistą, być może w określonej kategorii wiekowej to musi oznaczać zakaz wstępu na media społecznościowe. Być może tak. Wie pan, mam doświadczenie również rodzinne, bardzo ładne, wychowywania dzieci w ogóle bez mediów społecznościowych, bez telewizora, bez tych bodźców i naprawdę to się pięknie
1: to
0: udaje.
1: To się da zrobić, tylko że nie wszyscy rodzice mają takie pomysły.
0: Tak, ale dokładnie tak. No więc jeśli jak nie wszyscy rodzice mają takie pomysły, tak jak nie wszystkie szkoły miały pomysły, żeby zakazać smartfonów, bo przecież zakazywanie smartfonów to nie jest rzecz nowa. W wielu szkołach, także w Warszawie, od dawna, od wielu lat zakazuje się używania komórek w czasie lekcji czy w czasie przerw, tylko to było do dyspozycji szkoły. A no niestety nie wszystkie szkoły na to wpadły, więc trzeba było wprowadzić zakaz ogólny. Być może, i tu muszą się eksperci wypowiedzieć, w określonej kategorii wiekowej trzeba wprowadzić zakaz social mediów dla dzieci. No, dziś wiemy, że tragedia jest potężna, a niebezpieczeństwo wisi w powietrzu.
1: Znaczy, mogą się powtórzyć takie ataki pana zdaniem?
0: Nie wiem, panie redaktorze, bo pan pyta Przemysława Czarnka, który nie jest specjalistą od tych rzeczy, ale jak czytam forum...
1: No ale jest pan prawnikiem, jest pan były ministrem edukacji narodowej.
0: Ale jak czytam forum rodziców i zgłoszenie sprzed 2 lat o challenge'u, który już był w sieci i braku reakcji określonych służb na ten temat, myślę, że tego boją się również władze, bo to będzie musieli wyjaśnić, no to myślę, że mogą się powtarzać.
1: To, znaczy
0: to nie jest przypadek. Będziemy wyjaśniać, jak to się stało, że zawiadomienie rodziców do ministerstw, do ABW, do określonych służb nie spotkało się z jakąkolwiek reakcją. Bo pamiętajmy jedną rzecz. To, co się wydarzyło przedwczoraj w Ostrołęce i w drugim miejscu...
1: Pod Wyszkowiem.
0: Ale w Wyszkowie to było wczoraj, a przedwczoraj było w Ostrołęce. I to, co zostało ujawnione i zatrzymanie również tego 17-latka z tymi nożami w szkole, to nie jest zasługa służb, tylko zasługa władz szkoły i nauczycieli i odpowiedniej reakcji tam na miejscu.
1: A ten pomysł,
0: pytanie,
1: żeby...
0: dlaczego służby wcześniej na to nie reagowały?
1: Pytanie, czy te służby, które teraz mają być w okolicach szkół, a nawet wchodzić do szkół, to jest dobre rozwiązanie?
0: Na dzisiaj nie widzę innego, to znaczy musimy też wywrzeć presję na tych, którzy ewentualnie planują tego rodzaju makabryczne rzeczy, bo coś jest na rzeczy.
1: A długofalowo?
0: Wtedy, no długofalowo nie. No to jest w tym momencie zachowanie, które jest, wydaje mi się, jedyne. To znaczy patrol policji wszędzie, gdzie może być, po to, żeby uniemożliwić tego rodzaju próby naśladownictwa w innych miejscach, ale długofalowo muszą być podjęte systemowe rozwiązania.
1: To
0: bardzo szybko.
1: Słucham? Bramki?
0: Monitoring, przycisk alarmowy, będziemy o tym mówić za chwilkę. Coś, co rzeczywiście spowoduje również większe poczucie bezpieczeństwa w szkole u pracowników szkoły, nauczycieli, ale rodziców też, którzy odprowadzają dzieci do swojej szkoły.
1: Tu stawiamy kropkę, a za chwilę rozwiniemy te pomysły, o których pan mówi. Tak. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 20.

0: 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
1: Przemysław Czarnek zostaje w studiu RMF FM.
2: Policja poinformowała o poranku, że od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u funkcjonariusze weryfikują te doniesienia. Nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Tak czytamy w wpisie komendy na portalu X.
1: Przypomnijmy, po ostatnich atakach w szkołach Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zaczęło weryfikować, czy za tymi wydarzeniami mogły stać internetowe wyzwania.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Jak ja cię nie zapowiem, to nikt cię nie zapowie.
6: Ja mogę zapowiedzieć.
1: No to zapowiedz.
5: Zapowiedz.
6: Szanowni Państwo, jedyna w swoim rodzaju wspaniała pani Magdalena Karwat Magic Mark.
1: No pięknie, pięknie.
7: Mnie się to Magic
1: Mark
7: podoba.
1: Ale nie zdążę pogody
7: Poczekaj,
1: zrobić.
7: Bo to jest anglojęzyczne. I może chciałeś mówić na nią, nie wiem, redaktor cudeńko.
1: O, dobrze, redaktor Magic. No to ja powiem
5: ale
1: tylko tyle, ile
5: wiesz,
1: zdążę.
5: Że magia,
7: a cudeńko?
1: 12-14 stopni. Nie przejmujcie się nimi, drodzy słuchacze, czekaj, naprawdę. 12-14 stopni.
5: Produkcję, no. Zagrajcie jeszcze raz Magicowi.
6: Nie, no miałabyś zapowiedź.
5: Nie, to ludzie muszą dostać konkret.
6: No dobra.
1: Słuchajcie, dzisiejszy poranek w wielu miejscach w Polsce zaczął się deszczem i silnym wiatrem, ale ja chciałam uspokoić, że to nie będzie tak, że cały piątek będzie tak wyglądał. Nie. Czeka nas nawet trochę słońca w ciągu dnia i deszcz utrzyma się właściwie, jak patrzę na mapy, tylko na północy kraju. Co mówiłeś? Na północy kraju nad morzem. Tam może być też sporo wiatru i tak jak mówiłam, 12-14 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Także tego. Nie, cudeńko, to bardzo ładne jest. Ale to myślałem, że to o mnie tak mówisz kiedyś.
7: O tobie nie, o tobie to najwyżej cudo, bo ty jesteś potężny
5: tak,
7: facet.
5: Ja jestem kawał chłopa, tak.
8: Kawał cuda.
5: Dorodny redaktor.
8: Dobra, ważna kawał informacja. Cuda. Słuchajcie, to co powinniście wiedzieć, że jest piątek.
5: Piątek jest, tak.
8: Że jest 13 minut po 8.
6: Tak,
8: że
6: jest 9 dzień października.
5: Rewelacja. Uch.

0: Blondie w RMF FM, 20 minut po 8:00, tu wstawaj, szkoda dnia.
1: I teraz uwaga, rzucam hasło, nagroda główna, milion złotych leży u nas w sejfach. Przed wami dwie okazje, żeby ten milion wyciągnąć, bo dzisiaj z okazji finału tygodnia w RMF FM dwa finały z sejfami.
0: I ja rzucam hasło. Minimum 85 tysięcy złotych. W drugim finale mniej wygrać się nie da i możecie sobie wybrać, czy chcecie gotówkę, czy złoto.
1: Tylko to teraz się zdecydujcie na to, żeby potem nie było, że nie wiesz. Teraz wymyślasz, czy wolisz złoto, kruszec na ciężkie czasy, czy gotowizna do rączki, żeby jeszcze w ten weekend pojechać na zakupy.
0: Dwie ostatnie szanse na milion złotych w tym tygodniu. I uwaga, przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy wam razy 1085 szans.
1: Bo tu z nami jest pan na dyrektor studio. Możemy razy tyle mnożyć? Bo to było... Nie? Powiedz, że tu masz mikrofon tam. Powiedz, że możemy.
2: No dobra, żeby to wyjątkowo.
1: Ach, dobra, mamy to.
0: Mamy to, ale tylko przez 10 minut.
1: Przez 10 minut.
2: 9.
1: Przez 9. Macie 9
2: dobra.
1: Minut.
2: Musi... Dobra.
1: Przez 10.
2: No
1: do przez
2: dobra,
1: 10.
2: Niech będzie.
1: 10, ale super.
2: Moja strata.
1: 10 minut. Wykorzystajcie, bo specjalny bonus od panny dyrektor. Przez 9... Przez 10. 10?
0: 10.
2: 10
0: zaklepane.
2: Minuty więcej, okej?
1: Okay? Każdy wasz SMS to 1085 szans nawet na milion. RMF SMS 7474.
0: A każde RMF pod 7474 to 4,92 z VAT i dwie szanse na milion złotych.
1: RMF SMS 7474.

0: pojawiają się przez cały czas doniesienia o hasłach typu krwawy piątek, challenge'ach internetowych. Natomiast czytam właśnie, że rzecznicy policji i służby państwowe potwierdzili, że weryfikują wszelkie doniesienia o krwawym piątku i o tym challenge'u, a apelują o spokój.
1: No i oczywiście więcej o tym w faktach RMF FM o 8:30.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
14: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
15: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
16: Doradczyni klienta.
15: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
17: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie. Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
10: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
0: 8:30 na zegarach, to oznacza jedno. W tym momencie w RMF FM mamy dla Was fakty.
11: Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. To wydane dziś rano po 7:00 komunikat Komendy Głównej Policji.
4: A chodzi o rzekomy internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach.
11: Policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia, wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień. i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji, czytamy w porannym komunikacie.
9: Jednocześnie policja przestrzega wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna.
11: Gdybym dziś był dyrektorem szkoły, zamknąłbym ją, poprosił rodziców, by porozmawiali z dziećmi, bo sytuację trzeba uspokoić.
9: Tak mówił gość porannej rozmowy w RMF FM Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji.
16: Nie ma przypadku w tym, że w jednym momencie, w jednym czasie, w trzech miejscach, w sumie niedaleko siebie, w sąsiednich powiatach, ludzie robią dokładnie to samo, młodzi ludzie robią dokładnie to samo.
20: Policja zaprzecza, mówi, nie ma trendu internetowego. Jest dzisiaj dużo...
16: To niech policja odpowie i służby na pytanie, dlaczego dwa lata temu nie reagowali na zgłoszenia rodziców. Dlaczego nie reagowano tak, jak trzeba reagować w takich sytuacjach po zabójstwie 11-latki przez 12-latkę, które było raptem po roku temu. Jest coś, co w internecie występuje i służby, mając do tego aparat, również nie reagowały. Teraz nie czas na to, żeby się oskarżać. Teraz jest czas na to, żeby... Pan rektor pozwoli jedno zdanie. Teraz jest czas na to, żeby apelować również o spokój do rodziców, do władz szkół.
11: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Przemysława Czarnka. Cała rozmowa jest na RMF24.pl.
9: W faktach jeszcze aktualna informacja dla kierowców. Utrudnienia na ekspresowej S50 dwójce w pobliżu Wapienice w Śląskiem.
11: Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas ekspresówki w kierunku Bielska-Białej.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Duża dawka tenisowych emocji. Już koło południa w Chinach zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
9: Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Czas na fakty sportowe. Przypomnij, z kim zagrają Polacy.
23: Prawdopodobnie najpierw Hubi z samym Nowakiem Dżokowiczem. Spróbuje wygrać z legendarnym Serbem po raz dziewiąty. W dziewiątym pojedynku. On niestety jeszcze nie wygrał. Początek meczu nie przed godziną 12, czyli może się lekko opóźnić. To druga runda turnieju w Szanghaju, natomiast w Pekinie Iga Świątek zagrał półfinał około 13. Z Belgii Elize Mertens. Nasze piłkarki zaczynają kolejny etap walki o mundial. Po fatalnych eliminacjach 5 porażek w 6 meczach. Mają jeszcze baraże, w których najpierw jest półfinałowy dwumecz z Belgią.
24: No myślę, że na pewno będzie to bardzo ciężki i wymagający mecz, ale stać nas na to, żeby po prostu wygrać ten dwumecz i mamy taki cel i tego się trzymamy.
23: Mówiła grająca w ataku Paulina Tomasiak. Pierwszy mecz Polek z Belgijkami na wyjeździe o 20:15. Gianni Infantino może się szeroko uśmiechnąć. Kontrowersyjnemu szefowi FIFA odpadł rywal w marcowych wyborach. Wczoraj Słoweniec Aleksander Czeferin zapowiedział, że będzie się starał o reelekcję na stanowisku prezydenta UEFA w kwietniu. Jest szansa na powrót Formuły 1 do Afryki. Jak informuje agencja AFP, w ciągu kilku lat ma zostać zorganizowane Grand Prix Rwandy. Ostatni raz kierowcy F1 ścigali się w Afryce w 1993 roku w RPA. Tymczasem Singapur przygotowuje plan B na wypadek znacznego spadku jakości powietrza w weekend, spowodowanego pożarami w sąsiedniej Indonezji. W Grand Prix organizatorzy zapewnią widzom maski filtrujące i pomoc medyczną. Zawody jednak nie zostaną odwołane.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Publiczna transmisja z wykonania wyroku śmierci. Takie historie.
1: Co jest?
0: Takie historie w Stanach Zjednoczonych.
1: I to będzie?
0: Będzie. Być może. Szczegóły za chwilę. W RMF FM.

0: nigdy nie brzmiała tak pięknie jak w ten magiczny czarodziejski piątek.
1: Znaczy raz, ale to po kąpieli.
0: No to tak kiedyś, tak, to tam jeszcze się nie wytarła do końca, to kiedyś wam opowiem.
2: 20 minut i będzie dziewiąta.
0: Słuchajcie, pierwszy raz od 1945 roku w USA jest planowane wykonanie wyroku śmierci przez pluton egzekucyjny w Stanach Zjednoczonych, donoszą agencję. I teraz uwaga, jak poinformował szef Pentagonu, ma to wszystko być publicznie transmitowane. Tak, live ma być.
2: Ja się zatrzymałem na transmisjach walk w klatkach. Także coraz dziwniejsze to pay-per-view robią.
0: Coraz dziwniejsze te patostreamy. Coraz dziwniejsze.
1: Panie Boziu, dobrze, że my jesteśmy w radiu i u nas usłyszycie tylko najlepszą muzykę.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
5: Już dziś po 14:00 upewnij się, że masz włączone radio.
6: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
5: A potem bądź z nami,
7: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
4: Żółta pineska RMF FM.
8: Pineskujesz?
6: Pineskuj.
8: A po 14:00 miej RMF na uchu.
4: Szczegóły na www.rmffm.
9: Reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z Twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Panie Pascalu,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
25: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals.
26: Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
27: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
28: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
29: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
30: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
5: Play. Rozwiązania dla biznesu.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Budzisz się i masz RMF FM.

0: Cranberries. Zawsze w piątek brzmią po prostu obłędnie.
1: W poniedziałki też super, ale w piątek plus 10 punktów. 7 minut i będzie 9.
2: Wczoraj w Siemiatyczach, jako wielki fan, wiem, odbyły się urodziny z Skolima pana Konrada. Z tej okazji burmistrz Siemiatycz, uwaga, pomalował drogę wjazdową dla Skolima na różowo.
0: Uroczo.
1: Znaczy, w PRL-u to się malowało trawę na zielono, nie? Jak przyjeżdżali dygnitarze. Ale czemu na różowo?
2: No nie wiem, może żeby trafił, nie?
0: To też jest pomocne. To jest SMS taki, czy możecie zapodać Masters of Puppets. Jestem zajechany jak trampki Bobsona po WF-ie, a przy tym bym się obudził.
1: Nie, Master of Puppets nie, ale mamy dla ciebie Oscara Cymsa.
0: Proszę bardzo.
2: Też brzmi światowo.
0: Super jest.

0: sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
14: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna, bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.
15: Przed nami 9:00, a skoro tak, skoro na zegarach prawie pełna, to pora na fakty w RMF FM, a fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: Policja z Mazowsza zatrzymała 2 15-latków i 13-latka w związku z groźbami zamieszczanymi w internecie.
17: Komenda Główna jednocześnie uspokaja i powtarza, nic nie wskazuje na to, by istniał internetowy challenge nawołujący młodzież do ataków w szkołach.
16: Śmigłowiec LPR wysłany do wypadku w Lubuskiem.
17: Bus wypadł z jezdni na A18, są ranni.
16: W faktach także kampania wyborcza po krakowsku przed drugą turą wyborów prezydenta miasta.
17: Czterech nastolatków zatrzymanych od rana za publikowanie w mediach społecznościowych nagrań z groźbami pozbawienia życia innych osób.
16: 16-latek zatrzymany po 6 rano w Szczytnie warmińsko-mazurskim. O nim już informowaliśmy w faktach.
17: A teraz 2 15-latków z Pruszkowa i 13-latka ze stołecznego Bemowa. Także zatrzymani teraz muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Komunikat policji lekko nas uspokoił. To jest głos mieszkańców okolicy Mazowieckiego Wyszkowa na temat nowych informacji Komendy Głównej Policji.
16: Ona po 7:00 wydała komunikat, w którym informuje, że dotychczas nic nie wskazuje na to, aby pojawić się miał internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach.
17: Wczoraj koło Wyszkowa w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną. Dzień wcześniej, przypominamy, 19-latek zaatakował nożem na terenie zespołu szkół w Mazowieckiej Ostrołęce.
16: Wóz satelitarny RMF FM jest od rana przed wejściem do szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach. Tam jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
17: Michale, witamy cię ponownie, znowu w Michale. Faktach. Co jeszcze usłyszałeś od mieszkańców?
18: Mają przede wszystkim nadzieję, że faktycznie, tak jak wynika z tego porannego komunikatu policji, o którym mówicie, to prawdopodobnie nie jest internetowy challenge, choć obawy, jak podkreślają tu mieszkańcy okolic Wyszkowa, cały czas są.
19: Może to był tylko taki jednorazowy wybryk? No na pewno troszeczkę, w sensie, że może mniej będziemy się bać, ale z tyłu głowy ta obawa będzie.
20: Ja dzisiaj to tak jestem, po tej nocy właśnie, to powiem szczerze, że nie mam żadnych emocji chwilowo. Wczoraj bardziej tak przechodziłam.
18: Te osoby, które teraz słyszycie, próbuję zatrzymać tuż przed wejściem do szkoły podstawowej, a dokładnie przed furtką, na której cały czas od wielu godzin jest czerwona taśma. Na terenie szkoły pracuje policja, a dookoła pusty plac zabaw, puste boisko, puste huśtawki, puste zjeżdżalnie. Są jeszcze rowery zostawione jeszcze wczoraj i wielu mieszkańców dookoła, którzy dzisiaj zostali w domach i tam czekają na nowe komunikaty.
16: Gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF24. Za kilka chwil będzie Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
21: Aktualny obraz faktów.
17: Co najmniej 3 osoby ranne w wypadku busa na autostradzie A18 w Lubuskiem, informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Między węzłami Żary Południe i Luboszów auto wypadło z jezdni.
22: Dwie osoby w stanie stabilnym są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Trzecia ma zostać przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Strażacy mówią na razie o 3 rannych, ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Cały czas trwają działania służb. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Zalecany jest objazd przez odcinek Żary - Szprotawa do węzła Luboszów.
16: W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. O głosy w drugiej turze przedterminowych wyborów walczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
17: A w faktach razem z nami krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
23: Dzień dobry.
17: Maćku, kampania przed drugą turą się kończy. Jak wyglądała? Tak.
23: Kandydaci przede wszystkim skupili się na spotkaniach z mieszkańcami i na wywiadach. A drugie pole bitwy to sąd. Od ubiegłego tygodnia w trybie wyborczym zapadły 4 orzeczenia w sprawie sprostowania słów kandydatów. Mamy remis, a dziś sąd sprostowanie nakazał Radosławowi Sikorskiemu. Szef MSZ-u powiedział, że sąd stwierdził, że kandydat na prezydenta Łukasz Gibała jest kłamcą lub mitomanem. To postanowienie jest nieprawomocne. Przed drugą turą nie było też debaty między kandydatami, ale padło ostatnie zaproszenie.
24: Godzina 17. Będę czekała na wszystkie media i na pana radnego na rynku głównym, czyli w miejscu, które zresztą pan radny, a właściwie sztab pana radnego wskazał.
23: A cisza wyborcza zacznie się o północy.
16: Głosowanie natomiast w niedzielę od 7 do 21.
17: Zapraszamy już teraz na krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
16: O 19.10 w niedzielę Kraków wybiera w Polsat News.
17: A od 20.55 my zaczynamy krakowski wieczór wyborczy i o 21.00 w niedzielę ogłosimy, kto wygra przedterminową Wielką Krakowską. Po 11 miesiącach spędzonych na morzu lotniskowiec USS Abraham Lincoln powrócił do portu w amerykańskim San Diego.
16: Jednostka oraz stacjonujące na jej pokładzie samoloty odegrały kluczową rolę w wojnie z Iranem.
17: Marynarzy przywitał sekretarz wojny Pete Hegseth. How we doing, sailors? Jak się macie, marynarze? Zdaję sobie sprawę, że to ja stoję między wami a powrotem do domu. Wiem też, że to ja i nie mówię tego lekkomyślnie. Właściwie nigdy nie mówię takich rzeczy lekkomyślnie, ale to ja dwukrotnie podpisałem rozkazy przedłużające waszą służbę. Tak, to ja. Przyznaję się do winy, mówi Hegseth.
16: Przyleciał na pokład lotniskowca, aby wręczyć załodze odznaczenia.
17: Presidential Unit Citation, najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać jednostka, zazwyczaj przyznawane za osiągnięcia w działaniach bojowych.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluf. Wyzwanie 6dni.pl.
15: Każde radio by chciało mieć swojego Magica, a my mamy nie dość, że Magica, to jeszcze Magica, Karwata i Marka.
28: Tak, jedynego tak, takiego. Nas, no ja teraz sprawdzę pogodę w bardzo miłych miejscowościach, na przykład miejscowość Dziecko, województwo śląskie. W ciągu dnia maksymalnie

0: marki Fredestein.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: No to pozdro dla komatych i niech weekend będzie z wami.
3: No, no tak mi się zrobiło, wiecie, teraz świat sobie zadaje pytanie, czy w ogóle będzie
4: Daniel Dyk na zakładzie, byle do piątku. Co tam u ciebie, Daniel?
3: Zagaduj. Dzień dobry.
5: Się do Dziedziusiowa?
4: Daniel już był.
2: Były to nawet dwa razy.
3: O, kurczeczek.
2: To prześlij kartkę.
4: Mówiliście, że fajnie tam jest.
2: No fajnie, to zobaczysz, kurczę.

przeciwko, żeby nam tak w każdy piątek śpiewali Samber w Radiu RMF FM. Najlepsza muzyka. 9:17 na zegarze, a to jest ważny piątek, bo dzisiaj poznamy laureatę, jak to mówią, najważniejszej, pokojowej Nagrody Nobla. Lista kandydatów, jak wiecie, jest totalnie tajna, ale wiadomo, że jest jeden kandydat dyżurny. Tak jest, Donald Trump, za co, cytuję, uratowałem świat przed zagładą. Myślę, że gdyby przyznawano niepokojową Nagrodę Nobla, też byłby nominowany. A teraz Céline Dion. Też nie miałbym nic przeciwko, gdyby nam tak

0: mówiłem, że ważny piątek, ale w złotej kumulacji, co to jest za piątek? Nie wiem, czy słyszeliście już, w drugim finale dzisiaj ktoś z was ma szansę na ogromne pieniądze, 1 000 000 zł, a w sejfach wtedy minimum będzie wynosiło 85 tysięcy złotych i sami będziecie mogli zdecydować, czy chcecie tę kasę w złocie, czy wolicie w gotówce. Dodam, że po drodze do tego drugiego finału jeszcze jedna szansa na 1 000 000 zł i to wielka przyjemność. To ja zadzwonię, żeby zrobić z was milionera. Skoro finał jeszcze w byle do piątku, to proponuję, żebyśmy zaszaleli. Dokładamy do sejfu z nagrodą główną 10 tysięcy, 20 tysięcy, dobra, 50 tysięcy złotych. Albo 80 tysięcy złotych, nie, mam jeszcze jeden pomysł. 90 tysięcy, 100 tysięcy złotych, oto teraz gramy. I jeszcze mam super okazję. Przez 13 minut każdy SMS za 4,92 z hasłem RMF przysłany w tym czasie pod numer 7474 zmieni się w aż 1350 losów na tą jeszcze wyższą nagrodę główną. 1 100 000 zł. 1350 losów także do wzięcia na www.rmf.fm. A w drugim finale 85 tysięcy to będzie minimum. Zaszalejcie dzisiaj, dajcie sobie szansę, zostańcie milionerem jeszcze przed weekendem. RMF 7474.
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Po reklamie.
19: Byle do piątku w RMF FM.

posiedzenie Sejmu przeciągnęło się do nocy i gdy my spaliśmy, Sejm uchwalił nocną prohibicję. W jakich miastach, to wam powiem za moment, na razie zagram Każdej Nocy Grzegorz Markowski. Wkrótce też nowość w RMF FM.

uwaga, to już ostatnie 2 minuty. Super okazji. Przypominam, urosła nagroda główna, aż 1 100 000 zł. Minimum w drugim finale, aż 85 000 zł gwarantujemy. Wybieracie safe, nie da się trafić mniej. 2 minuty, żeby złapać aż 1350 losów w obu tych losowaniach. RMF za 4,92 numer 7474. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Tektonika. Muzyczna nowość, byle do piątku. 18 minut zostało do 10. Tej nocy Sejm uchwalił zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Uwaga! W całej Polsce. We wszystkich miejscowościach, w sklepach, na stacjach paliw też po 22 nie kupimy. Po tym jak, no trochę pod naszą presją, zakazano alkoholu w sejmowej restauracji, to teraz brzmi, wiecie, jak my nie możemy, to wy też.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Książę pocałował śpiącą królewnę.
7: Halo, wstawaj.
8: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
9: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
10: Dawaj telefon.
11: Już. Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
12: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
21: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
24: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
25: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
26: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: The Weeknd teraz.
1: Czyli coś, co wszyscy poczujemy już niebawem, do piątku odliczę razem z wami i najlepszą muzyką. A teraz fakty. Już niebawem i kolejny nastolatek z nożem zatrzymany w szkole.

0: sama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
2: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
3: Do

0: także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony.
0: Dystrybutor niskich cen.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Po reklamie.
10: Już prawie godzina 10, więc dajcie głośniej, posłuchajmy razem ważnych faktów w Radiu RMF FM. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Nastolatek z nożem zatrzymany w szkole na warszawskim Ursynowie.
12: Ten 14-latek miał także ze sobą petardy hukowe.
11: W Leszczodole nowinach minuta ciszy. W ten sposób upamiętniono pamięć 37-latki, która zginęła wczoraj zaatakowana przez 15-latka.
12: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję.
11: O tych alkoholowych zakazach będziemy mówić w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
12: Nastolatek z nożem zatrzymany w szkole na warszawskim Ursynowie. Ten 14-latek miał przy sobie także petardy.
11: Fakt o 10 otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, dzień dobry. Co wiadomo o tym incydencie?
13: Szkolny pedagog w jednej ze szkół na warszawskim Ursynowie zauważył u 14-latka nóż motylkowy. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze znaleźli przy nastolatku jeszcze 11 petard hukowych. 14-latek jest w rękach policji, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Łącznie od środy w związku z serią ataków na szkoły i internetowymi groźbami policjanci zatrzymali już kilkanaście osób.
14: Każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania, więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6 było 13 zdarzeń, natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania i będą kolejne informacje, które będziemy oczywiście sukcesywnie Państwu przekazywać.
13: Mówi Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie mają obecnie informacji, by zatrzymani byli ze sobą powiązani. Tylko dziś policjanci skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek w całym kraju.
11: Minutą ciszy mieszkańcy okolic mazowieckiego Wyszkowa uczcili pamięć zamordowanej wczoraj kobiety, która pracowała jako woźna w szkole podstawowej w pobliskiej miejscowości Leszczydole Nowinach.
12: Ta 37-latka, jak mówiliśmy, zginęła po ataku nożem, którego dokonał 15-latek, były uczeń tej szkoły.
11: Przed wejściem do szkoły w Leszczydole Nowinach na Mazowszu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
12: Dzień dobry,
11: Michał.
12: Jak wyglądała ta minuta ciszy?
15: Mieszkańcy zatrzymali się w okolicy szkoły przy ulicy Szkolnej. Tutaj jest teraz nasz wóz satelitarny, tu ja teraz jestem. To jest główna, jedyna ulica w tej miejscowości. Ta minuta ciszy odbyła się po 9:00, gdy minęła dokładnie doba od śmiertelnego ataku.
16: Tragedia, wielka tragedia, no co ja panu powiem. Zawsze to nas mijało, prawda? A teraz tak człowiek patrzy w Ostrołęce. No Boże, no daleko od nas, ale wczoraj jak to żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem. Chłopak, którego znałem bardzo dobrze, nie mogę rozmawiać, przykro mi bardzo, to jest emocje, przykro mi, miłego dnia życzę.
15: Ten dzień to jest zdecydowanie inny piątek tutaj niż zwykle. Lekcje w szkole podstawowej, w której zaatakował były uczeń, są odwołane. 15-letni sprawca złoży dziś kolejne zeznania, tym razem przed sądem. Możliwe, że za to, co zrobił, odpowie jak osoba dorosła.
11: Za 2 godziny zbierze się Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM.
12: W tym spotkaniu wezmą udział służby, m.in. Policja, Straż Pożarna, Mazowieckie Kuratorium Oświaty i Wojewoda.
11: Po posiedzeniu mają zostać wydane rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa dla szkół.
12: O 10:00 rozpoczęła się natomiast pilna narada dyrektorów placówek oświatowych wraz z ich organami prowadzącymi.
17: Trzymamy się faktów.
12: Sejm, przypominamy, uchwalił wieczorem ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję.
11: Czy taki zakaz w całym kraju to jest dobra decyzja? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
12: Połączymy się teraz ze szczecińską reporterką RMF FM, Anną Połamar. Aniu, witamy w faktach. W Szczecinie nocny zakaz sprzedaży alkoholu działa od ponad roku. Mieszkańcy są zadowoleni?
18: Zdania są mocno podzielone. Część osób, z którymi rozmawiałam, przyznaje, że w centrum miasta jest w nocy trochę ciszej, ale dużo osób uważa, że taki zakaz nie jest potrzebny, a każdy powinien decydować za siebie.
19: Każdy powinien decydować za siebie. Sklepy mogą być pootwierane. My sami po prostu, jako ludzie, jak myślący, musimy decydować za siebie.
20: Nie, nie powinien być. Bo jednak niektóre sklepiki, niektórzy ludzie żyją z tego sprzedawania alkoholu wieczorami.
21: Czy popiera pani nocny zakaz sprzedaży alkoholu?
22: Tak, popieram.
21: A dlaczego?
22: Mniej jest burt nocnych, a jak ktoś chce wypić, to niech sobie się zaopatrzy wcześniej.
18: Przypomnę, Sejm uchwalił wczoraj ustawę wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym kraju w godzinach od 22 do 6 rano. Za było 400 posłów, przeciw 29, a 4 wstrzymało się od głosu.
11: Twoje zdanie w każdy piątek w Radiu RMF 24. Hubert Hurkacz kontra tenisowa legenda.
12: Tak jest, około południa w Shanghai Masters, mecz Polaka z Nowakiem Dżokowiczem. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziewiczkiem. Czarku, to nie jest pierwszy mecz Hubiego i Nole. Jaki jest bilans ich spotkań?
23: Dzień dobry, no cóż, dla Huberta Hurkacza wprost fatalne. Nasz tenisista zagrał ze słynnym Nole 8 razy i 8 razy przegrał. W ogóle Dżokowicz jest niepokonany w starciach z Polakami. Ma 14 zwycięstw w 14 meczach. W takim spotkaniu znak firmowy Hubiego, czyli świetny serwis, może nie wystarczyć. W końcu zagra z będącym wciąż w świetnej formie 24-krotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych. Polak i Serb wyjdą na kort po meczu Aleksandra Zwieriewa. Około 13 ma się zacząć spotkanie Igi Świątek, której rywalką będzie Elise Mertens. W poprzedniej rundzie Belgijka sprawiła nie lada niespodziankę, pokonując czwartą rakietę świata, Coco Gauff. Do tej pory Iga wygrała z nią oba spotkania.
11: RMF FM, sprawdzajcie fakty i wyniki.
12: Zatem do usłyszenia o 11.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: No i to jest ten piątek, od którego zaczyna się ochłodzenie w naszym kraju i dzisiaj wszyscy będziemy mieli porówno, tak przeważnie 14-15 stopni, to jest maksimum na termometrach, chociaż z wyjątkami, bo na przykład 13 ma być w Łodzi, 13 ma być także w rejonie Olsztyna, w Zakopanem 12, a Szklarska Poręba maksymalnie dzisiaj tylko 9 stopni. No i na północy kraju deszczowe chmury się pojawią, zwłaszcza w okolicach Trójmiasta, Warmii i Mazur.
24: Tu byle do piątku.

daliście głośniej w pracy, w samochodzie. No to super, to miód na moje serce, to znaczy, że trafiłem z tym przebojem. A zaraz Lana Del Rey. 10:17. Rekordowe zainteresowanie półmaratonem w Krakowie. 18 tysięcy pakietów, czyli komplet wykorzystano i pojawią się uczestnicy z aż 60 państw. Naprawdę wielu chce przed czymś uciec. Rekordowe zainteresowanie. A ilu kierowców krakowskich się interesuje, czy nie ich ulicą pobiegną?

0: 1 100 000 złotych. Dzisiaj z okazji piątku ogromna nagroda główna w złotej kumulacji i dwa razy możecie zostać milionerami. Dwa razy zadzwonimy z wielkimi pieniędzmi. W drugim finale, uwaga, nie da się trafić mniej niż 85 tysięcy złotych. I sobie zdecydujecie, czy weźmiecie to w gotówce, czy w złocie. A dokładnie tydzień temu, też w piątek, Monika trafiła 74 tysiące złotych.
1: Słyszałam, jak w radiu właśnie mówiliście, że dajecie dużo, jak jest szóstka i dziewiątka. I tak właśnie mówię synkowi, posyłaj mi tu SMS-a, bo ja mam i szóstkę, i dziewiątkę. Tam jest dużo szans i może akurat.
0: No to wam pomysł, skoro 74 tysiące, ta kwota okazała się taka szczęśliwa dla Moniki, to zróbmy z tej kwoty szczęśliwe numerki na dziś. 7 i 4. Każdy, kto wyśle SMS za 4,92, hasło RMF, numer 7474, dostaje teraz 1100 szans, ale kto ma 7 i 4 w swoim numerze telefonu, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2200 losów. Nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, ważne, żeby było 7 i 4. To działa też na www.rmf.fm. No właśnie, jeśli sami nie macie w swoim numerze telefonu, to może wasi przyjaciele, może ktoś z rodziny mają szczęśliwe numerki. Dajcie im koniecznie znać. 1100 losów albo aż 2200 szans w grze o 1 100 000. Tylko 10 minut potrwa ta okazja, ale jaka? 7 i 4 daje 2200 losów. Numer 7474. RMFFM.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
15: masz! Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deal.
17: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.

0: dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bagador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF FM, najlepsza muzyka.

Szczęśliwe numerki. To ma znaczenie jeszcze tylko przez 2 minuty. Warto się pospieszyć, zagrać o 1 100 000 zł. W drugim finale gwarantowane minimum 85 000 zł. Nie da się trafić mniej, a 7 i 4 przynosi 2 razy większy bonus. Normalnie otrzymujecie teraz 1100 losów, a jeśli macie 7 i 4, 2200 losów. To działa na www.rmf.fm, no i działa SMS-owo za 4,92. Ślemy hasło RMF pod 747.

0: Harrisa. Szczęście. No dla mnie to zbliżający się weekend, ale tak mamy w byle do piątku, że o tym głównie w waszym temacie także myślimy. Słuchajcie, a jak weekend, to też we Voice of Poland. Pytanie na ten weekend, kto rozmiękczy ziemniaka Kuby Badacha? Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to spytaliśmy trenera.
1: Ktoś powiedział, że ja zamiast serca mam ziemniak i spodobało mi się to, bo ja, szczerze mówiąc, bardzo lubię ziemniaki i okazuje się, że bardzo mi służą.
0: Życzymy, żeby uczestnicy swoim występem emocjonalnym zrobili pirę.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Gdyby ogłosić casting na najbardziej absurdalną historię drogową.
4: Tam był kod QR, który zeskanowali policjanci i zostali odesłani na stronę, na której można kupować lewe prawa jazdy.
3: To mamy mocnego kandydata, ale konkurencja nie śpi. Co tydzień nowi zawodnicy, nowe pomysły i ten sam finał.
5: Dokumenty proszę.
3: Piraci drogowi i Kacper Śniegórski.
6: Czołem, znaczy ja nie pirat, ja o piratach opowiadam.
3: Już w sobotę po 13 w RMF FM.
7: Reklama.
8: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, po!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
13: masz! Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
17: Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
20: Halo, Kasia.
21: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
20: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
21: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
22: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
23: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
24: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
25: Paliwo cię nie oszczędza. Oszczędzaj w Polomarkecie.

0: 10 gramów, także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony.
0: Dystrybutor niskich cen.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
9: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
11: RMF FM, najlepsza muzyka.

patrzymy za okno, uwielbiamy lato i tęsknimy z Arturem Rojkiem, jakoś łatwiej to znieść. Słuchajcie, tydzień noblowski. O 11 powinni ogłosić, kto będzie laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Może już w faktach uda się przekazać te informacje. Fakty w RMF FM, oczywiście punktualnie o 11. Zostańcie koniecznie z nami.

0: środku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
3: Reklama.
4: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pokośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit. Katastrofy naturalne. Mrożące krew w żyłach, wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki. Zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
16: Play. Rozwiązania dla biznesu.
17: Po reklamie.
18: Już prawie 11. Słuchamy najnowszego wydania Faktów RMF FM i to, co najistotniejsze o tej porze zebrał dla nas Tomasz Staniszewski.
19: Co grozi za publikowanie w internecie nagrań z groźbami? Co z aresztami dla tych, którzy zaatakowali albo atakami grozili? Od tych gorących tematów zaczynam Fakty RMF FM. W Miami na Florydzie dziś rozmowa o nowej propozycji pokojowej dla Ukrainy, a w norweskim Oslo już za chwilę ogłoszenie laureata pokojowego Nobla. Polecam też Fakty Kulturalne RMF FM, a w nich warszawski festiwal filmowy. Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
20: Dziś sąd ma też zdecydować o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole.
19: Przypomina o tym w Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
20: Kłaniam się.
19: Michale, za co odpowie ten 17-latek?
20: Za kierowanie gróźb karalnych grożą mu maksymalnie 3 lata więzienia. Znacznie surowsza kara grozi 19-latkowi z Ostrołęki, który usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, ale jak przekazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy. W przypadku obu nastolatków sąd ma dziś zdecydować o tymczasowym aresztowaniu.
19: A co z zatrzymanymi, którzy publikowali w internecie nagrania z groźbami?
20: To już łącznie kilkanaście osób. Jak usłyszałem w prokuraturze, będą odpowiadały za groźby karalne. Jeśli zatrzymani ukończyli 17 lat, odpowiadają jak dorośli. Grozi im do 3 lat więzienia. W przypadku osób poniżej 17 roku życia o konsekwencjach decyduje sąd rodzinny. Może m.in. orzec umieszczenie nieletniego w ośrodku wychowawczym.
19: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnioskuje o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Komisja przyjęła dziś sprawozdanie ze swojej dwuletniej pracy. Tajny jeszcze dokument zostanie przekazany posłom przez marszałka Sejmu. A co wiemy o jego treści?
3: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Oba pisy były przeciwko. Decyzję ostateczną podejmie Sejm.
19: Mówił Ryszard Petru. Członkowie komisji przypominają, że sam Adam Glapiński od początku ich ignorował. Decyzja Sejmu o postawieniu prezesa przed Trybunałem Stanu może zapaść najwcześniej w listopadzie. A dziś kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Z delegacją wysłaną z Kijowa mają spotkać się wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. O szczegółach z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
21: Dzień dobry, do tego spotkania dojdzie w Miami na Florydzie. Tematem będzie nowa propozycja pokojowa, która według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Niestety nie znamy jej szczegółów. Źródło w amerykańskich władzach przekazało mediom, że uczestnicy mają omówić nowe pomysły i propozycje, nad którymi amerykańscy negocjatorzy zaczęli pracować z Rosjanami i Ukraińcami podczas swojej ostatniej wizyty w regionie. Do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA dzisiaj oraz jutro. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
19: Portal Axios napisał, że stronę ukraińską w rozmowach reprezentują szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Kiryło Budanow, szef służby wywiadu zagranicznego Ukrainy Rustem Umierow i przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu, Dawid Arachamia. 1689 dni dokładnie wojny Rosji przeciwko Ukrainie, a w faktach teraz pokojowy Nobel. Już znamy wybór norweskiego komitetu, wiemy jakie słowa padły przed momentem w Oslo, no a dokładnie wie to Krzysztof Berenda.
22: Krzysztofie, dzień dobry.
19: Nawantem Navi Pillay.
22: Tak, Navi Pillay.
19: Laureatem to jest nagrody.
22: Dokładnie, laureatem, a dokładnie laureatką, bo to jest wybitna południowoafrykańska prawniczka, to jest obrończyni praw człowieka. Ta nagroda, jak usłyszeliśmy w uzasadnieniu, jest za obronę porządku prawnego, za karanie zbrodni wojennych, karanie zbrodni przeciwko ludzkości. Ona się tym zajmowała. Navi Pillay zyskała światowe uznanie, szacunek, przede wszystkim dlatego, że walczyła o to, aby uznać zbrodnie wojenne za rzeczy, którym należy ich kara. To nie zawsze było oczywiste. Ona pierwszy raz pojawiła się publicznie w świadomości społecznej w trakcie apartheidu. Ona była pierwszą niebiałą kobietą, która otworzyła własną praktykę prawniczą w RPA. Przez dekady broniła aktywistów walczących z rasistowskim reżimem. Ujawniała stosowanie tortur. Jako sędzia i przewodnicząca Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy doprowadziła na przykład do historycznego orzeczenia, w którym gwałt i przemoc seksualną uznano za narzędzia ludobójstwa i za zbrodnie przeciwko ludzkości. Więc nagroda wędruje do Afryki Południowej i więcej o tym oczywiście dzisiaj fakta i jeszcze będziemy mówić.
19: Nawantem Navi Pillay. Zatem polecamy kolejne fakty RMF FM, a teraz
23: pora na fakty kulturalne w RMF FM.
19: Dziś już warszawski międzynarodowy festiwal filmowy i od niego fakty kulturalne zaczyna Katarzyna Sobiechowska z Szczuchta. Witamy, Kasiu.
24: Dzień dobry. Mniej czerwonego dywanu, więcej miłości do kina. To jest idea festiwalu, który potrwa w stolicy od dziś do przyszłej niedzieli. W programie 190 filmów z całego świata.
25: Złota Palma w Cannes, Złoty Niedźwiedź i inne nagrody, Sundance, Locarno, San Sebastian, Toronto, w jednym miejscu w konfrontacjach. Natomiast sercem są konkursy, czyli właśnie świeże filmy. To jest nasze działanie twórcze. Wyciąganie z tych 4000 zgłoszeń, które otrzymujemy, takich filmów, które chcemy pokazywać jako premiery właśnie. Chcemy pokazać i odkrywać je być może światu.
24: Mówi dyrektor programowy Bartek Pulcyn. O Warsaw Grand Prix powalczy 15 tytułów, w tym nagrodzony w Gdyni Złotymi Lwami film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Inspirowany prawdziwą historią Prime Time dziś wchodzi do polskich kin. Robert Pattinson gra dziennikarza Chrisa Hansena. Dla jednych bohatera, dla innych łowcę sensacji, który za pomocą ukrytej kamery demaskował dorosłych mężczyzn chcących uwieść nieletnich. Wśród premier weekendu jest też Digger. Do filmu z Tomem Cruise'em wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach. Nagi portret Harry'ego Stylesa autorstwa brytyjskiego fotografa Tima Walkera można zobaczyć w Narodowej Galerii Portretu w Londynie na czynnej od dziś wystawie Fairyland Love and Legends.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku w Radiu RMF FM trwa. Pani Navi Pillay, jak słyszeliśmy w faktach, z pokojową nagrodą Nobla, czyli nie Donald Trump, czyli będzie obrażony znowu na pół świata. Ciekawe, komu teraz podniesie cła.

0: 1 100 000 złotych. Już za niespełna godzinę pierwsze losowanie. Już za niespełna godzinę zadzwonię z pieniędzmi. Już za niespełna godzinę ktoś z was może to mieć. A skoro to tylko godzina do milionera, no to niech to będzie super godzina. Uwaga! Właśnie teraz rozpoczynamy ostatnie odliczanie i super okazję, żeby wejść do gry z ogromną ilością losów. Uwaga! Każdy SMS to teraz aż 1500 szans na 1 100 000 złotych. Przyślijcie hasło RMF za 4,92 pod numer 7474. Zróbcie to teraz. To jest ostatnia okazja, by te losy wpadły do obu dzisiejszych finałów. To działa oczywiście też na www.rmf.fm. No a w drugim finale tego piątku gwarantujemy, że w sejfach nie da się trafić mniej niż 85 tysięcy. Można się już zastanowić, czy chcecie tę kasę w złocie, czy w gotówce. Jedyna super godzina dzisiaj wystartowała. Podkreślam to jeszcze raz z całą mocą. Jedyna taka okazja, aż 1500 losów. RMF 7474.
1: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100!
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
9: Blik. Fakty sportowe RMFM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMFM. Fakty sportowe.
10: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
16: Bo nie mam żadnych objawów.
17: Bo nie mam czasu.
18: Bo boję się diagnozy.
19: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
20: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
15: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
22: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
21: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
22: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
21: A do tego doskonale rozgrzewa.
22: No to na zdrowie.
23: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
24: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
26: Marian, a po całym tygodniu pracy?
27: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
26: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
28: W Media Expert taniej masz.
29: Czyta lektor AI.
30: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 groszy.
0: polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: mamo, ten bohater jest dziwny.
1: Nie lubisz go?
0: Lubię i to jest najdziwniejsze.
2: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

ofertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i zabeztroskim oglądaniem.

Lisa Smarki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

wale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

jest muzyczna nowość. Z większą energią i większą radością powinienem mówić, fani Tay-Tay mi nie wybaczą, Taylor Swift w radiu RMF FM. 11.31, no to teraz z kolei coś dla tych, którzy włączają radio RMF FM właśnie po to, żeby upolować swoje ulubione przyboje ze swoich ulubionych młodych lat. No to dajcie głośniej, bo teraz Los Lobos. Los Del Rio, ale mnie poniosło. Mogę wam zdradzić, ten przebój roztańczy parkiet Tańca z Gwiazdami, ale która para do tego właśnie trenuje, to się przekonamy w najnowszym odcinku.

0: wszystko, co ważne, pamiętamy za was. Około południa w Shanghai Masters mecz Huberta Hurkacza z wielką legendą tenisa, z Nowakiem Dziokowiczem. No uczta, cały świat tenisa zapowiada, że będzie to oglądał i pewnie będzie kibicował staremu mistrzowi, ale jest taki kraj, który całą energię dopingu włoży w Hubiego. Mam nadzieję, że nasze wsparcie poczuje nawet tam na końcu świata, tylko podobno trzeba dmuchnąć w kciuki przezwiskiem Hurkacza.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
3: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
3: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów. Masz łupież suchy? Tłusty? A może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM.
15: Weekend nabiera rumieńców.
14: Łukasz z Łodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
15: Super, bardzo dziękuję.
14: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych.
16: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
19: Po reklamie.
21: Tuż przed południem RMF FM.

0: kończy się jedyna dzisiaj super godzina. To jest ostatnia szansa, by jednym zgłoszeniem załapać się do obu ostatnich losowań w tym tygodniu i w każdym złapać aż 1500 losów. Już po godzinie 12 dzwonię po raz pierwszy i po raz pierwszy szansa na 1 100 000 zł. Trzymam kciuki, żeby to właśnie do was trafiło. Hasło RMF za 4,92 ślemy pod numer 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj!
3: I odbierz telefon hasłem.
4: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Nic, tylko pineskują! Nie pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już dziś po 14. Szczegóły na www.rmffm.
7: Reklama.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
5: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
21: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
5: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Po reklamie.
2: Patrzę na zegarek, jesteśmy już blisko godziny 12, a więc czas na fakty RMF FM samo południe. Zaprasza Bogdan Zalewski, witamy.
3: Kłaniamy się nisko. Sąd decyduje o losie 15-latka zabójcy woźnej w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach. Niedobre prognozy pogody powodem odwołania kursów promów na Bałtyku pomiędzy Polską a Szwecją. Tom Cruise w nowym filmie na ekranach polskich kin. O premierze budzącej spory wśród krytyków opowie nasza dziennikarka. Krytycy się kłócą, ale i tak najważniejsi jesteście wy, odbiorcy. Sąd w mazowieckim Wyszkowie w najbliższych godzinach wyda decyzję w sprawie 15-latka, który wczoraj śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się rozpocząć około 14. Te informacje potwierdził reporter RMF FM Michał Dobrowicz, który z naszym wozem satelitarnym jest przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole-Nowinach. Witamy serdecznie, Michale.
4: Tak, dzień dobry.
3: 15-letni sprawca śmiertelnego ataku był uczniem tej szkoły. Jakie są sądowe scenariusze?
4: Sąd niebawem zdecyduje, czy 15-latek trafi do schroniska dla nieletnich na czas całego postępowania, a w kolejnym etapie zapadnie inna ważna decyzja, czy ten były uczeń odpowie za zabójstwo jak osoba dorosła. Tutaj niezbędne będą z jednej strony wniosek prokuratury, a z drugiej opinia biegłych. Ta sprawa budzi dużo zrozumiałych absolutnie emocji tu w okolicy szkoły. Mieszkańcy czekają na kolejne komunikaty.
5: Generalnie dla mnie to powinien być sądzony jak dorosły. To jest bardzo poważna sprawa. Nie wiem, czy coś z tego dziecka będzie. No, chciałabym w to wierzyć, ale trudno powiedzieć.
6: Ja myślę, że tak jak dla dorosłego.
4: Jak pani patrzy dzisiaj tutaj na te okolice szkoły?
6: Strach i lęk. Ja mieszkam przez płot tylko.
4: Pani nie wychodzi teraz, raczej bezpiecznie jest w środku w domu.
6: Tak, bo i tak spać nie można z tego strachu.
4: W budynku szkoły, w którym zaatakował były uczeń, cały czas od rana pracuje policja. Lekcje są dziś odwołane w całej gminie. Nie ma tu uczniów, a huśtawki na placu zabaw kilka metrów ode mnie są cały czas owinięte czerwoną taśmą.
3: Służby badają hipotezę, czy ataki na Mazowszu, również te udaremnione, były przez kogoś inspirowane, ustalił reporter RMF FM. Policja nie potwierdza jednak, że zdarzenia miały związek z internetowym wyzwaniem. Na linii Warszawa i Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
7: Dzień dobry.
3: Zdradź, co wiesz o tej serii tragedii?
7: Służby potwierdzają, że wszystkie te zdarzenia są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Łączy je ten sam sposób działania i wykorzystania ostrego narzędzia, a także sianie paniki w szkołach. Policjanci badają teraz, jakie mogą być motywy.
8: Służby pracują nad tym, aby dociec i dotrzeć do źródła, do inicjacji tych pomysłów, co było tym spiritus movens tego działania tragicznego w skutkach.
7: Mówił mi rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski. Tylko w stolicy dziś wszystkie szkoły są zabezpieczone przez policję i straż miejską.
9: Fakty, opinie, komentarze.
3: Od godziny znamy laureatkę pokojowej Nagrody Nobla.
10: The Norwegian Nobel Committee.
3: Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla za rok 2026 Navanetem Navi Pillay za jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego.
10: An international law.
3: Ogłosił szef komitetu Jürgen Vatne Frifnes. 85-letnia Pillay to urodzona w RPA, pochodząca z Indii, ceniona prawniczka. Dlaczego akurat w tym roku wyróżniono właśnie ją? Mówił o tym na antenie informacyjnego radia RMF24 Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.
11: Porządek światowy chwieje się w posadach, tworzy się coś nowego i komitet uważa, że najlepszym lekarstwem na podtrzymanie światowego pokoju i ładu jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. No jest to wersja oczywiście bardzo idealistyczna, jest to wersja taka bardzo, można powiedzieć, zaawansowanego idealizmu, bo przecież prawo międzynarodowe jest jednym tylko z elementów podtrzymywania ładu międzynarodowego.
3: Komentował na gorąco Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Sylwetkę tegorocznej laureatki pokojowego Nobla mamy na rmf24.pl. Armatorzy odwołali kursy promów między Polską i Szwecją. Powodem są niepokojące prognozy meteorologów. Synoptycy spodziewają się w południowej Szwecji intensywnych opadów deszczu i śniegu, a na Bałtyku silnego wiatru i sztormu. A teraz informacja sprzed chwili. Minister energii podał właśnie najnowsze ceny maksymalne na stacjach. Cena benzyny znowu zbliża się do 7 zł za litr. Przez weekend będzie mogła kosztować nawet 6 zł i 97 groszy. Benzyna w tydzień podrożała już o 20 groszy. I to pomimo wprowadzenia urzędowych ograniczeń. Jeszcze gorzej jest z dieslem. Olej napędowy przekroczył 8 zł. Będzie w weekend kosztował 8 zł 6 groszy. Digga. Nowy film Toma Cruise'a dzisiaj wchodzi do polskich kin. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie, Katarzyna.
12: Dzień dobry.
3: Redakcja kulturalna RMF FM. Tak. Kasiu, ten film bardzo podzielił i krytyków, i widzów.
12: Jednych zachwyca, innych wprawia w konsternację. To prawda, jedni w tej satyrycznej czarnej komedii widzą odważny, taki nieprzewidywalny eksperyment, inni mówią o chaosie i męczącej satyrze.
3: A jak wypada Tom Cruise?
12: No, jego bardzo dobra rola to jest najmniej sporna rzecz. Aktor wraca do kina, którego dawno nie uprawiał. Cruise gra pod ciężką warstwą makijażu i protez. Jego postać to Digger Rockwell, potężny i bajecznie bogaty przemysłowiec naftowy. It's ridiculous. And it's scary. Tylko ta historia zmienia znaczenie i to w sposób, którego lepiej naprawdę nie poznawać przed seansem.
3: A jak ta, no, dość droga produkcja, tak, prawda, radzi sobie w kinach?
12: Na razie dość słabo, ale pamiętajmy, że negatywne recenzje tuż po debiucie w kinach nie zawsze przesądzają o miejscu tytułu w historii kina.
3: No i miejscu w sercach odbiorców, bo tak najważniejsi jest. Są widzowie. Dla nas w radiu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Minęła 12, jest piątek, czyli jak zwykle o tej porze w Byle do Piątku wybieramy Miss Weekendu. No i właśnie, czy sobota piękniejsza, czy niedziela piękniejsza? Wydaje mi się, że niedziela piękniejsza, jeśli chodzi o niebo, ale jeśli chodzi o temperaturę, to swoją urodę wygrywa sobota, bo w sobotę będzie miejscami 17-18 stopni Celsjusza nawet na południu, od 16 do 18, natomiast w niedzielę od 13 do 15.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: To byle do piątku. Zaczęliśmy popołudnie. Daniel Dyk, dzień dobry. No i zaczniemy je od zegarka. Ostatnie odliczanie do finału Złotej Kumulacji. Ja już cały w emocjach, bo to jest też ostatnie odliczanie, być może do 1 100 000 waszych pieniędzy. Zaraz w tej sprawie dzwonię, trzymam kciuki za nagrodę główną. Zostały ostatnie 2 minuty do losowania. Ostatnie 2 minuty także jedynej dzisiaj super godziny. Jeszcze zdążycie złapać aż 1500 losów, które trafią do obu losowań tego piątku. RMF za 4,92 ślemy pod numer.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Co to jest za piątek?
2: Jak ja się cieszę, że ja przy tym jestem. Słuchajcie, dwa finały dzisiaj. Dwa razy można zostać milionerem. No więc nie czekajmy, dzwońmy. Nie wiem, co teraz robicie, drodzy słuchacze, ale dzwonią pieniądze. I to jest argument, żeby odebrać to połączenie. To jest też argument, żeby odebrać porządną sumę. Już mamy pierwszy sygnał, maksymalnie 6 czekamy, ale nie jest to potrzebne. Dzień dobry, witamy w Złotej Kumulacji. Tutaj Daniel Dyk, dzwonię w sprawie sejfów. Z kim mam przyjemność? Czy ja usłyszałem Krzysztof?
3: Tak, zgadza się.
2: Cześć Krzysztofie, bardzo miło, że na ciebie trafiło. Czy ja słyszę, że jesteś gdzieś w trasie, jedziesz samochodem, możesz się zatrzymać, bo w grę wchodzą ogromne pieniądze, a więc i pewnie ogromne emocje. Nie chciałbym, żebyś przegapił czegoś ważnego na drodze.
3: Spokojnie, możemy rozmawiać.
2: Możemy rozmawiać, dobrze. To porozmawiajmy o ogromnych pieniądzach. 1 100 000 czeka w jednym sejfu i ja cię pytam, w którym? Wybierz numer sejfu od 1 do 30.
3: O, niech będzie 30.
2: Sejf numer 30. Jest twój. Dobrze. Ja już się tutaj przygotowuję do negocjacji, bo wiesz, że one są ważnym elementem naszych rozmów, ale chciałbym wiedzieć, gdzie jesteśmy, w jakiej części kraju?
3: W okolice Zielonej Góry.
2: I stamtąd jesteś?
3: Tak, tak.
2: Okej. Okay. No to tutaj powiem ci Góra Zielonych. Tego życzę, żeby trafiła do Zielonej Góry. I proponuję całkiem niezłą górkę. 10 tysięcy złotych. To jest naprawdę gruba ilość 100 złotówek.
3: Nie, zostanę przy sejfie.
2: Poczekaj, ale zastanów się, bo pamiętaj, 1 100 000 to jest oczywiście maksimum i być może takie pieniądze są w twoim sejfie, ale musimy pamiętać, że w sejfie numer 30 może być także kwota minimalna, 5 000 złotych, a ja tutaj dwa razy przebijam to. Nawet nie rozważysz?
3: Nie, powiem szczerze, że tak myślałem, tak sobie obiecałem, że jak zadzwonicie, to wybiorę sejf i przy tym zostaniemy.
2: Oczywiście wiele razy to słyszałem, nie wątpię w twoje słowa, ale 12 000 może zmienić takie podejście?
3: Nie, zostaniemy przy sejfie.
2: No to brzmi to zdecydowanie, ale chciałbym usłyszeć, jaka jest ostateczna decyzja. Tu już kończę negocjacje, 12 000.
3: Ostatecznie otwieramy sejf numer 30.
2: Mamy to, otwórzmy. Zobaczmy, co jest w środku. Słuchajcie, to jest pierwszy piątkowy finał. To jest cudowna wiadomość przekazać, że no jest więcej niż kwota minimalna. Krzysztof z Zielonej Góry wygrał dzisiaj 6 000 złotych.
4: Brawo!
2: Słyszę, że cały czas jedziesz, więc dorzucam przez antenę. Te pieniądze trafiają tam na fotel pasażera do ciebie. A dokąd jedziesz, jeżeli mogę jeszcze zapytać?
3: Do Żagania.
2: Myślałem, że powiesz, teraz to do sklepu, teraz to do restauracji, teraz to jadę szaleć za 6 000 złotych. Krzyśku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, gratulujemy, dziękujemy za te ogromne emocje. Pierwszy finał za nami, ale to nie koniec emocji na dzisiaj, bo przed nami jeszcze jedna szansa na 1 100 000 złotych. To ja już trzymam kciuki, a szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: No i drugi finał. To już wiemy, to będzie piękny finał. 1 100 000, ja powtórzę jeszcze raz, nagroda główna, ale gwarantujemy wam, że nie da się trafić mniej niż 85 000 złotych. To jest minimum w sejfach od teraz. To będzie ostatni, to będzie najważniejszy finał w tym tygodniu i będzie na pewno na bogato. Tylko wybierzcie sejf. Bądźcie z nami po 16:00, to już ważna podpowiedź, żeby odebrać telefon. Ślemy teraz SMS za 4,92, hasło RMF pod numer 7474 i to jest ważne, 5 minut. W tym czasie zyskujecie aż 1285 losów. 1285 szans na 1 100 000, na co najmniej 85 000 w drugim finale. To działa też na www.rmf.fm.

0: co ja czytam na portalach. Ania Lewandowska zjadła pierogi. To jeszcze nic. Zjadła pierogi z glutenem. To jeszcze nie koniec. I zjadła pierogi także z laktozą. Co by nie mówić o tych pierogach, to dziwne nadzienie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: W niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
3: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
2: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
4: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
5: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
6: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
8: Kto wygra bój o Kraków?
2: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę przed 21.
9: Reklama.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Purpharma.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
15: Play. Rozwiązania dla biznesu.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: teraz z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid. Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń Swój Biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
5: Po reklamie.

Zaraz muzyczna nowość, Wiktor Waligura w Radiu RMF FM, ale teraz coś z mojej najlepszej muzyki, tej ulubionej, tej, którą mam z gwiazdką U2. Jeden z najpiękniejszych numerów świata. Is it?

0: Chórka Dziekowicz 3-2. No pięknie wygląda ten program, byle do piątku. Słuchajcie, przy okazji śledzę, co w sieci. Tam mieszkają Polacy najbardziej zadowoleni ze swoich finansów. To ja wiem gdzie. To bez klikania. Kto dostaje pensję 10 ręka w górę? Jutro sobota, więc kasa będzie dzisiaj na koncie. Jeśli kogoś z ręką w górze widzicie, to właśnie tam mieszkają najbardziej zadowoleni ze swoich finansów.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Henty za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100!
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać Blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
16: Blik. Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
21: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
22: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
23: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
22: No dobrze, a taki fajny prezent?
23: Na mediaexpert.pl.
22: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
23: Na mediaexpert.pl.
24: Włączamy niskie ceny.
25: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
0: reklamie.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX Praca. Platformy z ofertami pracy.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do Piątku.

0: Uwaga, kierowcy, autostrada A2 jest zablokowana na Mazowszu. Stoimy zupełnie na pasach w kierunku Warszawy między węzłami Mińsk Mazowiecki a Halinów. Co się stało? Szczegóły w faktach o 13.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX Praca, platformy z ofertami pracy.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: Gdyby ogłosić casting na najbardziej absurdalną historię drogową.
6: Tam był kod QR, który zeskanowali policjanci i zostali odesłani na stronę, na której można kupować lewe prawo jazdy.
5: To mamy mocnego kandydata, ale konkurencja nie śpi. Co tydzień nowi zawodnicy, nowe pomysły i ten sam finał.
7: Dokumenty proszę.
5: Piraci drogowi i Kacper Śniegórski.
8: Czołem, znaczy ja nie pirat, ja o piratach opowiadam.
5: Już w sobotę po 13 w RMF FM.
9: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF 24, a także na rmf.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Zbliżamy się do godziny 13, a więc czas przenieść naszą całą uwagę do studia faktów RMF FM. Wszystko co najistotniejsze i Bogdan Zalewski.
3: Zamieńcie się w słuch, zapraszam. Nieprzejezdna jest A2 w Cisiu na Mazowszu. Ostrzegamy kierowców. Powrót ósemki na tablicach stacji paliw. Ponad 8 zł za olej napędowy. Dopingujemy naszych tenisistów w Szanghaju i Pekinie. Hubert Hurkacz kontra Nowak Djokovic. A Iga Świątek przeciwko Elize Mertens. Autostrada A2 jest zablokowana w Cisiu na Mazowszu na pasach w kierunku Warszawy. Między węzłami Mińsk Mazowiecki a Halinów ciężarówka zderzyła się z samochodem. Nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. I znów ósemka na pylonach. Minister energii Miłosz Motyka wydał najnowsze obwieszczenie dotyczące cen tankowania i niestety rządowy program ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami. A w przyszłym tygodniu będzie jeszcze gorzej. Krzysztof Berenda uważnie śledzi ruch cen.
4: Witam, dzień dobry.
3: Witamy serdecznie, redakcja ekonomiczna RMF FM. Krzysztofie, ile konkretnie przez weekend zapłacimy za tankowanie?
4: Otóż podstawowa benzyna będzie od północy kosztować nawet 6,97 zł, czyli jesteśmy o krok od siódemki. Diesel natomiast będzie kosztował 8,06, czyli tutaj już jesteśmy powyżej ósemki. Rządowy program ceny paliwa niżej, czyli ten program obniżania cen działa od tygodnia i niestety przez ten tydzień ceny na stacjach wzrosły nam o ponad 20 groszy za litr. W kolejnym tygodniu raczej będą jeszcze wyższe.
5: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
4: Tak wylicza i prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol, tak więc im bliżej Wszystkich Świętych, tym niestety drożej.
3: To stacja paliw w Warszawie, teraz wybrzeże, na wybrzeżu wiatr. Wiatr, który w porywach może dziś osiągać nawet 100 km na godzinę. Strażacy mają sporo interwencji dotyczących powalonych drzew, połamanych konarów i zerwanych linii energetycznych. Do awarii prądu doszło m.in. w Dąbkach, Cewicach, Przodkowie, Jastrzębiej Górze i Bielkówku. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 rozmawiamy dzisiaj o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Na linii Szczecin i reporterka RMF FM Anna Pałamar. Witam serdecznie, Anno.
6: Dzień dobry.
3: Z danych Eurostatu wynika, że aż 35% badanych wybiera abstynencję.
6: Tak, jesteśmy pod tym względem w unijnej czołówce. Jednak, jak mówiła mi Agnieszka Zalewska, psycholog i prezeska Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, alkohol jest tylko częścią problemu, bo na problem uzależnień powinniśmy patrzeć szerzej.
7: Z moich obserwacji toniemy w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa i te 35%, które deklaruje w badaniu nieużywanie alkoholu, najprawdopodobniej i bardzo często nie jest czystym abstynentem. Na pewno używa inne substancje zamienne. Trzeba na to patrzeć szeroko.
6: Przypomnę, Sejm uchwalił wczoraj ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano w całym kraju. Nowe zasady mają wejść w życie od stycznia.
3: U nas tylko trzeźwy punkt widzenia. Cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24 trwa jeszcze przez godzinę.
8: Kibicujemy naszym tenisistom.
3: Hubert Hurkacz gra z Nowakiem Dziokowiczem w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
9: Jestem. Dzień dobry.
3: Obserwujesz to spotkanie.
9: Tak.
3: Kibicujemy razem. Na razie panowie utrzymują swoje gemy serwisowe?
9: Utrzymują. Mamy na razie 5-4 dla Hurkacza. Serwuje Dziokowicz i w tym momencie jest przewaga dla Hurkacza. Już druga piłka setowa dla naszego tenisisty, także jest szansa na to, by przełamać Dziokowicza, który w tych ostatnich akcjach no wyraźnie jakoś tak wydaje się, jakby trochę stracił siły. Po każdej dłuższej przebiegu przebieżce na korcie schyla się gdzieś tak, łapie rękami za kolana, próbuje zapać głębszy oddech. Kilka razy serwis posłał w siatkę. No i teraz mamy właśnie setbola dla Huberta Hurkacza. Wcześniej w trzecim gemie dwie szanse na przełamanie naszego tenisisty miał Djokovic. Natomiast w tym gemie po raz pierwszy Hurkacz staje przed taką szansą. To wszystko jednak trwa dość długo, bo tak powoli zbiera się do serwisu Novak Djokovic. Posłał piłkę w aut, więc będzie teraz drugi serwis. No i czekamy, czy za chwilę uda się zamknąć tego seta. Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie.
3: Hubi, do przodu. Patryku, zerkamy też z nadzieją w stronę kortów w Pekinie.
9: Tak, tam już ćwierćfinał kobiecego turnieju. Za kilka chwil początek meczu Igi Świątek z Belgijką Elise Mertens. Na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już w półfinale Chinka Qiwen Zheng. A teraz Hubert Hurkacz zdobywa punkt i obejmuje prowadzenie w tym meczu. 6-4 w pierwszym secie z Nowakiem Djokovicem.
3: U nas sport, kort, kolejna relacja z kortów w Faktach o 14:00. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Już myślałem, że ja będę mógł wam powiedzieć, że Hubert Hurkacz w pierwszym secie wygrywa z Nowakiem Djokovicem w Szanghaju. No ale już wszystko wiecie na temat tenisa, no to czekamy, aż jeszcze Iga odpali swoją rakietę w Pekinie. Co to jest za piątek? A w Radiu RMF FM jak zawsze najlepsza muzyka dla was.

No to wiemy już, że ćwierćfinał w Pekinie rozpoczęty. Iga Świątek z Niemką Mertens w pierwszym gemie po 40. U Hurkacza z Dziokowiczem też równowaga, tyle że w gemach w drugim secie po 1. Pilnuję dla was obu kortów.

0: Chcecie co najmniej 85 tysięcy złotych? No trochę nie ma wyjścia, bo od tego zaczyna się w ten piątek wygrywanie. Nie ma mniej w sejfach złotej kumulacji. Wyobrażacie to sobie? Wystarczy wskazać sejf w finale i już macie co najmniej 85 tysięcy. Pytanie, czy w gotówce, czy w złocie wolicie? Możemy tak albo tak wypłacić. W każdym razie tak czy tak kogoś osłocimy. A jak traficie 1 100 000 złotych? Przepiękna nagroda główna. I piękne, ważne 13 minut właśnie się rozpoczęło. Super okazja. Zyskujemy teraz aż 1400 losów w tym ostatnim dniu gry w tym tygodniu. Wystarczy przysłać teraz SMS za 4,92 pod numer 7474. 1400 losów wpadnie także tym, którzy teraz zagrają na www.rmf.fm. No i tak, i 85 tysięcy na dzień dobry, a może wychodząc z pracy powiecie sobie, a kupię sobie dom, a jeszcze mieszkanie dziecku. 1 100 000 złotych czeka. 1400 losów, RMF 7474.
1: Reklama.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Ej, dziewczyny!
10: No?
9: Jest temat.
11: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
12: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
15: Do

0: Także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony.
0: Dystrybutor niskich cen.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

szybko Szanghaj, szybko Pekin. Hurkacz z Dżokowiczem. Hurkacz ma szansę na 5-1. Co się dzieje? Iga Świątek prowadzi spokojnie 2-1. A my gramy wam muzyczną nowość w RMF-ie. Mrozu i Kacperczyk.

Jak było RMF-ie, była to piosenka. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Jest leśna sensacja pod Tychowem. Czytam w sieci na rmf24.pl, że mają tam swoją gwiazdę. Chodzi się specjalnie na spacery, by podglądać białą wiewiórkę. To jest prawdziwa rzadkość, więc stała się natychmiast celebrytką. Mieszkańcy robią jej zdjęcia, filmują, wrzucają do sieci. Słuchajcie, ile razy widzieliśmy coś podobnego na ściankach, prawda? Jak ruda zmienia się w blond, albo blondyna w rudą. No, u wiewiórek działa to tylko w jedną stronę.

No i została ostatnia minuta. 1400 losów można złapać w najważniejszym finale tygodnia. Gramy o 1 100 000 w złotej kumulacji, a najmniej w sejfach to 85 000 złotych. RMF ślemy za 4,92 pod numer 7474.

0: wiecie, że wydawczyni tego programu Magic dba o to, żebym pamiętał o kobiecych tematach, tych modowych, no więc dziewczyny, co od niej dostałem? Posłuchajcie, ciepłe i otulające paznokcie Pumpkin Spice, to jest hit tej jesieni. Jak otulające? To jaką długość muszą mieć jesienne pazy?
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę po...
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Za kilometr. Daj głośniej! Hit na drogę! Kieruj się najlepszą muzyką! Już dziś po 17 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
19: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Yep.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Po reklamie.
5: Tak mija popołudnie z RMF FM.
6: Dodam, że sensacyjnie mija popołudnie z RMF FM. Hubert Hurkacz 6-4-6-3 wygrał właśnie z najlepszym tenisistą świata, z Nowakiem Dziokowiczem. Faworyt po raz pierwszy w turnieju w Szanghaju nie doszedł do ćwierćfinału, bo na drodze stanął mu nasz Polak, Hubert. Pierwszy raz wygrał z legendą.

0: Zaraz fakty RMF FM o 14, w nich m.in. ostatnie akcenty przed ciszą wyborczą w Krakowie. A propos...
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: W niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
3: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
2: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
4: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
5: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
6: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
8: Kto wygra bój o Kraków?
2: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę przed 21.
9: Reklama.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowit.

0: wieprzowości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
4: Po reklamie.
5: Już prawie godzina 14, więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Wszystkie ważne szczegóły ma dla nas Bogdan Zalewski.
6: Kłaniam się i gorąco zapraszam. Niemal pół setki zamkniętych szkół na Mazowszu to pokłosie ataków z nożem i fali publikacji w sieci. O specjalnych zasadach bezpieczeństwa w placówkach edukacji opowie reporter RMF FM. Połączymy się z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. W faktach ponadto ostrzeżenie dla kierowców jadących przez Mazowsze. Tworzą się zatory na autostradzie A2. Hubi górą w Szanghaju. Hurkacz pokonał Dziokowicza. Zamkniętych zostało dzisiaj aż 49 szkół na Mazowszu w związku z falą agresji wśród młodzieży. Wczoraj 15-latek w Leszczy-Dole-Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-latek w Ostrołęce zaatakował 9 osób. Jednak incydentów z nożem według policji było w szkołach znacznie więcej. Na Mazowszu zatrzymano 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub zamierzali przynieść do szkoły ostre narzędzie. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dzisiaj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Reporter RMF FM Jakub Rybski jest w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Witamy, Jakubie.
7: Zgadza się, dzień dobry.
6: Jakie są te nowe zasady?
7: Dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą przede wszystkim zweryfikować swoje zasady wstępu do placówek oświaty. Od teraz każda osoba ma być dokładnie sprawdzana przed wejściem.
8: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych.
7: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy dostali wytyczne, aby w każdej klasie znajdowały się tablice z numerami alarmowymi. Zarządcy placówek oświatowych zostali poproszeni też do przypomnienia w szkołach zasad szybkiego działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Nauczyciele zostali z kolei zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały niepokojących zachowań wśród uczniów. Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jakub Rybski.
6: A teraz dajcie głośniej radia w autach kierowcy na Mazowszu. Prawie 5 kilometrów ma już korek na dwójce. Autostrada jest zablokowana między węzłami Mińsk-Mazowiecki a Halinów po zderzeniu ciężarówki z samochodem. Jak przed chwilą poinformowała policja, zginął kierowca auta osobowego. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
9: Tym żyje Kraków.
6: 10 godzin zostało do końca kampanii przed przedterminowymi wyborami prezydenckimi w Krakowie. O północy rozpocznie się cisza wyborcza i choć od blisko 2 tygodni dwoje finalistów walczy o każdy głos, na razie czynią to osobno. Do debaty do tej pory nie doszło. Na takie spotkanie dzisiaj swojego rywala zaprosiła Monika Piątkowska. Nasz reporter Paweł Konieczny był na spotkaniu z Łukaszem Gibałą. Pawle, czy zamierza on skorzystać z zaproszenia?
10: Znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że do debaty nie dojdzie. Łukasz Gibała już zapowiedział.
11: Dla mnie to jest serkanie debaty, ja szanuję mieszkańców i uważam, że zasługują na poważną debatę, a nie na taką sytuację, gdzie pani senator moim zdaniem chce po prostu zrobić show medialne.
10: Przypomnę, Monika Piątkowska zaprosiła kontrkandydata na godzinę 17 na krakowski rynek główny. Przesłała mediom propozycję scenariusza tego spotkania i zapowiedziała, że będzie na Łukasza Gibałę czekała.
6: W tym największy jest embaras, aby dwoje chciało naraz. Wcześniej, przypomnijmy, Łukasz Gibała proponował debatę telewizyjną Monice Piątkowskiej. Kandydatom nie udało się jednak dojść do porozumienia w tej kwestii. A już w najbliższą niedzielę niedzielę zapraszamy gorąco na krakowski wieczór wyborczy. Relacje prosto z miejsca akcji. Nasi reporterzy będą obecni w sztabach Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały. A niedzielne wydarzenie będą komentowali na żywo zaproszeni goście. Już od 20.55 nasz specjalny program w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie. We współpracy redakcyjnej z telewizją. Już od 19.10 pojutrze Kraków wybiera w Polsat News. Niespełna półtorej godziny gry i zwycięstwo Huberta Hurkacza nad Nowakiem Dziokowiciem. Nasz tenisista w bardzo dobrym stylu awansował do trzeciej rundy turnieju w Szanghaju. Patryk Serwański w Faktach ponownie. Witamy, Patryku. Końcowy wynik?
7: 6-4, 6-3. Na dwa razy udało się przełamać serwis Dziokowicza w tym meczu. Hurkacz grał odważnie, dość często też wędrował pod siatkę i zdobywał dzięki temu też punkty. No, bardzo dobrze serwował. Efekt to choćby 13 asów serwisowych. Pięknie. To dla mnie wyjątkowy wieczór. Dzielenie kortu z Nowakiem to jest zawsze coś specjalnego. Tak mówił tuż po meczu nasz tenisista.
6: W Pekinie Iga Świątek gra z Elise Mertens. Tak. Ćwierćfinał turnieju w chińskiej stolicy. Jaka tam obecnie panuje sytuacja?
7: No, już ponad 50 minut gry za oboma zawodniczkami. W tym momencie Świątek prowadzi 6-5 w pierwszym secie, ale serwuje Mertens, no i wszystko na razie zmierza w stronę tiebreaka, bo nie było jeszcze w tym meczu ani jednego przełamania.
6: Mocno kibicujemy Raszyniance, oby Polka pokonała Belgijkę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i miło mi przedstawić, bo właśnie na radiowym korcie pojawia się nasz debel. Serwują Ola
12: Dzień
4: i Olek.
12: Dzień dobry! Ale czekajcie.
4: Dobry.
12: Bo w tej rozgrywce to wy jesteście wygranymi. Za chwilę ktoś z was będzie miał szansę powalczyć o 10 tysięcy złotych za samo słuchanie RMF-u. Jak to zrobić? No to usłyszycie za chwilę.
13: Tak, czyli Ola chciała powiedzieć, że piłka po waszej stronie, więc wbijajcie żółte pineski RMF.

0: Nie przesłyszeliście się, 10 tysięcy złotych za samo słuchanie RMF-u. To tak was kochamy, że codziennie wręczamy wam pieniądze.
1: No ale to bardzo proste, wystarczy wbić pineskę na www.rmf.fm albo w aplikacji RMF.fm, a potem słuchać nas uważnie, bo jak odbierzecie telefon od RMF-u specjalnym hasłem dnia, no to wygracie 10 tysięcy złotych.
0: No dobrze, słuchajcie, zatem...
2: Żółta pineska RMF 3, 2, 1, start!
0: Od teraz macie pół godziny na wbicie pineski i powodzenia.
1: Koniecznie dajcie nam znać, skąd nas słuchacie.

0: Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam piątki. I wcale nie za to, że nadchodzi weekend, ale za to, że piątek przynosi nam zwykle dwa finały w złotej kumulacji. Pierwszy już za nami, a przed nami ten najważniejszy, w którym oj, naprawdę sporo czeka w sejfach.
1: Bardzo często powtarzamy, że piątek to dobrego początek, a jeśli byśmy wam powiedzieli, że to dobre, to 1 100 000 zł, czyli nagroda główna, to myślę, że powinniście się ucieszyć. A do tej kwoty możemy was przybliżyć jednym SMS-em za 4,92. Wystarczy, słuchajcie, że wyślecie SMS-a w treści wpisując RMF pod 7474 i już za samo odebranie telefonu macie minimum, jakiego dawno u nas nie było, 85 tysięcy złotych.
0: I sami będziecie mogli zdecydować, czy chcecie tę kasę w złocie, czy w gotówce. No dobrze, minimum 85 tysięcy, zróbmy tak, zróbmy z tej liczby szczęśliwe numerki.
1: Proszę bardzo, mówisz, masz szczęśliwe numerki, to 8 i 5. Więc od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1250 szans. Ale kto ma 8 i 5 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej szans, czyli 2500. Pamiętajcie, one nie muszą być po kolei, nie muszą być nawet obok siebie. Ważne, żeby były oba, 8 i 5.
0: W jednym numerze telefonu, co ważne. Czyli co, razy 1250 albo 2500 mnożymy każde RMF, które od teraz w ciągu 10 minut wyślecie pod 7474.
2: Gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Sezamie, otwórz się.
7: Co jest? Pusto?
6: Wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
7: What?
6: To co my teraz będziemy robić?
7: A ja wiem, kociuszami i zostaniemy może...
8: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 zł, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
9: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.
12: Do

0: programów także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony.
0: Dystrybutor niskich cen.
2: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
8: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
7: Stop! Wbij żółtą pineskę RMF FM.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Ale nastrojowy ten piątek. Karol G i Bruno Mars na antenie RMF FM. A takie pytanie do was mamy. Kiedy macie urodziny? Bo naukowcy zauważyli bardzo ciekawą zależność. Słuchajcie, podobno osoby urodzone jesienią żyją dłużej niż jubilaci z początku roku. Ciekawe, co?
1: Ciekawe. No ale słuchajcie, nie, no bo oni jesień życia mają już po prostu od urodzenia. Są przyzwyczajeni, nie?
2: Czyta lektor AI.

0: Pani Pascalu, zna pan przepis na oszczędzanie?
1: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
0: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
1: Magnifique!
0: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
1: No, Hisense Media Expert to ma sens.
2: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
4: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM. Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Tu RMF FM.

0: No dobrze, ręka w górę. Kto oznaczył się pineską RMF FM? Mówimy właśnie do was, bo jeszcze dziś ktoś z was będzie miał ważny telefon od RMF FM. Tylko tym razem zamiast halo trzeba powiedzieć coś do słuchawki. Hasło.
1: Hasło. Flądra w metrze chodzi w swetrze. To jest nasze hasło na dziś. Powtórzę. Flądra w metrze chodzi w swetrze. Kto tymi słowami odbierze, wygra 10 000 zł. Także no co, no, pilnujcie telefonów.

reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
2: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
1: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
2: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
1: A do tego doskonale rozgrzewa.
2: No to na zdrowie.
3: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
4: Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać.
5: Hit na drogę w RMF FM.
4: Kieruj się najlepszą muzyką. Już dziś po 17.
6: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: tani masz.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli Frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
6: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM. Wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Bogdan Zalewski.
7: Warto posłuchać. Zapraszam. Nie ma dowodu na to, że seria ataków w szkołach to efekt internetowego wyzwania. Nie ma mowy o tym, że to tak zwany młodzieżowy challenge. Tak twierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji. Przytoczymy wypowiedź Marcina Kierwińskiego. Rosyjska inwazja tematem spotkania amerykańsko-ukraińskiego. Do rozmów w Stanach Zjednoczonych mają dołączyć wysłannicy europejscy. Słabsze chwile Igi Świątek. Potrzebny jest mocny doping. Nie potwierdzają się informacje na temat challenge'u. Nie ma obecnie dowodów na to, aby wydarzenia w Ostrołęce, Wyszkowie i Niedoszłe w sierpcu były ze sobą powiązane. Tak twierdzi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
8: Dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia, były ze sobą powiązane, nie znajduje potwierdzenia w faktach. I chcę to z całą mocą powiedzieć, bo wokół tej sprawy narasta też bardzo wiele, to, że emocje to naturalne, też bardzo wiele dezinformacji, bardzo wiele nieprawdziwych informacji. W tym miejscu chciałem bardzo zaapelować do wszystkich rodziców. Ja rozumiem, że te emocje są bardzo, bardzo silne, ale bardzo proszę o to, aby kierować się tylko i wyłącznie sprawdzonymi informacjami.
7: Apelował minister Marcin Kierwiński. Policja wcześniej analizowała, czy brutalne ataki nastolatków z ostrymi przedmiotami w szkołach były związane z internetowym challenge'em. Wczoraj w Leszczy-Dole Nowinach od ciosów nożem zginęła woźna. W środę 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób. Z kolei 17-latek z Sierpca został zatrzymany przez policjantów po tym, jak zaczął rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że wzmożone policyjne kontrole będą kontynuowane do pełnego uspokojenia sytuacji. Na konferencji prasowej szefa MSWiA jest reporter RMF FM. Z Michałem Radkowskim połączymy się w kolejnych faktach. Do Miami przybyła ukraińska delegacja na rozmowę ze stroną amerykańską na temat zakończenia wojny z Rosją. Wcześniej spotkanie, planowane na dziś i sobotę, zapowiadał prezydent Wołodymyr Zełenski. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że do Stanów polecieli też przedstawiciele państw europejskich, którzy mają dołączyć do negocjacji. Powrót do klasyki. Tak dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, badaczka stosunków międzynarodowych, komentuje przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay, prawniczce z Republiki Południowej Afryki. W uzasadnieniu komitet podkreślił jej zasługi dla obrony dla prawa międzynarodowego i międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. A tak sens działań Pillay postrzega polska ekspertka.
9: Nagrodzenie takiej osoby, która nie jest aktywnym politykiem, nie wchodzi w interakcje bezpośrednie z politykami, jest po prostu urzędniczką wręcz, prawniczką, wykonującą swoją pracę w sądzie, w instytucjach międzynarodowych, bez wielkiego rozgłosu, fleszy. Jest pokazanie takich właśnie wybitnych osobowości, które poświęciły całe swoje życie dla jakiejś sprawy.
7: Uważa dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej o dzisiejszej noblistce Navi Pillay możecie przeczytać na rmf24.pl.
10: To dzieje się teraz.
7: Przed chwilą powiedziałem, że potrzebny jest doping dla Raszynianki, ale to już niepotrzebna sprawa niestety. Iga Świątek odpada z turnieju tenisowego w Pekinie. Dosłownie przed chwilą Polka zeszła z kortu po porażce z Belgijką Elise Mertens. Dwa sety przegrane 6-7, 3-6. I Patryk Serwański. W faktach witamy.
11: Dzień dobry. Tak, no już kibicowanie rzeczywiście, można sobie odpuścić.
7: Tak niestety. Jest. Co było kluczowe, Patryku, twoim zdaniem w tym spotkaniu?
11: No bardzo pewna gra Mertens w jej gemach serwisowych. Belgijka grała sprytnie, skutecznie, miała też po prostu dziś taką receptę na to, co proponuje na korcie Iga Świątek. W pierwszym secie mieliśmy tiebreaka i w nim zaskakujące 7-0 dla Mertens. W drugim secie kluczowy czwarty gem. Świątek daje się przełamać, robi się 3-1 dla Belgijki, po chwili już 4-1. No i kluczem do wygrania seta, do przedłużenia meczu jest odrobienie strat, czyli przełamanie serwisu Mertens. Dwie szanse miała na to jeszcze Świątek, ale się nie udało.
7: No, tak się zdarza. Taki jest sport. Taki jest kort. Kolejne fakty o 15.30. Zapraszamy serdecznie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: Oj, rozpasała nam się ta jesień, jeśli chodzi o weekend. Z tego, co widzę, dużo więcej deszczowych chmur dziś, niż jeszcze zapowiadaliśmy to wczoraj. W całym kraju praktycznie parasol przyda się, warto go mieć przy sobie. Być może wyjątkiem jest tutaj Kraków, okolice Rzeszowa, Szczecina. Tutaj tego deszczu powinno być mniej. Niedziela również taka pod chmurką, powiedziałabym.
13: Czyli sezon na zacieśnienie relacji z parasolką, czas start.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
13: A my niezmiennie z wami ten dobry piątek 9 dnia października możemy celebrować w takim towarzystwie, a nie innym. Pewnie wracacie do domu, jedziecie odebrać dzieci ze szkoły, a my jesteśmy z wami. Co się dzieje?
6: Jak zadzwoni do was RMF dzisiaj, co robicie?
13: Podajecie hasło.
6: Ha, jakie? Flądra w metrze chodzi w swetrze. Jeśli wbiliście dziś pineskę na www.rmf.fm i chcecie wygrać 10 tysięcy, to właśnie tymi słowy odbierzcie telefon.
13: Do dzieła.
6: Flądra w metrze chodzi w swetrze.

0: Wiemy, że polski do najłatwiejszych języków nie należy.
1: Oj nie, nawet Polakom czasami sprawia trudności.
0: To prawda, ale że ludzie Trumpa mają problem z nazwiskiem Kosiniak-Kamysz?
1: Ale to jak sobie
0: poważnie?
1: Z nim radzą, z tym nazwiskiem?
0: No, nie potrafią go wymówić, więc żeby uniknąć ewentualnej wpadki, mówią nasz przyjacielu.
1: Ale no to chyba jest lepsze niż powiedzieć ej ty na przykład,
0: no,
1: prawda?
0: W sumie.
1: Poza tym, słuchajcie, przyjaciołom się nie odmawia, co? W stosunkach międzynarodowych jest dosyć rzadkie.

0: Już za chwileczkę, już za momencik, finał tygodnia złotej kumulacji. Nagroda główna to 1 100 000 zł, ale jakie mamy minimum? 85 000 zł, to najważniejszy finał tego tygodnia i to wszystko przed nami.
1: No i słuchajcie, sami będziecie mogli zdecydować, czy chcecie tę kasę w złocie, czy w gotówce, więc zastanówcie się najlepiej już teraz, bo przypominamy, że wielki finał tuż po 16. A skoro chcemy, naprawdę chcemy przynieść wam jeszcze więcej szczęścia, to nie możecie przegapić tej okazji. Od teraz, i mówimy to otwarcie, już lepszej okazji na wejście do gry przed finałem po prostu nie będzie, więc jeśli przegapicie ten moment, no to będziecie mieć mniej szans w losowaniu.
0: Ale żeby go nie przegapić, warto już teraz chwycić za telefon i wysłać jednego SMS-a o treści RMF pod 7474 za 4,92 i przez najbliższych 13 minut każdą taką wiadomość pomnożymy razy 1300.
1: To jest jeden z ostatnich tak wyjątkowych momentów przed finałem, w zasadzie tak wyjątkowy, jest naprawdę ostatni, bo lepszej okazji na wejście do gry już dziś nie będzie. RMF 7474.

0: połowa dnia.
1: Lepiej z RMF FM.
0: RMF FM.
1: Zawsze z wami.
2: A wiecie, co jest za chwilę? Za chwilę są fakty o 15.30, a po faktach warto mieć pod ręką telefon.
3: Od razu możemy podpowiedzieć, że ta osoba na pewno lubi kolor żółty i mogłaby się zaprzyjaźnić z kretami. Właśnie do niej zaraz zadzwonimy.
2: Chodzi o żółtą pineskę i 10 tysięcy, więc słuchajcie nas i bądźcie pod telefonem.

0: Także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony
0: dystrybutor niskich cen.
2: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
3: Bo wygrałam w RMF FM.
2: Ojej, ty jesteś wilkiem.
3: Ale sztaby mam zaje fajne.
4: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
5: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
11: masz! W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
14: Bo nie mam żadnych objawów.
15: Bo nie mam czasu.
16: Bo boję się diagnozy.
17: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
18: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
13: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
20: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
21: Już to czytałyśmy?
20: Już to wymyśliłam.
22: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: Po reklamie.
24: Fakty RMF FM o 15.30 przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
25: Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca, który przedwczoraj spowodował karambol na obwodnicy Zawiercia i Poręby. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia. W wypadku w Śląskiem zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne. Uszkodzonych zostało 8 pojazdów. Po tej tragedii droga była całkowicie zablokowana przez kilkanaście godzin. Francuski rząd próbuje położyć kres fali protestów licealistów. Tak paryskie media komentują zapowiedź ministra szkolnictwa, że budżet jego resortu może wzrosnąć w przyszłym roku, mimo zapowiadanych wcześniej radykalnych oszczędności. Prasę we Francji przejrzał korespondent RMF FM Marek Gładysz. Jakie są, Marku, opinie komentatorów nad Sekwaną?
26: Obserwatorzy podkreślają, że francuski minister szkolnictwa Edouard Geoffrey wykazuje gotowość do coraz większych ustępstw. Zapowiedział między innymi, że do tych szkół średnich, w których brakuje nauczycieli, skierowanych zostanie 3000 dodatkowych pedagogów. Nie wykluczył też, że mimo drastycznych cięć budżetowych dotyczących większości innych resortów, fundusze przeznaczone na licea wzrosną w przyszłym roku. Nie położyło to jednak kresu uczniowskim demonstracjom. Wczoraj znowu doszło do zamieszek w różnych miastach. Związki licealistów zapowiadają nową wielką falę demonstracji w przyszłym tygodniu.
25: Astronomowie pierwszy raz potwierdzili obecność zmiennych chmur wodnych w innym miejscu niż Ziemia. Dzięki obserwacjom prowadzonym za pomocą teleskopu Jamesa Webba. Obiektem badań był najzimniejszy znany brązowy karzeł, oddalony od nas o 7,5 roku świetlnego. Jego wyobrażenie możecie podziwiać na naszym portalu. Polecamy też niezwykle interesujący artykuł Grzegorza Jasińskiego na rmf24.pl.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
25: Polacy ruszyli do kupowania obligacji Skarbu Państwa. O tym wzmożeniu w klubie ekonomicznym Igor Skrzypek. Witamy, Igorze.
1: Dzień dobry. We wrześniu sprzedaż obligacji Skarbu Państwa wyniosła prawie 8 miliardów złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. To co prawda nieco mniej niż miesiąc wcześniej, ale zdecydowanie więcej niż rok temu, o 18%. Polacy najchętniej kupują obligacje roczne, to prawie 40% całej sprzedaży. To wysokie zainteresowanie obligacjami pojawia się w momencie, gdy ich rentowność, czyli oprocentowanie, jest niezwykle wysokie. Państwo nie ma wyboru, musi pozyskiwać pieniądze również poprzez obligacje. Deficyt w budżecie jest duży, a będzie większy, dług rośnie, a więc rosną potrzeby pożyczkowe. A żeby zachęcić inwestorów do wybrania właśnie obligacji, trzeba zaproponować wysokie oprocentowanie. Szczególnie, że wszędzie obligacje stały się drogie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych rentowność jest najwyższa od niemal 20 lat. Inwestorzy mogą stać przed dylematem, a akcje czy obligacje, skoro w niektórych przypadkach zysk może być podobny, a w przypadku obligacji bardziej pewny. Z kolei analitycy mogą mieć problem z trafnymi prognozami. Dalszy poziom obligacji będzie zależny od cen paliw, od inflacji, a także od stóp procentowych. Rentowność wzrosła również dlatego, że inwestorzy spodziewają się podwyżek stóp procentowych. W Polsce na razie jest to pieśń przyszłości, bo według słów prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego w listopadzie podwyżki są mało prawdopodobne.
2: Z tych danych, które znam, które już widzę, przecież to stopniowo napływają te informacje. Ja jako prezes NBP mam wszystkie dane na bieżąco. Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
1: Ale przyszły rok może przynieść zmianę. Będziemy nad tym czuwać w klubie ekonomicznym.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Poza Tobą Nic, czyli nowość na antenie RMF FM. Każdy, kto wrzucił żółtą pineskę RMF na naszej stronie lub w aplikacji, niech trzyma telefon pod ręką, bo on może się przydać. Dzwonimy do kogoś, kto może wygrać naprawdę fajną kasę.
1: Tylko trzeba odebrać telefon hasłem dnia. To jest najważniejsza sprawa na teraz. Czekamy 30 sekund regulaminowo, więc czas już został odmierzony. 10 sekund
2: Flądra
1: za nami.
3: Flądra w metrze chodzi w setrze.
1: Boże,
3: nie wierzę.
1: Drużynowo wygrywa 10 tysięcy złotych. Czy z nami Oskar? Dzień dobry.
0: Cześć, Oskarze.
3: Tak, witam.
1: Oskar, ale ty tak. Chyba nie jesteś sam, bo tam kilka osób to hasło powiedziało.
3: Żona jest synem.
1: Przyjechaliśmy
3: specjalnie na wycieczkę z Krakowa. Z Częstochowy do Krakowa.
0: Zrobiliście to na dwa głosy i to w jaki sposób? No, gratulujemy, chcielibyśmy powiedzieć and the Oscar goes to, a tu na odwrót.
1: Kochani,
0: and the 10 tysięcy złotych go to Oscar.
1: Dokładnie, tak. Wygrywasz nie Oscary, ale 10 tysięcy. No i masz fajne przesłanie do świata. Warto podróżować, warto jeździć na wycieczki, bo to jak się widać opłaca. Oskarze
3: tak.
1: I rodzinko, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Was serdecznie.
3: Też Was pozdrawiam. Jesteście kochani.
0: Buziaki.
1: Ale nie mówimy dość. Żółta pineska RMF wraca po weekendzie.
0: Więc warto nas słuchać codziennie po 14. Do usłyszenia. Wbijajcie swoje żółte pineski.
4: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla niskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
13: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
15: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania

0: eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
2: Lepsza połowa dnia z Olą Filipek i Olkiem Sikorą. Tylko w RMF FM.

0: Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który wczoraj śmiertelnie ugodził nożem pracownicę szkoły i ranił nim kolejne dwie osoby.
1: Szczegóły tej sprawy za moment w Faktach RMF FM punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.

0: reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Ej, dziewczyny!
9: No?
8: Jest temat.
10: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
11: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
12: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deal.
15: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
16: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
17: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
16: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmf.pl i innych platformach podcastowych.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
19: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
13: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
11: Jesteśmy, zapraszamy.
12: Kłaniamy się. Czasowy pobyt w schronisku dla nieletnich.
11: Tak o najbliższej przyszłości nastoletniego zabójcy szkolnej woźnej zdecydował sąd.
12: Do tragedii doszło wczoraj w Leszczydole Nowinach na Mazowszu.
11: Czy seria podobnych ataków może być efektem czyjejś inspiracji?
12: I czy coś je łączy? O ten możliwy wspólny mianownik pytał reporter RMF FM.
11: Posłuchajcie odpowiedzi ministra Kierwińskiego. 15-latek, który wtargnął wczoraj z nożem do szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich.
12: Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Wyszkowie. Uwzględniono też wniosek prokuratury, by biegli psychiatrzy ocenili, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jak osoba dorosła.
11: Nastolatek śmiertelnie ugodził nożem woźną i ranił 2 osoby.
12: A służby badają, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani. Tak mówi szef MSWiA po pytaniu reportera RMF FM.
11: Michał Radkowski na linii faktów.
2: Dzień dobry, witam.
11: Byłeś na konferencji w resorcie spraw wewnętrznych. Czy ataki w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach, a także niedoszły atak w Sierpcu, mają wspólny mianownik?
2: Na razie nic na to nie wskazuje, ale jak mówił minister Marcin Kierwiński, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wciąż pracuje nad wyjaśnieniem ewentualnych powiązań.
4: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych 3 sprawców, 2 sprawców faktycznych, ich jeden potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
2: Służby sprawdzają teraz ich telefony, laptopy i komputery, a także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. Do tej pory zatrzymano 19 osób, przy których znaleziono niebezpieczne narzędzia. Minister zapowiedział, że policja będzie działać w sposób zdecydowany. W kolejnych dniach w każdej szkole przynajmniej raz dziennie ma pojawić się patrol policji. Funkcjonariusze mają być też widoczni przed placówkami. Dziś zamkniętych było 59 szkół. Ministerstwo Edukacji apeluje, by nie panikować.
12: 6 zł 97 groszy za litr benzyny 95.
11: 8 zł i 6 groszy za diesla.
12: To maksymalne ceny paliw na stacjach, które obowiązywać będą do poniedziałku.
11: Mimo obowiązywania rządowego programu ceny paliwa niżej, benzyna w ciągu tygodnia podrożała o średnio 20 groszy.
12: Co na to kierowcy? Pytał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
0: O czym się myśli, jak trzeba wlać to paliwo?
6: Że no nie chce mi się tutaj przyjeżdżać, ale muszę. Nie mam wyboru.
0: W jakiś sposób jest na to kontrolować, zmniejszyć kilometry? Nie wiem, jak pani sobie radzi?
6: Nie, nie pilnuję już tego. Wszystko jedno.
9: Dla mnie to jest standardowa procedura, tak? Teraz paliwo mamy za ile? Nawet nie spojrzałem, przyznam szczerze. Za 7 zł, tak? Jakoś benzynka.
0: 6,90?
9: Tak, 6,90.
0: Od jutra 7 groszy więcej.
9: Tak, tak. No także nie zwracam na to uwagi, przyznaję.
0: To jest jakiś sposób w tym wszystkim.
9: Jest jakiś sposób w tym wszystkim, ale naprawdę tak czy siak bym musiał tankować. Zdaję sobie sprawę, że te ceny będą jeszcze rosnąć w najbliższym czasie.
11: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw w Gdańsku. To będzie pomarańczowa sobota w Kalwarii Zebrzydowskiej.
12: Po raz pierwszy odbędzie się tam kalwaryjski targ marchewkowy.
20: Kalwaria Zebrzydowska zmieni się w najbardziej pomarańczowe i tętniące życiem miejsce w regionie. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu promocję ekologicznego rolnictwa, zdrowego stylu życia oraz wsparcia lokalnych producentów i przetwórców. Chcemy stworzyć w Kalwarii miejsce, w którym spotkają zdrowie, ekologiczna żywność prosto od lokalnych producentów i przetwórców oraz dobra atmosfera naszego miasta.
11: Zapowiadał Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia.
12: No i jeszcze ważna rzecz. Będziecie mogli wykonać badania glukozy, cholesterolu, witaminy D3 oraz EKG.
11: Bezpłatnych porad udzielą kardiolog, dietetyk oraz fizjoterapeuta.
12: A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
11: Są i takie fakty.
12: Głowonogi. Te to mają głowę. To bardzo łebskie stworzenie.
11: Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego twierdzą, że przestrzenna organizacja ich DNA mogła się przyczynić do ewolucji ich niezwykle złożonego układu nerwowego.
12: Wcześniej uczeni z Dartmouth College opisali eksperyment, uważajcie, w którym ośmiornice nauczyły się wykorzystywać odbicie w lustrze, aby odnaleźć pokarm znajdujący się poza ich bezpośrednim polem widzenia.
11: A czy wasze zwierzęta zaskoczyły was inteligencją? Dały wam do myślenia reakcje psa czy kota?
12: A może papuga czasem zachowuje się tak, jakby wiedziała więcej niż wam się wydawało.
11: Pochwalcie się inteligencją swoich pupili.
12: Opiszcie przykłady. fakty@rmf.fm.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
22: Gdybyśmy mogli z Olą was gdzieś jutro zabrać, to prawdopodobnie zrobilibyśmy sobie wycieczkę do Krakowa, ponieważ na południu kraju najcieplej. Co prawda niebo nie będzie bezchmurne, natomiast stopnie 18 może komuś ocieplić ten październikowy, niestety nie letni
23: ale
22: dzień.
23: Ale poczekajcie,
22: już.
23: Bo Szczecin może trochę chłodniejszy, bo 16 stopni, ale niebo praktycznie bezchmurne, a reszta kraju niestety no to tak z parasolem w dłoni. To tak się widzimy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
22: No niestety, jesień przestała udawać lato, ale my niczego nie udajemy. Wręcz przeciwnie, mamy dla was do wygrania dzisiaj 1 100 000. To w jednym z sejfów. 85 tysięcy złotych to kwota minimalna. Mało tego, wy decydujecie, czy wypłacamy wam kasę, czy wypłacimy wam to wszystko w złocie.
23: Wystarczy tylko odebrać telefon w finale. Wystarczy tylko wybrać sejf w tym finale i już macie co najmniej 85 tysięcy w kieszeni.
22: To ostatni w tym tygodniu finał złotej kumulacji, więc już za moment poznamy tę szczęśliwą osobę, która wystarczy, że wybierze sejf i ma już na swoim koncie 85 tysięcy złotych. Do losowania zostało tylko 2,5 minuty, więc warto wykorzystać ten czas.
23: Przez ten czas każde hasło RMF wysłane pod 7474 za 4,92 pomnożymy razy 1100. RMF 7474. Powodzenia!

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mówi się, że życie pisze najlepsze scenariusze, ale my dzisiaj do jednego z nich...
2: Mówi się, że życie jest nowelą.
1: Możemy dopisać 2 jedynki i 5 zer, bo 1 100 000 to jest nagroda główna i takiej kwoty życzymy tej osobie, do której już teraz dzwonimy.
2: Droga osobo, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, za nami pierwszy sygnał, a czekamy maksymalnie 6, więc radzilibyśmy już powoli szukać telefonu, bo chcielibyśmy przekazać te piękne wieści. Dzisiaj minimum w sejfach jest przeogromne, a przecież główna nagroda, halo, halo. Dzień dobry.
1: Hello.
2: Tu Złota Kumulacja, Ola Filipek, Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów, cześć.
3: Cześć.
2: Jak masz na imię?
1: Nawet się synchronizujemy.
2: Halo, halo, jak masz na imię?
3: Jacek.
2: Jacek, wybierz numer sejfu od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: 14
2: jest już twoja. Jacek no taki powściągliwy trochę w emocjach. Ewidentnie nie wierzy.
1: Jacku, weź głęboki wdech, ponieważ ja jestem ciekaw, czy ty w ogóle masz świadomość, co w tym momencie się wydarzyło, kiedy ty wybrałeś safe numer 14?
3: Nie mam. Myślę, że to... Że nie mam.
2: No że nie masz, czy myślisz, że to żarty? Bo to poczekaj, bo ja mam wrażenie, że ty ciągle nie wierzysz, że jesteś na antenie radia, tak, że słyszy się cała Polska.
3: Myślę, że to żarty.
2: Nie, to nie żarty. Jacek, czy siedzisz, czy stoisz? Powiedz nam.
3: Siedzę w samochodzie.
2: Siedzisz, to bardzo dobrze, bo kiedy wybrałeś sejf numer 14, stałeś się posiadaczem jego zawartości, a dziś kwota minimalna w naszych sejfach to...
1: 85 tysięcy złotych!
2: Co oznacza, że już co najmniej tyle masz w kieszeni. Jak
1: wielkie
2: się z tym
1: brawa.
2: Czujesz?
3: No, dobrze.
2: Dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo w jednym z sejfów czeka nawet 1 100 000. No i teraz pytanie, czy ty masz nosa, czy może chciałbyś pozbyć się sejfu numer 14 i sprzedać nam go za ile? Ile proponujesz, Olek?
1: A, dajemy ci 9 dych. 90 tysięcy za sejf numer 14. Co ty na to, drogi Jacku?
3: 90 tysięcy, a mogę mieć...
2: Co najmniej 85 tysięcy. Nagroda główna to 1 100 000.
1: Ona czeka w jednym z sejfów.
3: Idziemy na całość.
1: Idziecie na całość.
2: A ja też idę na całość, bo ja lubię negocjacje, lubię się targować. 92 tysiące proponuję. Dorzucam 2 tysiące, to już, wiesz, można fajne zakupy sobie zrobić. Idzie jesień, trzeba wymieniać garderobę.
3: Nie, idę na całość.
1: Jesteś pewien?
3: Tak.
2: A my nie jesteśmy pewni, czy
1: idziesz.
2: Ale
1: my nie jesteśmy pewni, w takim razie... No dobra. Miałem tego nie robić, ale to zrobię. Jacek, za sejf numer 14 ja ci w tym momencie mogę dać 94 tysiące.

0: 2000 zł, ale od razu mówię, że to jest koniec moich propozycji i Oli, więcej po prostu nie mamy, choćbyśmy bardzo chcieli. Pamiętaj, to jest 9000 ponad minimum, które już masz na koncie.
1: Nie, biorę, idę na całość.
2: Ostatecznie to jest twoja...
1: Tak, ostatecznie moja decyzja.
2: No dobrze. W takim razie otwieramy sejf numer 14.
0: A ty weź głęboki wdech.
2: Jacek, a powiedz nam jeszcze, skąd jesteś? Co robisz?
0: I czemu siedzisz w aucie?
1: No, jestem kierowcą, pracuję jako kierowca.
2: Jaki rejon Polski, tak mniej więcej?
1: Okolice Krakowa.
2: Dobra, okolice Krakowa. Jacku, bo jeśli słuchałeś dziś radia, to pewnie wiesz, że dziś... No właśnie, może najpierw ogłośmy, co jest w twoim sejfie. Wygrywasz
3: 85 tysięcy złotych!
2: Ale poczekaj, bo to nie jest koniec decyzji, bo wybór sejfu to była jedna z decyzji. Druga jest taka, czy ty wolisz te 85 tysięcy w złocie, czy w gotówce?
1: W gotówce.
2: W gotówce.
0: Dobrze, no tak dobrze. Też będzie.
2: W takim razie piękny przelew pójdzie do Jacka z Małopolski, z okolic Krakowa, który właśnie wygrał 85 tysięcy złotych. Wciąż nie dowierzasz, czy już powoli jesteś tutaj razem z nami?
1: Nie, dalej coś nie dowierzam.
0: Spokojnie, to zostań z nami w takim razie na linii, bo za chwilę będziesz miał co najmniej kilka argumentów, dla których warto wierzyć, że nasz konkurs jest w pełni prawdziwy. Bardzo ci dziękujemy, trzymaj się. Dobrego piątku. Na pewno będzie dobry, mając 85 tysięcy w gotówce.
1: Zajemnie.
0: Trzymaj się, cześć.
2: A my kończymy ten tydzień w złotej kumulacji, no i z pieniędzmi zadzwonimy znowu w poniedziałek, a szczegóły za chwilę.
4: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Jeśli ktoś mówi, że nie lubi poniedziałku, to my go na pewno odczarujemy, ponieważ w naszych sejfach kwota maksymalna to 1 000 000 zł, ale dokładnie za tydzień, w piątek, o podobnej porze, ktoś z was wygra, proszę bardzo.
2: Uwaga, albo 90 tysięcy, albo SUVa Volvo XC40, albo ponad 1 000 000 zł.
0: Volvo XC40, jaki to jest piękny, stylowy samochód klasy premium. W dodatku my oferujemy wam go w takim pięknym, czarnym kolorze Onyx Black, ale to
2: wygląda. Ale co tu gadać, wy go sami zobaczcie na www.rmf.fm, zwłaszcza, że na stronie też można wejść do gry. A propos, uwaga, od teraz każde hasło RMF wysłane pod 7474 za 4,92. Pomnożymy razy? Ile?
0: Razy 1000 przez najbliższe 7 minut i mało tego, jednym zgłoszeniem wchodzicie do 3 losowań w przyszłym tygodniu, więc telefony w dłoń i...
2: I wysyłamy RMF 7474. Zawsze.

0: Reklama.
1: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Paliwo cię nie oszczędza, oszczędzaj w Polomarkecie. Do Polo.

0: 10 gramów, także w ofercie 1 plus 1 gratis z zapką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony
0: dystrybutor niskich cen. Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Media Expert, taniej masz!
5: Tato, z czego były pierwsze książki?
6: Z glinianych tabliczek?
5: To jak wtedy zaginali rogi?
7: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Po reklamie.
9: 16.30. Fakty RMF FM przedstawią Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
10: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gawrunkach pod Łęczycą Włódzkiem.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg relacji Płock-Łódź-Widzew.
10: Składem podróżowały 33 osoby. Jeden z pasażerów trafił do szpitala. Poszkodowanych został też kierowca ciężarówki.
11: W związku z wypadkiem występują duże utrudnienia w kursowaniu pociągów.
10: Ulicami Wrocławia przeszedł pochód z udziałem Orkiestry Górniczej Kopalni Bełchatów.
11: Uczestnicy wyruszyli z rynku i przeszli w kierunku gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej. To nawiązanie do bogatej historii miasta, które jako jedno z nielicznych oferuje studia przygotowujące do pracy przy wydobywaniu surowców.
10: Rektor Politechniki Arkadiusz Wójs przekonuje, że takie kierunki są bardzo przyszłościowe.
12: Wszystkie skarby są pod ziemią. Górnictwo w różnych formach zawsze było potrzebne i będzie potrzebne. Im więcej energii, technologii, tym bardziej potrzebne są różnego rodzaju surowce, różne materiały, z których, nie wiem, można robić rzeczy. Więc górnictwo ma być tylko coraz nowocześniejsze, coraz bezpieczniejsze, coraz mniej szkodliwe dla środowiska, ale zawsze będzie krytyczne, zawsze będzie bardzo ważne.
11: Przy ratuszu można obejrzeć wystawę o regionalnych złożach miedzi, srebra czy surowców skalnych. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, dzień, Kasiu.
10: Witamy i od razu gratka dla kinomanów. Na początek nowa odsłona The Social Network.
13: Kontynuacja filmu The Social Network pod tytułem The Social Reckoning w sieci konsekwencji dziś wchodzi do polskich kin. Jeremy Strong gra w nim Marka Zuckerberga, a Jeremy Allen White, reportera Wall Street Journal, Jeffa Horowitza, autora serii artykułów znanych jako The Facebook Files. Te opublikowane 5 lat temu reportaże ujawniły wewnętrzne funkcjonowanie platformy i wiele szkód, jakie spowodowała. Dziś rusza Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie 190 obrazów z całego świata.
14: My jesteśmy w pierwszej kolejności widzami. Ta idea festiwalu zawsze jest ta sama. Pokazywać najlepsze filmy. Jakie są najlepsze? To są takie, które są o czymś. Mają sens, które niosą za sobą coś więcej niż obrazek, który widzimy na ekranie. Ale to jest druga rzecz. Obrazek ten, który widzimy na ekranie, też musi być świetny. Bardzo dobrze zrealizowany. To muszą być najwyższej próby dzieła sztuki, więc forma i treść.
13: Zapewnia dyrektor programowy festiwalu Bartek Pulcen. Odważne kreacje, prowokacyjne obrazy i atmosfera Londynu, który właśnie wkraczał w nową erę, spotykają się na wystawie w Tate Britain, na jednej z najbardziej oczekiwanych wystaw tego sezonu. The 90s Art and Fashion przygląda się dekadzie, która odmieniła brytyjską kulturę. Są tam zdjęcia, obrazy, rzeźby i elementy garderoby.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Od jutra, co tydzień po 13:00 będziemy z Kacprem Śnigórskim sprawdzać dla was w RMF FM największe absurdy, których dopuszczają się niestety polscy kierowcy. Cześć Kacper.
1: Czołem, czołem,
2: co
1: witam was serdecznie.
2: Co tam się wydarzyło na tych drogach? Opowiadaj.
1: Słuchajcie, ja mam dla was absolutną perełkę. O 19-latce, która się chciała popisać przed fajnymi chłopakami. Przynosimy się w okolice Namysłowa i jedzie sobie 19-latka BMW-cą i widzi, że przed nią jest inna bardzo fajna BMW-ca podobna. I to jest cytat. Ona uznała, że się popisze przed tymi chłopakami. Rura na 50 ciśnie 115 na godzinę ma.
2: Ajajajaj.
1: I te chłopaki z tylnego BMW od razu. Ijo, ijo. To był nieoznakowany radiowóz.
0: Czy ma nowe lampki, albo jak wygląda grill tego samochodu?
2: Chłopaki, no, ja wam to wytłumaczę. No nie od dziś się mówi, że za mundurem panny szturem nam.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Fakty sportowe RMF FM. Proszę państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
9: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Jest RMF FM. Jest lepsza połowa dnia.

0: Mamy dla was ploteczkę, chociaż...
1: Jaką?
0: Chociaż nie, to nie jest plotka, to jest potwierdzone u źródła, ale tylko słuchacze RMF mają szansę to usłyszeć.
1: Podkręćcie tam, dajcie głośniej, no właśnie, bo usłyszycie już dosłownie teraz, do jakiej piosenki w najbliższym odcinku Tańca z Gwiazdami zatańczy Joanna Jędrzejczyk.
0: Och, Shakira. Objection, och, będzie się działo, by ta piosenka przyniosła szczęście, bo tym razem jedna para pożegna się z programem.

Uwaga, kierowcy, noga z gazu na śląskim odcinku A4 koło Mysłowic. O szczególną uwagę prosimy jadących w kierunku Krakowa. Więcej w faktach RMF FM o 17:00.

0: przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
3: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Wygraj głośnik JBL Xtreme 5 i inne nagrody. Sponsorem telekamer Teletygodnia jest Hortex, producent żywności mrożonej, soków i napojów.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
10: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
9: Kiedy usłyszysz drugą,
10: będziesz chciał poznać zakończenie.
9: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
13: Piątek, 9 października, zbliża się godzina 17, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
14: Zapraszamy. Izolacja w areszcie. Sądowa decyzja w sprawie 17-latka.
15: Młody mieszkaniec Mazowieckiego Sierpca publicznie groził aktem przemocy w szkole.
14: To, że są setki schronów w mieście, jeszcze o niczym nie świadczy.
15: Jak statystyka zakłóca obraz zabezpieczeń, pokażemy na przykładzie Wrocławia.
14: Malowniczy pochód owiec.
15: Atrakcyjny turystycznie obraz redyków w Szczawnicy.
14: Dwa miesiące w areszcie spędzi 17-latek z Sierpca na Mazowszu, który miał wśród rówieśników rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole.
15: O jego izolacji zdecydował sąd rejonowy. Wczoraj młody człowiek usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Podczas przesłuchania miał złożyć wyjaśnienia i tłumaczyć się ze swojego zachowania.
14: Zabezpieczono jego dwa noże, a także telefon, za pomocą którego wyszukiwał informacje dotyczące planowanego ataku.
15: W związku z falą agresji w szkołach w ostatnich dniach skontrolowano 15 tysięcy placówek.
14: Zatrzymano 19 osób.
15: Ostrzegamy kierowców na śląskim odcinku A4.
14: Między węzłami Murckowska i Mysłowice z pojazdu wyciekło paliwo.
15: Zamknięta jest jezdnia w kierunku Krakowa.
14: Wrocław ma około 300 schronów, ale żaden nie spełnia aktualnych wymogów.
15: Ich stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.
14: I jak ustaliła wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, szybko się to nie zmieni.
15: Z jakiego powodu, Martyno?
16: Choć teoretycznie schrony są, to w razie zagrożenia do niczego nam się nie przydadzą. Miasto sprawdza, które da się wyremontować i wykorzystać, ale to bardzo długi proces. I jak podkreśla prezydent Jacek Sutryk, Wrocław nie jest tu żadnym wyjątkiem.
17: Tak jak w samym kraju. kraju. Przez całe dekady nikt w tym zakresie nic nie robił. Ani taki rząd, ani inny rząd.
16: Na horyzoncie pojawia się natomiast budowa zupełnie nowego. Schron pod archiwum przy ulicy Chłopskiej miałby zmieścić 500 osób, ale pierwszy przetarg został unieważniony. Właśnie ogłosiliśmy drugi konkurs, zdradza prezydent.
17: Mam nadzieję, że to będzie w ogóle pierwszy schron w kraju, bo proszę mi pokazać dzisiaj, w jakim mieście mamy do czynienia ze schronami. To też będzie nomen omen troszeczkę poligon, na którym sprawdzimy w ogóle, jak te rzeczy można zrobić.
16: Budowa potrwa jednak 2,5 roku, a to znaczy, że w razie nagłego zagrożenia jesteśmy i będziemy przez kilka lat niegotowi.
14: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
15: W Szczawnicy trwa jesienny redyk.
14: Dzisiaj przez uzdrowisko ze swoim stadem przeszedł baca Józef Klimowski. Razem z owcami zmierza do nowego targu, niemal z Bieszczad.
15: A do tego wyjątkowego pochodu dołączył reporter RMF FM Maciej Pachycki.
18: Który dzień idziecie?
19: Trzeci.
18: No ile tam kilometrów przed wami?
19: No to jest. Zasięgam.
18: W sumie to ile będzie?
19: 80.
18: To najdłuższy chyba taki redyk, nie?
19: No.
18: W Polsce.
19: To jest ciężka robota, że się tak od rano w półczwartej stać.
18: Ile tam kilometrów w nogach?
19: 80 ma do nowego targu. Tu jest 140.
18: No, takiego drugiego redyku to w Polsce już nie ma.
19: Nie ma. Będziemy, my jutro mamy redyk od Majerskiego, ale z Jaworek Groździela, nie?
18: No to jest kilka.
19: To jest, no jest
18: 20 parę kilometrów.
19: No 20 parę kilometrów, no.
14: To właśnie jutro, około godziny 13:00 przez Szczawnicę przejdzie uroczysty redyk bacy Andrzeja Majerskiego właśnie.
15: Widzieć owce każdy, kto chce. Oglądać będą go tysiące turystów, którzy specjalnie z tej okazji przyjechali do uzdrowiska.
14: A w faktach za pół godziny piękne nadmorskie pejzaże.
15: No tylko, że to krajobrazy trochę potargane przez wiatr.
20: Da radę zrobić ładne zdjęcia i w ogóle, ale tak, żeby posiedzieć, to bardziej się przeziemić tutaj.
14: Słyszymy się o 17:30.
15: Ciepło zapraszamy.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
24: Czy są z nami kierowcy, którym szykuje się nocna trasa po Polsce? Bo jeśli tak, to na zachodzie kraju. Uważajcie, dziś w nocy spore opady deszczu. Na pewno będą utrudniać wam drogę.
13: Jutro będzie dość chłodno. W całym kraju od 14 do 18 stopni. Nasza rada jest bardzo prosta. Ubierajcie się na cebulkę, bo niestety pogoda w październiku lubi zdanie zmieniać częściej niż my
24: niż
13: przy
24: to,
13: szafie.
24: No, niż, to.
13: Niż my przy szafie, okay. Prawda? Olu, prawda, masz, dziewczyny?
24: Masz szczęście.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
24: Mamy najnowsze dane dotyczące lalki, tylko której?
13: No, lalki są dwie, a gdzie dwie lalki się biją, tam trzecia korzysta i my za chwilę powiemy o tej właściwej. Której? Bądźcie z nami.

0: No, myślę, że niektórzy mogą tak śpiewać. Oho, ponieważ pękła bańka.
1: Gdzie?
0: A w kinie filmowa wersja lalki, uwaga, ma już 1 000 000 widzów.
1: Ej, a wiemy, do kiedy to trzeba obejrzeć? Wiecie, żebyśmy zdążyli przed kartkówką.

mamy piątek. No dobrze, powiedzcie, co wam w duszy gra i co możemy wam za moment zagrać. Piszcie już teraz na 3322, bo szukamy hitu na drogę do dzieła. 3322.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
0: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Za to was kochamy. Szybka piłka. Przed chwilą prosiliśmy o hit na drogę. Monika do nas napisała, że dzisiaj ma 10-lecie po maturze i z koleżankami idą na bailando i właśnie o ten numer prosi.
3: Są takie piosenki, które jednym słowem dają radę podsumować to, jak będzie wyglądał wieczór nas wszystkich. Bailando w RMF FM, czyli właśnie przedstawiają się sami Enrique Iglesias i Sean Paul. Nasz hit na drogę w RMF FM.

0: Sponsorem programu Hit na drogę jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem programu Hit na drogę jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
2: Sponsorem programu Hit na drogę jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Ola Filipek i Olek Sikora, czyli lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Gdyby ogłosić casting na najbardziej absurdalną historię drogową.
2: Tam był kod QR, który zeskanowali policjanci i zostali odesłani na stronę, na której można kupować lewe prawo jazdy.
1: To mamy mocnego kandydata, ale konkurencja nie śpi. Co tydzień nowi zawodnicy, nowe pomysły i ten sam finał.
3: Dokumenty proszę.
1: Piraci drogowi i Kacper Śniegórski.
4: Czołem! Znaczy ja nie pirat, ja o piratach opowiadam.
1: Już w sobotę po 13 w RMF FM.
5: Reklama. Paliwo cię nie oszczędza? Oszczędzaj w Polomarkecie.

0: także w ofercie 1 plus 1 gratis z apką lub polokartą. Dobieraj dowolnie. Szczegóły na polomarket.pl.
1: Polomarket. Mój ulubiony
0: dystrybutor niskich cen.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
7: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
6: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
7: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
6: A do tego doskonale rozgrzewa.
7: No to na zdrowie.
8: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Fakty RMF FM o 17.30 mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
16: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S8 w Łódzkiem.
17: W Konopnicy między węzłami Rawa Mazowiecka Północ i Julianów zderzyły się 3 samochody osobowe.
16: Do 19.00 zablokowany będzie pas ruchu w stronę Warszawy.
17: Karambol na autostradzie A4 między węzłami Murckowska i Mysłowice w Śląskiem.
16: 5 samochodów zdarzyło się na pasach w kierunku Krakowa.
17: Droga jest zablokowana, objechać to miejsce można krajową 86. Z Mola w Gdańsku Brzeźnie zniknęły dolne pomosty.
16: Bo co roku zabezpiecza się je przed sezonem sztormowym.
17: A dziś wypoczywający nad morzem wybierają się głównie na krótkie wypady na plażę.
18: Szkoda, że trochę wieje, ale fajnie, bo słoneczko świeci.
19: Ale czapka jest już potrzebna, tak?
18: Tak.
19: Jest zimno.
18: No trochę tak, już trochę porobiłam sobie zdjęć bez czapki, a teraz już zimno.
20: Da radę zrobić ładne zdjęcia i w ogóle, ale tak, żeby posiedzieć, to bardziej się przeziębić tutaj.
21: Ważne, że nie pada.
22: Muszę pospacerować, przyjemnie spędzić czas. To już się zbliżamy do okresu zimowego, mi się wydaje, bo pewne rzeczy już znikają z plaży, to i te pomosty też.
19: Pewne rzeczy znikają z plaży. Pierwszy mors się pojawił, to już morsowanie według pana?
22: No już się zaczyna. To już jest ten moment, gdzie będą odważni.
19: Dzisiaj to chyba krótkie wypady na plaży przy tym wietrze.
21: Dosyć krótkie, chociaż kawałek przeszliśmy plażą.
22: Nawet się dało. Z wiatrem.
16: Porywające rozmowy w Brzeźni przeprowadził reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
23: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: A zaprasza Igor Skrzypek.
23: Witamy.
16: Dzień dobry.
24: Jeśli planujecie wyjazd w weekend, lepiej zatankować dziś. Jutro ceny na stacjach mogą być wyższe. Od soboty do poniedziałku włącznie. Limity wyniosą 6 zł i 97 groszy za litr benzyny 95. To o 7 groszy więcej niż dziś, a za litr oleju napędowego od jutra maksymalnie 8 zł i 6 groszy. To jest wzrost aż o 24 grosze na litrze. Na tym nie koniec złych wieści dla kierowców. Wieści z rynku wskazują, że w przyszłym tygodniu ceny będą dalej rosnąć.
25: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny.
24: Przewiduje Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Podwyżki nie ominą także autogazu. Tu wzrost stawki za litr LPG może wynieść około 8 groszy na litrze. Na domiar złego, złoty przed rozpoczęciem weekendu nadal w słabej formie. Euro po 4,38 zł, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,70, funt brytyjski 5,17 zł.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ja przy okazji tej piosenki muszę, bo się uduszę, zapytać, czy widzieliście, jak Maria Sadowska się wcieliła w Katy Perry w ostatnim odcinku Twoja twarz brzmi znajomo.
1: Genialne, naprawdę. Prawda? Genialne. Tak, ale wiecie, że u nas wieczorem zagra Kate Bush?
0: Naprawdę? Gdzie?
1: W Warszawie. Też w tym programie. Więc tak? Jeśli chcecie tego doświadczyć, koniecznie odpalajcie telewizory.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
11: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
12: Ciesz się kameralnym urlopem w Mikołajkach. Klimatyczne spacery, atrakcje na wyłączność. Regionalna kuchnia Mazur bez kolejek i tłumów. Jesień i zima na Mazurach to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj urlop i ferie na www.mikolajki.com.pl. Nie czekaj, widzimy się w Mikołajkach.
2: Po reklamie.
13: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

0: będzie spokojny ten piątek, także na polskich drogach. Mamy sygnały o karambolu na czwórce pod Krakowem.
1: Sprawdzamy też inne miejsca, gdzie o tej porze trzeba uważać. Taki apel do wszystkich kierowców, gdziekolwiek jesteście, noga z gazu. Lepiej trochę wolniej, ale bezpiecznie dojechać do celu. Więcej za moment w Faktach RMF FM, punktualnie o 18.00.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: W niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
7: Kto wygra bój o Kraków?
1: Startujemy już w niedzielę przed 21.
8: Reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu Aflofarm.
16: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
17: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
1: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
18: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
1: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
20: Doradczyni klienta.
19: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
21: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie. Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Po reklamie.
22: Spokojnego piątku. Dziękujemy za dziś. Ola Filipego, Leksikora.
23: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 18:00. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
24: Kierowcy, dajcie głośniej.
25: Są kłopoty na S3 na Dolnym Śląsku.
24: Oraz na A4 w Małopolsce.
25: Jak Piątkowska gibale, tak gibała Piątkowskiej.
24: Kandydat na prezydenta Krakowa nie pojawił się na debacie zaproponowanej przez jego rywalkę w wyborach.
25: Wcześniej to pretendentka do krakowskiej prezydentury postąpiła podobnie.
24: A głosowanie już w najbliższą niedzielę.
25: Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na trasie S3 na Dolnym Śląsku.
24: Na węźle Polkowice Południe zderzyły się dwa motocykle.
25: W stronę Legnicy zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się pasem prawym.
24: Kolizja czterech samochodów osobowych na małopolskim odcinku A4.
25: W Proszówkach między węzłami Targowisko i Bochnia zablokowany jest pas ruchu w kierunku Rzeszowa.
26: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
24: W Krakowie kampania na finiszu.
25: Za 6 godzin rozpocznie się cisza wyborcza.
24: Na rynku głównym na Łukasza Gibałę czekała Monika Piątkowska.
25: Kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zgodnie ze swoją zapowiedzią nie pojawił się na debacie, którą zaproponowała działaczka Koalicji Obywatelskiej.
24: A to wszystko obserwował reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak wyglądała ta debata bez debaty?
27: Były kamery, mikrofony, dziennikarze i dziesiątki mieszkańców Krakowa. Samo jednak spotkanie trwało około 20 minut. Monika Piątkowska odpowiedziała na kilka pytań i podsumowała.
28: Łukaszu, szybko poszło. 20 minut. Chcę ci powiedzieć, w ogóle nie boli. Było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie, grzecznie, naprawdę, nie było się czego bać.
27: Zgodnie z zapowiedzią na miejscu nie pojawił się Łukasz Gibała, który wcześniej stwierdził, tu cytat, że to cyrk, a nie debata. Sam wcześniej proponował Monice Piątkowskiej debatę w innych warunkach. Wszystko zatem wskazuje, że przed ciszą wyborczą do merytorycznej rozmowy między kandydatami nie dojdzie. Z rynku głównego w Krakowie, Paweł Konieczny.
24: W niedzielny wieczór nasi reporterzy będą obecni w sztabach Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
25: Ich relacje, a także komentarze polityków i ekspertów usłyszycie w krakowskim wieczorze wyborczym w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
24: Startujemy pojutrze od 20.55, wcześniej od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News.
25: We Francji odzyskano dwa skradzione obrazy Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonizmu. Chodzi o dzieła Młoda kobieta u studni i portret aktorki Coloni Romano.
24: Zostały one zrabowane miesiąc temu. Dwaj złodzieje weszli na teren muzeum przez dziurę w ogrodzeniu i w ciągu kilku minut skradli cztery obrazy. Dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki.
25: Wartość dwóch odzyskanych obrazów Renoira szacowana jest na 10 milionów euro.
24: Jak wyglądają, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
25: Owce, tradycje pasterskie i muzyka. W Szczawnicy trwa jesienny redyk.
24: Dla niewtajemniczonych to uroczysty powrót baców i juhasów ze stadami owiec z hal, na których spędzili ostatnie pół roku.
25: Ten najsłynniejszy odbywa się właśnie w Szczawnicy. Dzisiaj przez uzdrowisko przeszło wielkie stado bacy Józefa Klimowskiego.
24: A czekało na nie tysiące spragnionych tego widoku turystów i reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
0: No fantastycznie.
2: Jesteśmy pierwszy raz. Fajne doświadczenie, naprawdę.
0: Cieszymy się, że doczekaliśmy.
2: Tak, swoje wystaliśmy około 2 godzin, ale było warto. Tak. Fajnie widać, że młodych ludzi też są chętni, żeby to odkrywać, bo Dokładnie. Też widzieliśmy bardzo dużo młodych ludzi.
0: Pięknie i fajnie, że doceniamy właśnie tą Polskę.
3: Ale co to jest takiego magnetycznego w tym redyku, w tych owcach, że tak dużo ludzi przyjeżdża tutaj to zobaczyć?
4: Przemarsz zwierząt. Klimat.
5: Wie pan co, magnetyzm jest taki, że jesteśmy drugi rok tutaj i to coś. Trudno to opisać. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć. Obowiązkowo.
25: A jutro z jeszcze większą pompą przez Szczawnicę przejdzie ze swoimi owcami pacer Andrzej Majerski.
24: I to dopiero będzie widowisko.
25: Owcowisko.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: To czas odpalić najnowsze notowanie poplisty i podrzucić wam gorące nowości w programie Hit Blender. Skoro mamy piątkowy wieczór, 4 minuty po 18, to musicie być na bieżąco z tym, co grać dzisiaj na domówkach. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie, a sporo takich fajnych, imprezowych rzeczy dzisiaj. Dajcie głośniej. A na 10. pani Sarsa. Dobry wieczór.

42 dzień w notowaniu Sarsa, a w poczekalni do poplisty młody producent z Austrii, właśnie o nim przeczytałem, mówią na niego Eli Oaks, a tak naprawdę ma na imię Eliasz i aktualnie rozkręca imprezy w Berlinie. Na pewno poznacie, jaki klasyk wmiksował ten numer prosto z poczekalni do poplisty. To chyba po jednej nutce. Reasons, nowość w RMF FM, koniecznie dajcie głośniej.

gość na albumie Karol G i pan Bruno Mars. Spotkali się po raz pierwszy tak naprawdę na jej koncercie i zaśpiewali to na żywo, a sam Bruno przecież początkiem roku wydał też album The Romantic, nie wiem czy pamiętacie, końcem lutego, to już chyba nie mamy wątpliwości, że jest w swoim takim, no w swojej romantic era. Czekamy na więcej, a teraz... Mocne zaskoczenie, bo to... Lost Frequencies z poczekalni.

0: Letnie wspomnienia razem z Sylwią Grzeszczak. No właśnie, dobry wieczór.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak. Jeszcze raz.
0: Nie, jeszcze raz, to będzie w poniedziałek, ale można odsłuchać oczywiście podcastu Poplisty. W ogóle głosować możecie cały czas na www.rmf.fm. Tam wasi ulubieni artyści. Za chwilę wracamy.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
0: Już w poniedziałek po 14:00.
4: Upewnij się, że masz włączone radio.
5: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
6: A potem bądź z nami,
7: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
3: Żółta pineska RMF FM.
8: Pineskujesz?
5: Pineskuj.
3: A po 14:00 miej RMF na uchu. Szczegóły na www.rmf.fm.
9: Reklama.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i super pojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem

0: Toderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
4: Play. Rozwiązania dla biznesu.
5: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

Rzeczywiście, jeszcze nie było soboty, a ten już posprzątał na błysk. No to jest Dawid Podsiadło. Sprawdzam, szybko sprawdzam, na którym miejscu dzisiaj. Na miejscu szóstym, a wczoraj na szczycie popisty. Tymczasem zaglądamy do propozycji, bo tam, no jeszcze będąc w Nowym Jorku i mając premierę, przyznała się do tego, że jest, uwaga, jesieniarą. Zresztą uwielbia cynamonki, a jeszcze bardziej lubi je przygotowywać razem ze słuchaczami RMF FM. To już niebawem. Roxy Węgiel, już można na nią głosować. Jesień trwa.

0: numer na długą trasę, nie wiem jak wam, przypomina mi Awiczego bardzo, Take Me Back, taki melodyjny, z bardzo dobrą produkcją, jak to Kaigo oczywiście tutaj w połączeniu z Maxem McNownem, pięknymi emocjami, miejsce numer 5 notowania, pytacie czy będzie mi Chico, oczywiście, po reklamach.
1: Reklama.
2: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
6: masz! Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Co za pogoda. Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
11: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
10: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
11: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
10: A do tego doskonale rozgrzewa.
11: No to na zdrowie.
10: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyt, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
19: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
20: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
19: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie poplisty w RMF FM.
27: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał.

też to był przebój w to lato. Takie house'owe dźwięki uwielbiamy. Dzisiaj otwierają pierwszą trójkę razem z Jasonem Derulo. Ta dziewczyna zazwyczaj robi kawałki dla innych artystów, ale przecież też prowadzi solową karierę. Marisa.

Armin van Buuren. Na drugim miejscu notowania publicy dzisiaj w RMF FM. 7 minut będzie 19. Tymczasem intensywne wakacje za tą dziewczyną, bo przecież koncerty z męskim graniem w trio z Igorem Herbutem i Vito, a cały czas też solowa ścieżka. No nic dodać, nic ująć. Zakochaliśmy się w tych dźwiękach. W tej wrażliwości, w tym głosie. Dzisiaj na pierwszym miejscu poplisty 51 dzień w notowaniu. Tylko kochaj mnie. Izalia.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Gdyby ogłosić casting na najbardziej absurdalną historię drogową.
2: Tam był kod QR, który zeskanowali policjanci i zostali odesłani na stronę, na której można kupować lewe prawo jazdy.
1: To mamy mocnego kandydata, ale konkurencja nie śpi. Co tydzień nowi zawodnicy, nowe pomysły i ten sam finał.
3: Dokumenty proszę.
1: Piraci drogowi i Kacper Śniegórski.
4: Czołem, znaczy ja nie pirat, ja o piratach opowiadam.
1: Już w sobotę po 13 w RMF FM.
5: Reklama. SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
1: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
11: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
1: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
5: Po reklamie.
15: A to już prawie 19 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów, a przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
16: Obecna, zapraszam. O 3-miesięcznym areszcie dla Jakuba Z. zdecydował sąd w Ostrołęce. Mężczyzna w środę ranił nożem 9 osób. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z trasy S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Poznań tej nocy nie zaśnie. Poznań czyta. W wielkopolskiej stolicy ruszyła noc księgarni. Na 3 miesiące trafi do aresztu Jakub Z., 19-latek, który w środę w Ostrołęce zranił nożem 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Taką decyzję podjął właśnie sąd. Wczoraj mężczyzna usłyszał 9 zarzutów, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu dożywocie. Jedna osoba została ranna w wypadku dwóch samochodów osobowych na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Żołędowie między węzłami Opławiec i Maksymilianowo zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Służby wyznaczyły objazdy ostrzegamy. Będzie mniej chińskich samochodów hybrydowych na unijnym rynku. Komisja Europejska porozumiała się z Chinami w sprawie ograniczenia eksportu. To efekt intensywnych negocjacji Komisji Europejskiej z Pekinem. Na linii studio RMF FM w Brukseli. W nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na czym konkretnie polega to porozumienie?
3: Chodzi o to, żeby w ciągu 4 lat do Unii trafiło o kilka milionów chińskich hybryd mniej niż przewidywały władze w Pekinie. Powodem jest gwałtowny wzrost importu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy import hybryd plug-in, czyli samochodów, które można ładować z gniazdka, wzrósł o 86%. Komisarz nie wyjaśnił jednak, jak dokładnie chce ograniczyć ten import, skoro Europejczycy chcą kupować chińskie auta. Chiny mają także ułatwić dostęp do swojego rynku europejskim eksporterom oraz uprościć procedurę eksportu metali ziem rzadkich, ważnych dla europejskiego przemysłu. Uzgodnienia muszą jeszcze zaakceptować przywódcy państw Unii.
16: Wieczysta gra z Wisłą Płock. Po blisko 3 tygodniach wróciła piłkarska ekstraklasa. Do przerwy prowadzi drużyna z Krakowa 1-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
17: Dobry wieczór.
16: Witaj. Kto strzelił gola?
17: Brazylijczyk Lucas Piazon w pierwszej połowie. On zakończył kontratak wieczystej. Gospodarze na zwycięstwo czekają od połowy sierpnia. Na razie zrobili taki mały krok, ale w dobrym kierunku. Wieczorem jeszcze mecz Rakowa-Częstochowa z GKS-em Katowice.
16: Ale mamy też przed sobą mecz kadry piłkarek.
17: Tak, o 20.15 wyjazdowy pojedynek Polek z Belgijkami. To jest pierwsza runda baraży, awans na Mistrzostwa Świata. Przed rewanżem warto wywalczyć jakiś korzystny wynik.
18: Mamy naprawdę bardzo dobry kontratak. Musimy się na tym skupić, tak samo na defensywie, żeby po prostu potem te kontrataki bardzo dobrze zrobić.
17: Tak mówiła Aleksandra Zaręba.
16: Za godzinę w RMF FM fakty sportowe. Futbolu na pewno nie zabraknie.
19: Kino, książka, spacer. Twój weekend w faktach RMF FM.
16: Księgarnie i antykwariaty w Poznaniu pozostają dziś otwarte dłużej dla czytelników. Ruszyła poznańska noc księgarń. Na miłośników książek czekają dziś wykłady, prelekcje, spotkania autorskie i oczywiście książki. Bardzo dużo książek.
20: 2 gości, którzy będzie to prelekcja o kobietach wikingów oraz autora pana Luciana Morosa, autora książek Made in Poznań i Sekrety Poznania.
21: Czy poznaniacy czytają?
20: Czytają. Niby się mówi, że nie czytamy, ale jednak przede wszystkim czyta młodzież, co nas bardzo cieszy, bo zazwyczaj mówi się, że młodzież raczej siedzi tylko w telefonach, a tak nie jest.
16: Podkreśla Joanna Dominiak, kierownik księgarni przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Z faktami wracamy za niespełna godzinę. Będzie o smaku jesiennej truskawki.
22: To jest taka deserówka, są bardzo słodkie, takim poziomkowe.
16: Zapraszamy na 20.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Hit Blender w RMF FM. Miksuje Mateusz Opyrchał.
15: To świeża dostawa nowości. W takim razie zaczynamy. Premiera Temper City już za moment i wszystkie tajemnice Keiry. Mateusz Opyrchał, dobry wieczór. Warto dać bardzo głośno.

Piątkowy wieczór i Hitbender w RMF FM, 13 minut po 19, a to jest niewątpliwie powiew świeżości, słuchajcie, na alternatywnej scenie. Zresztą, jak sami mówią, chcą, żeby rok wrócił z takimi prawdziwymi instrumentami, gitarami i przesterami. Pierwszy raz zyskali rozgłos, no właśnie w tym roku, z debiutanckim singlem Self Aware, na pewno kojarzycie. Stał się viralem. Goście nazywają się tak i śpiewają właśnie tak. 10% you look so pretty when you tell me that you love me. Odkrywają kolejny singiel w drodze do debiutanckiej płyty. Gramy go dziś po raz pierwszy w RMF FM. Premiera w RMF FM. RMF FM. Szczerze mówiąc, nie mogłem się doczekać. Reverse Psychology to jest Temple City w RMF FM w programie Hit Blender.

0: 3322 w SMS-ach pozdrowienia z długiej trasy Hitbender. Blisko kierowców, gramy wam oczywiście w trasie. Jesteśmy w kontakcie też pod telefonem 12,2 miliony, halo.
1: Ja bym chciał piosenkę dla kierowców, żebyście puścili dla nocnych Marków, pojeżdżą nocami.
0: Plan jest taki, żebyście nie potrzebowali kawy na tę trasę. Wracamy za chwilę z Keirą i z Maroon 5. Będzie czego posłuchać.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Dużo dobrego!
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Pan mi kibicował i dobiegłam.
10: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Trwa plebiscyt telekamery Teletygodnia. Wejdź na telekamery.pl i wybierz ulubionego aktora, aktorkę i serial. Sponsorem nagród dla głosujących jest Albatros Travel, organizator wycieczek objazdowych po całym świecie. Poleca jak zawsze RMF FM.
3: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
8: Po reklamie.
9: Mateusz Opyrchał i Hit Blender w RMF FM. Dołączysz?

0: Hit Blender z kolejnymi gośćmi. Ona przyjechała do Polski, żeby odnaleźć swoją muzyczną drogę. Keira, bo o niej mowa, otwarcie mówi o tym, że ciężko jej jeszcze w pełni uchwycić wszystkie emocje pisząc po polsku, ale sama nie spodziewała się, że przygotowania do tej płyty, która nadchodzi, mogą ją tak otworzyć. Pisanie po polsku to dla niej terapia.
1: Terapia na 100%. Nawet nie wiedziałam, jak bardzo potrzebuję pisać o tym wszystkim. Wracam do siebie po prostu. I widać, kiedy bardzo mnie bolało. Pamiętam, jak puściłam na moje nieszczęście do mojej mamy, wysłałam jej tą piosenkę i ona do mnie zadzwoniła z płaczem. Nie wiedziała, że tyle bólu miałam w sobie i aż było jej tak żal, że nie było jej przy mnie, bo oczywiście ona jest w Chicago. Zbliżyła mnie do mojej mamy, bo ja nie jestem super o rozmawianiu o moich emocjach.
0: Bardzo szczera rozmowa czeka was w podcaście Studio 96 na YouTubie RMF FM, a to najnowszy numer Keiry. Ten po polsku właśnie, na moje nieszczęście.

0: Cicho, Szacha i Sanach.
1: W RMF FM 4 września była premiera, no dokładnie w dniu finałowego koncertu trasy Sanach na stadionach na PGE Narodowym w Warszawie. Polecam w ogóle klip, bo Sanach jest współreżyserką tego teledysku. Tymczasem znowu telefony, 12,2 miliony, halo?
2: Byłem u dentysty, ledwo gadam i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
1: Oj, biedny, słuchaj, dzisiaj specjalnie dla ciebie mało gadamy, dużo gramy. I za chwilę więcej.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
12: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
18: Moja też.
17: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
18: Moja też. A potem...
17: Co potem?
18: Przesłuchała wszystkie odcinki.
17: Moja też.
11: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
19: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
20: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
19: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
23: Mamo, ten bohater jest dziwny.
24: Nie lubisz go?
23: Lubię i to jest najdziwniejsze.
25: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Po reklamie.
11: Hit Blender w RMF FM. Miksuje Mateusz Operchał.

0: za 3 minuty fakty. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 31 w Zachodniopomorskiem. Więcej informacji już za moment.
1: Reklama.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
10: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
9: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
10: Magnifique!
9: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
10: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
13: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
14: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
15: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
14: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 20 na zegarach RMF FM. Przenosimy się ponownie do Studio Faktów. Anna Wachowska ponownie z nami. Witamy, Aniu.
17: Witam i zapraszam. Kierowcy, uważajcie, po wypadku są utrudnienia na drodze krajowej numer 31 w Zachodniopomorskiem. Biegli psychiatrzy zbadają 15-latka, który zabił 37-letnią woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Od ich opinii będzie zależało, czy nastolatek będzie odpowiadał jak dorosły. Polecamy także fakty sportowe. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 31 w województwie zachodniopomorskim. W pobliżu miejscowości Kaliska dachowało auto osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Biegli psychiatrzy wydadzą opinię, czy 15-latek, który śmiertelnie ugodził nożem 37-letnią woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadać jak dorosły. Takie postanowienie wydał sąd rejonowy w Wyszkowie. Obserwacja psychiatryczna nożownika może ruszyć w przyszłym tygodniu. Na jej wynik czekają mieszkańcy miejscowości, w której doszło do ataku.
18: Generalnie dla mnie to powinien być sądzony jak dorosły. To nie było takie z doskoku, tylko to było po prostu zaplanowane, tak?
19: Powinien być osądzony. Strach i lęk, bo naprawdę nielekko jest.
20: Tragedia, wielka tragedia, no co ja panu powiem. Chłopak, którego znałem bardzo dobrze, 15 lat, no dzieciak, można powiedzieć, że dzieciak. Taką tragedię.
17: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najbliższe 3 miesiące 15-letni sprawca śmiertelnego ataku spędzi w schronisku dla nieletnich. Pojutrze mieszkańcy Małopolskiej stolicy wybiorą nowego prezydenta miasta. Tego dnia także w Krakowie odbędzie się PKO Krakowia Półmaraton Królewski. Organizatorzy wskazali 33 miejsca, gdzie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dojeździe do lokali wyborczych.
1: Zapewniliśmy dostęp do każdej komisji wyborczej, że pieszo będzie można dojść do wszystkich. Informacje, w których godzinach mniej więcej te utrudnienia mogą nastąpić, są na naszych stronach internetowych. Wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców tutaj okolicy Tauron Areny i ulicy Lema informacje Pocztą Polską. Są informowane wszystkie rady dzielnicy, wszystkie komisje wyborcze, że te czasowe utrudnienia mogą nastąpić.
17: Mówił Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Krakowski półmaraton rozpocznie się w niedzielę o 10:00. A to zdarza się raz w życiu. Zaraz po faktach RMF FM na antenie naszego informacyjnego radia RMF 24 będziecie mogli posłuchać reportażu naszego dziennikarza Stanisława Pawłowskiego o podróży Daru Młodzieży do Nowego Jorku. Żaglowiec z Gdyni wziął udział w wielkiej międzynarodowej paradzie z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
21: O, widzimy właśnie. Kolejne osoby podpływają tutaj, żeby obejrzeć żaglowce.
22: Oczywiście warto odmachać, bo to ludzie podpływają nas z dużą sympatią. Ja podziwiam, że oni tak wcześnie rano wstają.
21: Którą stronę najbardziej lubisz spoglądać?
23: Stronę Manhattanu. Najbardziej mnie to cieszy, że jestem w stanie to widzieć.
24: Dwóch miesięcy czekam na ten dzień finalny. No myślę, że to jest idealne zwieńczenie tej podróży i przygody.
17: Zapraszamy do wysłuchania całego reportażu o niezwykłej podróży Daru Młodzieży w radiu RMF 24.
25: Pyszne fakty w RMF FM.
17: W Tatrach Halne, na Bałtyku sztorm, a w Lublinie truskawki krajowe, prosto z plantacji na targu. Choć wydawałoby się, że to takie letnie owoce, a jednak...
26: No jednak są w Polsce jeszcze. Mamy malinę też jesienną, także truskawka też jest.
27: To rośnie normalnie na polu.
26: Na polu rośnie, tak. Do przymrozków. Zaczęła się w połowie sierpnia.
27: Różni się smakiem od takiej letniej.
26: To jest taka deserówka. Są bardzo słodkie, takim powiedzmy, poziomkowe. I najbardziej to wychodzą z tego drzemy, bo ma trochę mniej soku.
27: 20 zł za kilogram.
26: Tak, zgadza się.
27: Drogo.
26: Drogo, ale według innych tutaj owoców, jak na przykład mamy dzisiaj malinę, gdzie kilo maliny kosztuje do 30 zł.
17: 20 zł za kilogram truskawek to wciąż tanio jak za podróż talerzem do lata. A truskawki na Targowej w Lublinie wypatrzył reporter RMF FM Dominik Smaga.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
29: Hubert Hurkacz, lepszy od Nowaka Dżokowicza. Nasz tenisista pokonał Serba w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. 6-4, 6-3, 13 asów serwisowych Polaka, no który może teraz pochwalić się nie lada wyczynem. W trakcie kariery pokonał bowiem całą wielką trójkę. Dziś Dżokowicza, w przyszłości także Nadala i Federera. Z Pekinem żegna się Iga Świątek. W ćwierćfinale porażka naszej tenisistki z Alice Mertens. Belgijka w tiebreaku pierwszego seta wygrała bez straty punktu, 7-0. W drugim secie wynik 6-3. Wieczysta Kraków z pierwszym sezonie domowym zwycięstwem w Ekstraklasie. 3-0 z Wisłą Płock. Dwie bramki strzelił wprowadzony po przerwie Semedo. Za pół godziny gramy w Częstochowie. Raków podejmie GKS Katowice. Częstochowianie chcą w końcu ruszyć w górę tabeli. Na razie zajmują w niej ostatnie miejsce. Cel na wieczór to zwycięstwo.
30: Gramy u siebie. Jesteśmy Rakowem. Zawsze gramy o 3 punkty. Zawsze tutaj 3 punkty to jest nasze zadanie i pod tym względem tu nigdy się nic nie zmieni.
29: To trener Tomasz Kaczmarek. Nasze piłkarki już po rozgrzewce. Biało-czerwona reprezentacja za 10 minut rozpocznie wyjazdowy mecz z Belgią. To pierwsza runda baraży, awans na Mistrzostwa Świata. Belgia, solidny przeciwnik, ale do pokonania.
31: Myślę, że to jest dobra reprezentacja. Ja osobiście znam, gram z dziewczyną, która jest kapitanem tego zespołu. Myślę, że mają też dużo mocnych stron. Mają też słabsze, które będziemy starały się wykorzystać w tym dwumeczu. Mam nadzieję, że to my wygramy te mecze i przejdziemy dalej.
29: Tak mówiła obrończyni Martyna Wiankowska. Rewanż we wtorek w Gdańsku. No a koszykarze ze Stalu Zielona Góra z efektowym zwycięstwem w PGE Basket Lidze rozbili u siebie Legię Warszawa 106-87. Legia przegrywała już nawet 34 punktami. Trarazin White 30 punktów dla Zastalu. W Legii wyróżnił się tylko Georgi Goloman. Węgier rzucił 18 punktów i miał 17 zbiórek.
28: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
32: Hit Blender w RMF FM. Hit Blender tylko w RMF FM. Miksuje Mateusz Operchał.
0: 6:20, jeszcze więcej nowości. Za chwilę szwedzki producent i DJ Gnarly. Być może jeszcze go nie znacie, ale to jest idealna propozycja na piątkowy wieczór. Mateusz Operchał się kłania ponownie. Dajcie głośniej, Lady Gaga.

Daily Akcent w RMF FM w programie Hit Blender. Piszecie pod 3322, żeby utrzymywać tempo, bo jesteście w pracy, bardzo proszę. A to teraz taka propozycja od szwedzkiego producenta i DJ-a Narly. Po wielu latach pracy z muzyką, od tego roku koncentruje się bardziej na stylach typu indie i dance. Rozwija brzmienia, eksperymentuje, cały czas szuka. No i chyba znalazł fajny numer dla was do Hit Blendera. Wasted. Dajcie głośno.

0: Blender i...
1: Hi, this is Damiano David on RMF FM, najlepsza muzyka.
0: I Damiano David oczywiście świeżo po ślubie w pięknej, słonecznej Toskanii poślubił aktorkę Cameron Duff. Jeśli pytacie, czy wrócą Måneskin, to być może tak, ale po miesiącu miodowym.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję,
4: bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi. Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
18: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
20: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: O reklamie.
21: Dobry wieczór. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Jeszcze więcej nowości w programie Hit Blender. Wiktor Waligura, no właśnie, ostatnio wydał nową płytę. Nie wiem, czy wiecie, ale ta młoda dusza jest wciąż oldschoolowcem.
1: Siadam przy pianinie, przy gitarze. Raczej tak wygląda ten proces pisania numerów. Staramy się dokumentować wszystko, co się w tym roku dzieje VHS-em albo analogowymi aparatami. Więc bardzo ciągnie mnie do tych takich zamierzchłych czasów, których w sumie nie poznałem, bo ja urodziłem się już w erze 100% cyfrowej.
0: No właśnie, wystarczy mu fortepian, żeby stworzyć piękne rzeczy. To jest właśnie nowość w RMF FM i Wiktor Waligura w Hit Blenderze.

0: prawdziwy profesor, jeśli chodzi o takie dance'owe, house'owe brzmienia. Robin Schulz w programie Hit Blender w RMF FM, tu z Watermatem i Take It Slow. Po 12 latach ten numer wraca oczywiście w odświeżonej wersji. Chcemy, żebyście byli na bieżąco z nowościami i żebyście jechali bezpiecznie, bo widzę tutaj w faktach dużo utrudnień. Będziemy mieć dla kierowców najnowsze informacje z A4 i Krajowej 62 w faktach o 21. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy.

0: Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
9: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
10: Po reklamie.
11: Hit Blender w RMF FM. Miksuje Mateusz Opyrchał.

0: RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już w poniedziałek po 14:00.
3: Upewnij się, że masz włączone radio.
4: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
5: A potem bądź z nami,
6: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
7: Pineskujesz?
4: Pineskuj.
7: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmfm.
8: Reklama.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
16: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
1: Kiedy usłyszysz drugą,
16: będziesz chciał poznać zakończenie.
1: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dych i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube. Złota kumulacja w RMF FM może Cię zaskoczyć.
17: Nie spodziewałem się.
1: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych i teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
17: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
1: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
21: Już prawie 21:00 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów, a swój dyżur rozpoczyna Tomasz Weryński. Witamy.
22: Dobry wieczór. Wypadki i utrudnienia na drodze numer 62 w Kujawsko-Pomorskim i A4 w Opolskiem. O tym na początek. Kierowcy niezadowoleni z rosnących cen paliw. W Brukseli starcia demonstrantów z policją opisze je nasza korespondentka. Wawel szykuje atrakcje dla zwiedzających na darmowy listopad.
23: Pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
22: A w faktach sportowych RMF FM powrót piłkarskiej ekstraklasy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 62 w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskim. Po zderzeniu dwóch osobówek wprowadzono ruch wahadłowy. Cztery samochody osobowe zderzyły się na A4 w pobliżu Zimnej Wódki na Opolszczyźnie. Trasa jest zablokowana w kierunku Katowic. Jedni nie kryją frustracji, inni przyznają, że takich podwyżek można było się spodziewać. Zapytaliśmy kierowców, co sądzą o nowych cenach paliw, które zaczną obowiązywać od północy. Benzyna 95 będzie kosztować 6 zł 97 groszy, a diesel 8 zł 6 groszy za litr.
24: Nie narzekam jakoś mocno, no bo też nie robię dużo kilometrów.
25: Teraz gorzej się żyje, nasze pensje są nieadekwatne.
26: Patrząc tak naprawdę na te ceny, o czym się myśli?
27: Złość tylko może brać? Mniej jeszcze.
28: Ja tego się spodziewałem, no bo cena ropy poskoczyła do góry, także zatem też poszły podwyżki paliwa.
22: Usłyszał od gdańskich kierowców nasz reporter Stanisław Pawłowski. Zażalenie na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu nie będą rozpatrywane przez tak zwanych neosędziów. Jak ustalił nasz dziennikarz, odwołania w tej sprawie trafiły do sądu apelacyjnego, gdzie zostały skierowane do wylosowania sędziego referenta. Ze szczegółami Tomasz Skory.
0: Zdecydował zakres zaskarżenia decyzji o wydaniu listu żelaznego. W sądzie apelacyjnym takie zażalenie rozpatruje sekcja złożona z samych tak zwanych neosędziów. To tam orzekają dawni rzecznicy dyscyplinarni Zbigniewa Ziobry, sędziowie z HAP, Radzik i Lasota. Ci sędziowie nie mogą jednak orzekać w sprawach uchylenia aresztów, a zaskarżona decyzja sądu o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego zawiera też takie właśnie decyzje o uchyleniu postanowień o jego aresztowaniu. Także te decyzje zaskarżył do sądu prokurator. Sprawa trafi więc teraz do sędziów, którzy rozstrzygają sprawy aresztu i pominie udział neosędziów. Kto dokładnie ją wylosuje, dowiemy się w poniedziałek.
2: Fakty z Brukseli.
22: Zamieszki podczas wielotysięcznej demonstracji przeciwko polityce oszczędnościowej belgijskiego rządu. W faktach korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak wyglądał ten protest?
3: Początkowo protest przebiegał spokojnie, ale później doszło do poważnych zamieszek. Zamaskowani młodzi ludzie rzucali w policjantów kamieniami, petardami i butelkami. Podpalali miejskie rowery i hulajnogi elektryczne. Doszło też do pożarów autobusów. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Napięta sytuacja długo utrzymywała się w imigranckiej dzielnicy Marol. Zatrzymano 21 osób, w tym 13 nieletnich. Służby podkreślają, że sprawcy zamieszek nie byli związani z głównym marszem związkowym.
22: Cztery rezydencje królewskie w Polsce. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie. Po raz 15 zapraszają na akcję Darmowy Listopad. Zwiedzający będą mogli bezpłatnie oglądać wybrane wystawy i uczestniczyć w licznych warsztatach oraz animacjach. Na Wawelu przygotowano specjalne atrakcje.
23: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu, a na sam koniec no myślę, że to będzie hit tegorocznego Darmowego Listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft i to trzeba powiedzieć wprost, to jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
22: Zapraszał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: No już teraz fakty sportowe i Patryk Serwański.
4: Raków Częstochowa gra z GKS-em Katowice. Piłkarska ekstraklasa wraca po blisko 3 tygodniach przerwy. Na razie w tym meczu bez bramek, chociaż były sytuacje. W grze także nasze piłkarki. Polki grają na wyjeździe z Belgijkami. To jest pierwsza runda barażu Mistrzostwa Świata. Kinga Seweryn obroniła rzut karny. Biało-czerwone nieskuteczne w polu karnym rywalek. Cały czas jest 0-0. To doliczony czas pierwszej połowy. Kilka chwil temu, dosłownie w ciągu przeciągu 3 minut, dwie dobre okazje miała Ewa Pajor. Raz jej strzał został zablokowany, raz obroniła belgijska bramkarka. Czas podsumowań w męskiej młodzieżówce do lat 21. Drużyna Jerzego Brzęczka wywalczyła awans na Mistrzostwa Europy. Trener przypomina zawodnikom, że o wyjazd na turniej nie będzie łatwo.
5: Czas krótkiego, szybkiego podsumowania przed tymi jeszcze ostatnimi dwoma spotkaniami w listopadzie towarzyskimi. I ja już też od razu, korzystając z okazji, przekaz do wszystkich zawodników. Na tej liście jest 42 tych rozczarowanych, którzy nie pojadą na Mistrzostwa Europy. Będzie bardzo dużo.
4: No zatem warto się starać. Z tego samego założenia wychodzą zapewne zawodniczki dwóch łódzkich drużyn w Tauron Lidze Kobiet. Derbowy siatkarski mecz PGE Budowlanych i ŁKS Comerscon. Pierwszy set dla ŁKS-u. A za tydzień ruszają rozgrywki w Tauron Lidze Mężczyzn. Weekend to czas na ostatnie turnieje towarzyskie. Taki jutro i w niedzielę na przykład w Lublinie. Turniej poświęcony pamięci Tomasza Wójtowicza.
6: To jest taki przedsmak tego, co się potem wydarzy w rozgrywkach ligowych. Jako anegdotkę powiem, że kiedyś rozmawiałem z jednym z trenerów włoskiej drużyny, która przyjechała na ten turniej i mówił, że kurczę, czujemy się jakbyśmy byli na Final Four Ligi Mistrzów, no bo taka jest właśnie oprawa tego turnieju.
4: Tak mówił Marcin Komenda z Bogdanki Luk Lublin. W tej imprezie zagra także choćby projekt Warszawa. W Zalasewie, w okolicach Poznania Memoriał Arkadiusza Gołasia, tam zagrają choćby Asseco Rosowia, Zaksa Kędzierzyn-Koźle czy Skra Bełchatów.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Hit Blender w RMF FM. Hit Blender. Hit Blender w RMF FM.
9: W duecie jakby co. Maciej
10: dobry
9: Rybak.
10: Wieczór, dobry wieczór. Mateusz Opyrchał
9: i pan Artemas.
10: Z Cypru on jest.
9: Znasz jakiegoś artystę z Cypru?
10: Daleko.

0: ty już zostaniesz tu na zawsze? Czy w tym Hitblenderze, czy
1: dla słuchaczy RMF FM mogę zostać na zawsze? Ja chciałem tylko powiedzieć, że Zalia dzisiaj na szczycie notowania poplisty. Można sprawdzić sobie na www.rmf.fm.
0: To już przeszłość. Teraz weekend jest. Kiedy poplista wraca? W poniedziałek. A,
1: to prawda.
0: Ale to zagłosujcie dzisiaj, żeby nie odkładać tego na niedzielny wieczór. Jest w tym jakaś myśl.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
9: Co? No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego z nami.
14: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowid.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Po reklamie.
7: Hitblender w RMF FM. Przeboje i klasyki gra Maciek Rybak.

0: trasie, świeżo po wydaniu nowego albumu Wszystko, czego chciałem dla mnie. Szczęśliwe numerki, numer 3 i numer 9.
1: Fajnie, nie znam jeszcze tej płyty. Zaznajomię się, myślałem, że w trasie, że dla słuchaczy w trasie, a to, że mrozy w trasie.
0: Ja mam pytanie.
1: Dobra.
0: Czy gramy Jeremiego Sikorskiego?
1: A jak? Myślisz, że to

0: Wiecie, kto teraz krzyczy daj, daj?
1: Nie mam pojęcia.
0: A pora kolacji. Głodni ludzie.
1: Myślałem, że daj, daj numer, jakiś DJ gdzieś tam ogarniający imprezę. No być może tak, no
2: numer
1: właśnie.
2: Numer też damy w RMF FM, nie trzeba wychodzić daj, na daj. DJ-kę. Tutaj jest nas dwóch i gramy przeboje nowe i doświadczone. Whitney Houston, to ja, już za chwilę.
1: Ja bym chciał Ariana Grande.
2: A dobra, załatwimy.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą Wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Co za pogoda! Przyda mi się coś dobrego na zatoki.
13: Proszę wypróbować suplement diety Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy jedna saszetka, gorąca woda i gotowe.
12: O, aż 6 wyciągów roślinnych. Ma też witaminę C oraz cynk, które wspierają odporność.
13: Tak, a dzięki zawartości wyciągu z ziela tymianku, Renopuren Zatoki Hot wspiera funkcjonowanie zatok.
12: A do tego doskonale rozgrzewa.
13: No to na zdrowie!
14: Renopuren. Dla zdrowych zatok. Dostępny również w wersji bez cukru. Aflofarm.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, po!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
18: masz. Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
23: Po reklamie.
24: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: FM w programie Hit Blender.
1: Klasykami rzucasz po prostu jak z rękawa. Tak, to jest Hit Blender i my dbamy o to, żebyście byli na bieżąco z nowościami. Jeśli chcecie, żeby wam coś świeżego zagrało na domówce, to bardzo proszę, propozycja ode mnie, nasza dobra znajoma Margaret.
2: Czy coś do tańczenia zaproponuje?
1: No jeżeli to jest prima ballerina, to spodziewam się, że tak.
3: Cała Polska tańczy z RMF FM.

0: czyli jednak już idziesz.
1: Muszę już iść. Bardzo dziękuję, Mateusz Opyrchał. Miłego wieczoru.
0: Ja zostaję.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Ej, dziewczyny!
8: No?
7: Jest temat.
9: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
10: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
11: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
12: Marek, podaj tam to zamówienie.
13: Ty, przecież on nie słyszy.
12: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
14: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
15: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wizitwroclaw.eu.
16: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
17: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
16: Czarne skrzynki.
17: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
16: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmf.pl i innych platformach podcastowych.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Sekundy dzielą nas od godziny 22:00. To czas faktów. W RMF FM przedstawi je Tomasz Weryński.
21: Niemal 60 osób zatrzymanych w całej Polsce przez policję w związku z atakami w szkołach i groźbami w internecie. Kraków gotowy na do niedzielnych wyborów prezydenta.
22: Niewiele się zmieni, bo przez ostatnie pół roku tak naprawdę Kraków był w zawieszeniu, a i tak funkcjonował.
21: Za granicą rozmowa telefoniczna Trump-Putin i potężne trzęsienie ziemi u wybrzeży Panamy. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich atakach w szkołach. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w placówkach. Przypomnijmy, wczoraj 15-latek w miejscowości Leszczydło-Nowiny ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-letni uczeń w Ostrołęce zaatakował 9 osób. O szczegółach Jakub Rybski.
23: Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poproszeni m.in. o zabezpieczenie wszystkich wejść do budynków szkół i o identyfikację osób odwiedzających.
24: Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
23: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy zostali poproszeni też o przeprowadzenie szkoleń z zasad działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Przypomnę, dziś na Mazowszu ponad 3,5 tysiąca policjantów i strażników miejskich patrolowało okolice szkół. Dodatkowe kontrole obejmą także uczelnie wyższe, na których zajęcia będą odbywały się w ten weekend.
21: O północy w Krakowie rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Łukasz Gibała rywalizuje z Moniką Piątkowską. Nasz dziennikarz Paweł Konieczny rozmawiał z Anną Kulmą z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: W jakiej rzeczywistości obudzimy się w poniedziałek?
22: Niewiele się zmieni, bo przez ostatnie pół roku, wydaje mi się, od referendum, tak naprawdę Kraków był w zawieszeniu, a i tak funkcjonował. I tak jeździliśmy komunikacją, płaciliśmy za bilety więcej. Niezależnie jaka osoba przejmie to stanowisko, pewne rzeczy będą kontynuowane na pewno przez najbliższe miesiące, bo to wcale nie jest takie proste zasiąść na fotelu prezydenckim i zmienić wszystko. Na pewno łatwiej byłoby wprowadzać zmiany kandydatce Koalicji Obywatelskiej ze względu na większość w Radzie, ale to wcale nie deprecjonuje Łukasza Gibały, który na pewno będzie miał różne narzędzia polityczne również, które pozwolą mu dowieść swoje pewne postulaty polityczne i faktycznie pewne zmiany wprowadzić.
21: O 20:55 w niedzielę krakowski wieczór wyborczy w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie. We współpracy redakcyjnej z Polsat News. Już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Zapraszamy na jutrzejszy program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca w RMF FM i Radiu RMF 24. Po 8:30 naszymi gośćmi będą Krzysztof Paszek z PSL-u i Robert Biedroń z Lewicy.
3: Świat w faktach.
21: Prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeprowadził udaną rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Uzgodniono, że Rosja w najbliższych miesiącach dostarczy na rynek amerykański i światowy niemal 2 miliony ton oleju napędowego. Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 u wybrzeży Panamy. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla regionu, ale kilkanaście minut temu zostało odwołane. Pojawiają się pierwsze informacje o zniszczeniach. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Żegluga przez kanał panamski odbywa się bez zakłóceń. Na koniec faktów RMF FM znów Polska. W Szczawnicy jesienny redyk, czyli powrót owiec z hal po letnim wypasie. Dzisiaj przez uzdrowisko przeszedł baca Józef Klimowski z przeszło tysięcznym stadem. Jutro podobną liczbę owiec przeprowadzi baca Andrzej Majerski. Redyk budzi ogromne zainteresowanie turystów.
4: Bardzo nam się podobało.
5: Specjalnie przyjechaliście Państwo na redyk?
4: Tak. 40 lat przyjeżdżamy do Szczawnicy i pierwszy raz jesteśmy na redyku.
8: Bardzo fajne. Trzeba kultywować tradycje.
25: Więc powiem, no, jest to coś. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć.
21: Usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
27: Strzał Hepajor z rzutu karnego obroniony. Nasze piłkarki w Barażach o Mundial przegrywają w drugiej połowie. W końcówce meczu z Belgijkami 0-1. Niestety biało-czerwone dziś nieskuteczne. Ratuje nas też bramkarka Kinga Seweryn. Jeszcze kilka minut gry, a rewanż w Gdańsku we wtorek. Raków Częstochowa nie poprawi dziś chyba sytuacji w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Druga połowa meczu z GKS-em Katowice i katowiczanie prowadzą 3-1. Do 9 razy sztuka, tak może powiedzieć z kolei Hubert Hurkacz. Dziś w Szanghaju po raz 9 w karierze zmierzył się z Nowakiem Dżokowiczem i wreszcie pokonał legendarnego Serba. 6-3, 6-4. Bardzo pewna, odważna gra naszego tenisisty.
28: Też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
27: Podsumował Hurkacz. W trzeciej rundzie jego przeciwnikiem będzie Chińczyk Yu Izhu, który gra w Szanghaju z dziką kartą i dziś pokonał Lorenzo Musettiego. Z turniejem w Pekinie pożegnała się Iga Świątek. W ćwierćfinale przegrała 6-7, 3-6 z Belgijką Elis Mertens. W PGE Basket Lidze Astoria Bydgoszcz przegrywa w czwartej kwarcie z GTK Gliwice 67-73. Wcześniej Zastal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa 104-87. Trener Arkadiusz Miłoszewski chwalił swoją drużynę za grę w ataku, ale defensywa tutaj widzi mankamenty.
29: Dalej boleje nad naszą obroną i w pierwszej połowie ta obrona naprawdę funkcjonowała. W drugiej zaczęło się, szczególnie w czwartej kwarcie, zupełnie bez obrony. Dużo słabych punktów w tej obronie. Nadal jest nad czym pracować.
27: Zaglądamy jeszcze do Łodzi. Tam siatkarskie derby miasta. Zawodniczki PGE Budowlanych grają z ŁKS Commerce.com. ŁKS prowadzi 2-1.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: To to nie będzie piękny jesienny weekend, to będzie raczej deszczowy i pochmurny weekend, choć przebłyski słońca się zdarzą, ale zanim to, co w sobotę i niedzielę, jeszcze dzisiejsza noc, bo ona bardzo chłodna, od 7 do 10 stopni, najcieplej w tym momencie wygląda na to, że będzie na zachodzie kraju, ale tam już teraz przelotne opady deszczu. No i do tego silny wiatr, zwłaszcza w górach, uważajcie, ale teraz przechodzimy do programu Hit Blender w RMF FM. Maciek Rybak, dobry wieczór. I co byście chcieli, żeby zagrać tutaj?
6: Boleju, la la la la la la, taka diskotekowa, boleju.
0: A to chyba Deny jest. I on teraz zaśpiewa, to się bardzo dobrze składa. Chcecie, macie, gramy.

Hit Blender w RMF FM. Za nami część z nowościami. One dalej będą się pojawiać, ale znajdę też miejsce na wielkie przeboje, które fajnie brzmią w piątkowy wieczór. Dobry nastrój mimo pogarszających się warunków za oknem, to może zapewnić ten zespół. ABBA w RMF-ie. Mamma Mia. A pamiętamy, że w tym tygodniu minęło 50 lat od ich występu w Polsce? No mnie jeszcze na świecie nie było. A tak to brzmiało.

0: Kto po 22 skończył pracę na ten tydzień i właśnie zaczął weekend, to najlepiej dać głośniej RMF FM. U nas przeboje, które uwielbiacie. Będzie ich więcej, również te imprezowe, no w końcu jak weekend zaczynać, to w bardzo fajnym nastroju. Rose i Bruno Mars, oni mają taki fajny, a popatrzycie za chwilę sami. Bo apatę będzie, nie? Taki żarcik, nie?
1: Reklama.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM.
6: Weekend nabiera rumieńców.
5: Łukasz Złodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
6: Super, bardzo dziękuję.
5: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Hit Blender w RMF FM. Miksuje Maciek Rybak.

lato już minęło, więc może tak wygląda szczęście, a może nie. Zostawmy to, bo w programie Hit Blender czas na dawno niesłyszany kawałek. Portugal The Man, Feel It Still. Zawsze kiedy słyszę, zastanawiam się, co członkowie z Alaski, członkowie zespołu, mieli w głowie, wybierając nazwę zespołu. Bo Portugalia, jak się okazuje, została wybrana dość przypadkowo. Była po prostu pierwszym krajem, jaki przyszedł im wtedy do głowy. No, mnie zaskoczyli.

0: Living on a Prayer. Bon Jovi w RMF FM. Przyznać się, kto śpiewał w samochodzie. No dużo osób to śpiewa, bo to są wasze ulubione kawałki wszechczasów. One w RMF FM zawsze znajdą miejsce również w programie Hit Blender. Jeszcze jeden jest plus tego kawałka. Gdy jedziecie drogą międzymiastową, wracacie po całym tygodniu do swojego rodzinnego miejsca i są wertepy, to można obrócić, że to wcale nie wertepy. Nie, to taki dobry rytm tego przeboju.
1: Hit Blender w RMF FM. Hit Blender. Hit Blender w RMF FM.
0: A teraz się trzymajcie. Poznajecie po tych dźwiękach? Ile razy słyszeliście to w RMF-ie? Wiem, że dużo, ale dawno nie, więc posłuchajmy. Men at Work, Down Under.

0: Enrique Iglesias, najlepsza muzyka. Ona powróci po faktach o 23:00. One i już za chwilę. Zostańcie z RMF FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: O godzinie 23:00 mamy dla Was aktualne fakty w RMF FM. Zebrał je i przedstawi Tomasz Weryński.
7: Rosja dostarczy na światowy i amerykański rynek olej napędowy, oświadczył prezydent Donald Trump. Do tej informacji odniósł się już Wołodymyr Zełenski. Potem w faktach najnowsze doniesienia z Panamy po trzęsieniu ziemi. Największe lotnisko wstrzymało działalność. Kto pojedzie na młodzieżowe piłkarskie Euro? Selekcjoner przyznaje, że nie wszyscy bohaterowie eliminacji znajdą się w kadrze. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem, poinformował o tym w swoim serwisie społecznościowym. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Dobry wieczór. Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym. Wyjaśnił, że podczas tej rozmowy uzgodnił, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 000 ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy, kolejne 500 000 ton w listopadzie, a następnie niezwłocznie po tym kolejny 1 000 000 ton. Ponadto w zależności od stanu rosyjskich rafinerii produkujących olej napędowy, Rosja dostarczy w krótkim czasie kolejne 3 miliony ton tego paliwa. Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormus oraz temu wspaniałemu porozumieniu dotyczącemu rosyjskich surowców energetycznych ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a także dla całego świata będą spadać w rekordowym tempie i to bardzo szybko, podkreślił amerykański przywódca. Niższe ceny dla Amerykanów, zwłaszcza naszych wspaniałych rolników, hodowców bydła i kierowców ciężarówek są moim najwyższym priorytetem, podkreślił amerykański prezydent i dodał jeszcze, że Iran nie będzie posiadał broni nuklearnej.
7: Pozwalanie Rosji na sprzedawanie produktów naftowych to inwestycja w wojnę, która musi się skończyć, a nie być przedłużana, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Patrole policji przed szkołami i kontrole w szkołach to konieczny i dobry krok. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
9: Krótkoterminowo podkreślał Przemysław Czarnek, taki ruch jest konieczny i dobrze, że został wprowadzony.
10: To jest w tym momencie zachowanie, które jest, wydaje mi się, jedyne. To znaczy patrol policji wszędzie, gdzie może być, po to, żeby uniemożliwić tego rodzaju próby naśladownictwa w innych miejscach.
9: Tyle krótkoterminowo, ale ta sprawa potrzebuje także rozwiązań długoterminowych. Przemysław Czarnek i Prawo i Sprawiedliwość proponują następujące rozwiązania.
10: Wprowadzenie pełnego monitoringu we wszystkich szkołach, wprowadzenie szybkiego alarmowania policji, także szkolenie dotyczące czujności tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole, od dyrektorów powoźnych, plus oczywiście, wydaje mi się, bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
9: Istotne jest także ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
7: Przypomnijmy, blisko 35 000 placówek objętych kontrolą i 59 zatrzymanych osób w całej Polsce. To efekty policyjnych działań podjętych po ostatnich atakach w szkołach. Największe lotnisko w Panamie zostało tymczasowo zamknięte po silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło południe kraju. Na międzynarodowym lotnisku Tocumen zarządzono ewakuację pasażerów. Jak poinformowano w komunikacie, decyzja ma charakter prewencyjny. Służby sprawdzają stan obiektu i oceniają, czy wznowienie operacji lotniczych jest bezpieczne. Lotnisko ma zostać ponownie otwarte po zakończeniu kontroli. Przypomnijmy, mówi się o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7. Rozczarowanych będzie bardzo wielu. Selekcjoner piłkarskiej kadry do lat 21 Jerzy Brzęczek tuż po awansie na Mistrzostwa Europy podkreśla, że wielu z tych, którzy się do niego przyczynili, na turniej nie pojedzie. W siedzibie PZPN-u na spotkaniu z selekcjonerem był nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
11: Selekcjoner przypomniał, że na mecze eliminacji powołał w sumie aż 42 zawodników. Na Euro pojedzie mniej więcej połowa. Jednak wytypowanie, kto jest teraz bliżej, kto dalej, powołania przypomina wróżenie z fusów. Część piłkarzek Pietusze Reguła, Nowak czy Potulski może dostać powołanie do kadry seniorskiej.
12: Kluby zagraniczne mogą któregoś zawodnika nie puścić, bo to nie jest oficjalny termin, ale dlatego musimy być przygotowani na różne warianty personalne.
11: Po słabych wynikach dorosłej kadry media plotkują, że Jerzy Brzęczek mógłby zastąpić Jana Urbana. Trener młodzieżówki odpowiada krótko: wspieram Urbana i nie zajmuję się spekulacjami.
7: Na pewno będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za biało-czerwonych i to wszystko teraz. Kolejne fakty już o północy. Zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Deszczowo tej nocy na zachodzie kraju oraz w centrum. Jutro po południu ten deszcz ustąpi, ale chmury pozostaną. Przejaśnień najwięcej w Wielkopolsce oraz na Kujawach. Temperatura nie będzie zachwycać, więc może ten wątek pominę. Natomiast jeżeli chodzi o wiatr, ten będzie się wzmagać w nocy, jutro przez dzień. Potem na noc z soboty na niedzielę znowu trochę osłabnie i w niedzielę powróci, zwłaszcza na północnym zachodzie kraju. 5 minut po 23, no już prawie, ale możemy zaczynać z kolejną porcją najlepszej muzyki, no bo taki właśnie jest program Hit Blender. Maciek Rybak, cześć ponownie. To Madonna.

Pamiętaj mnie, tak niektóre piosenki do was wołają. Pamiętaj mnie po bardzo, bardzo wielu latach. Sprawdzimy, czy pamiętacie kawałek I Will Love You Monday od Aury Dion. Duńska piosenkarka, która jutro będzie obchodzić 17. rocznicę wypuszczenia tego właśnie kawałka. Tak on się zaczyna w RMF FM. Bardzo pozytywna energia, której być może potrzebujecie po całym tygodniu ciężkiej pracy, to macie w programie Hit Blender.

dźwięki prosto z jakiegoś klubu muzycznego. Nie, to tylko Guru Josh Project w RMF FM, 25 minut po 23. Ja wiem, że nocna zmiana jeszcze pracuje. Nie wszyscy mają weekend, RMF zawsze z wami. Żeby tak na powoli się rozkręcić, powoli, bo to ile? Druga godzina pracy? Ania Karwan wam zaśpiewa.

są jesienne wieczory. Jest Taylor Swift z nowością w RMF FM, ale nie o niej teraz, tylko grupa Bastille. To z kolei wspomnienie tych cieplejszych wieczorów w programie Hit Blender. Przypominam takie hit.

0: Słuchacie programu Piątkowy wieczór. My się bawimy z piosenkami, które lekko mógł przykryć kurz, ale warto je odświeżyć. Warto go strzepać, skoro za chwilę sobota, dzień porządków. I.I.O. Rapture. Na pewno znacie ten hit. A jak w samochodach buja.
1: Oh,

0: tu RMF FM. Ten sygnał oznacza kolejne wydanie faktów. Najnowsze informacje zebrał i przedstawi Tomasz Weryński. Na zegarze północ.
1: Czy 15-latek odpowie za zabójstwo jak dorosły? Sąd w Wyszkowie na Mazowszu zlecił opinię biegłych psychiatrów. Jest rekomendacja sejmowej komisji w sprawie prezesa NBP. Wnioskuje o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. A na koniec drony pod kontrolą dzięki dźwiękowi. Badacze z Łodzi stworzyli mobilny i naziemny system lokalizowania bezzałogowców. Biegli psychiatrzy wydadzą opinię, czy 15-latek, który śmiertelnie zaatakował nożem 37-letnią woźną w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadać za to, co zrobił, jak osoba dorosła. Takie postanowienie wydał dziś po południu Sąd Rejonowy w mazowieckim Wyszkowie. Wczoraj wszystkie szkoły w tej gminie odwołały lekcje. W wielu placówkach w tej części Mazowsza pojawiły się dodatkowe patrole policji.
2: No i dobrze, że te patrole są, że no, tym ludziom pomagają, no ale teraz jeszcze te dzieci, ta opieka. Co z tymi dziećmi zrobić? Puścić dzieci do szkoły? To nie jest takie proste, bo jedno dziecko jest takie, co pójdzie, dobra, wydarzyła się tragedia, zrozumie, a drugie jest wrażliwe i ono będzie bardzo to przeżywało. Problem jest, naprawdę jest, bo to dotyczy, no małej miejscowości Taleszczydów.
3: No ja sąsiadką jestem akurat w szkoły. Strach i lęk, ja mieszkam przez płot tylko.
4: I pani nie wychodzi teraz, raczej bezpiecznie jest w środku, w domu?
3: Tak, bo i tak spać nie można z tego strachu, bo to jest akurat boisko tutaj też.
4: No dzisiaj pusto, dzisiaj nie ma lekcji, dzisiaj pusto wszędzie dookoła.
3: To powinno być, ale jak każdy nie chce, przeżywa to jakby nie było.
2: Dla mnie to jest po prostu tragedia. Tak mi szkoda tej dziewczyny, a zwłaszcza tego dziecka, z którym przychodziła, tego małego. On taki sympatyczny chłopczyk, że no nie, to po prostu nie wiem co powiedzieć, no.
1: Z mieszkańcami miejscowości Leszczydło Nowiny rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach dwaj 15-latkowie z Ciechanowa nagrali film, w którym grozili śmiercią innym uczniom w swoim mieście. Sprawa trafiła na policję, a nastolatkowie stwierdzili, że nagranie opublikowali dla żartu i nie mieli złych intencji. Podobny film opublikowali 15-latkowie z Pruszkowa. Policja ostrzega jednak, że nawet za taki głupi żart grozi odpowiedzialność karna.
5: Konsekwencje zawsze są. Pytanie są, jak szerokie i jak dotyczą tych młodych osób?
6: Co może grozić za tego typu groźby, no bo tu już mówimy o groźbach karalnych.
5: O ich losie decyduje sąd i tam przedstawione materiały, na ile uczestniczyli w tym, na ile to wygenerowali i odpowiadają w pełni za wzbudzenie tego zagrożenia, o to będzie pytał sąd i na podstawie zgromadzonego materiału będzie orzekał określone środki. Dodatkowo pamiętajmy, że te młode osoby, wciąż nieletnie, formalnie za ich działania także odpowiadają w pewnym zakresie rodzice czy osoby opiekunowskie. Nowie prawni.
1: Mówił rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski. W przypadku osób od 17 roku życia za kierowanie groźb karalnych można trafić do więzienia nawet na 3 lata. Jest wniosek sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ponad 2,5 roku od złożenia wniosku wstępnego badająca zarzuty komisja przyjęła sprawozdanie ze swojej pracy. Z informacjami Tomasz Skory.
7: Przede wszystkim samo sprawozdanie wciąż jest tajne i dopiero trafi do marszałka, który je ujawni i przekaże posłom. Na razie o treści wiadomo więc tylko to, co najważniejsze.
8: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Oba pisy były przeciwko. Decyzję ostateczną podejmie Sejm.
7: Mówił Ryszard Petru. Członkowie komisji przypominają, że sam Adam Glapiński od początku ich ignorował. On sam podtrzymuje swoje słowa.
9: Całe to postępowanie absolutnie nie ma żadnych podstaw.
7: Decyzja Sejmu o postawieniu Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu może zapaść najwcześniej w listopadzie.
1: Naziemny i mobilny system wykrywania oraz śledzenia toru lotu dronów opracowali naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Ta technologia wykorzystuje kilka mikrofonów, które słuchają otoczenia i w ten sposób określają położenie obcego bezzałogowca w czasie. Tłumaczą Maciej Podsędkowski i Piotr Lipiński z Politechniki Łódzkiej.
10: Jest to quadrokopter posiadający 4 wirniki po rozstawie około metra. Posiada on system akustyczny, który jest zamontowany na wysięgniku, który wystaje około 1,5 metra ponad drona. Z uwagi na osłonę przed wiatrem, którą zainstalowaliśmy, wygląda to trochę jak abażur.
11: Są jakieś ograniczenia co do możliwości działania tego systemu? Na przykład teren taki górzysty albo duże miasta?
12: Prawdopodobnie system na otwartej przestrzeni będzie można ustawiać w większych odległościach. W miastach to będzie wymagało zainstalowania większej liczby mikrofonów. Wszystko się rozbije o parametry.
1: Polskie rozwiązania są tak nowatorskie, że ich wykorzystaniem już zainteresowane są Wojsko Polskie i ukraińska armia.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I pogoda jeszcze? Bardzo dziękuję. Ponieważ warto ostrzec mieszkańców północnej Polski przed bardzo silnym wiatrem. On będzie dokuczać nam przez całą sobotę. Pojawi się też w niedzielę. Nie tylko na północy, również południowe regiony mogą liczyć się właśnie z silnymi porywami wiatru. Deszczowo może będzie w niemal całym kraju. Najwięcej słońca na północnym zachodzie. Najcieplej na południowym wschodzie będzie 19 stopni na Podkarpaciu. Hit Blender w RMF FM, 5 minut po północy, Maciek Rybak, cześć ponownie. No i właśnie, gramy największe przeboje, które nie pozwolą zasnąć. O, może tak powiem. Hicior na bezsenność? Mam taki. Bardzo fajny zresztą. Ale wcześniej Midnight Oil.

Hit Blender w RMF FM, 18 minut po północy, to jest dobry moment, żeby trochę przygasić światła. Jeszcze bardziej niż dotychczas. Zwłaszcza, że antenę RMF FM przejmuje ten legendarny klubowy przebój. Faithless, Insomnia. To wam gram w programie Hit Blender.

0: tu RMF FM, 29 minut po północy. Mieszkańcy województw lubelskiego oraz podkarpackiego otrzymali właśnie alerty RCB. Trwa rosyjski atak na tereny zachodniej Ukrainy. Zbieramy informacje, więcej o tym oczywiście w faktach RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: W niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
3: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
2: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
4: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
5: Relacje ze sztabów obojga kandydatów.
6: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
8: Kto wygra bój o Kraków?
2: Startujemy już w niedzielę przed 21.
9: Reklama.
10: Marek, podaj tam to zamówienie.
9: Ty, przecież on nie słyszy.
10: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
11: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
10: Marek, podaj tam to zamówienie.
9: Ty, przecież on nie słyszy.
10: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
11: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
9: Po reklamie.
2: RMF FM najlepiej.

i Jasiek Piwowarczyk w RMF FM ze swoją nowością Obłoki. Będziemy do tego wracać. To jest najlepsza muzyka. Jej macie mnóstwo. W taki czas jak ten. Program Hit Blender. Tutaj obok nowości również wielkie hity. Lekko zapomniane. Co powiecie na taki? Nick Kershaw. Wouldn't it be good?

mrozów RMF FM. Wczoraj, no bo już mamy sobotę, wczoraj wieczorem wspominaliśmy, że gość wydał nowy album, a w hit blenderze RMF cofnijmy się do milionów monet. Pamiętacie, jak to buja?

0: Roxy i White 2115. Na koniec naszego spotkania w programie Hit Blender Maciek Rybak dziękuję i mówię do usłyszenia. A punktualnie o godzinie pierwszej mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM, również te z południowo-wschodniej Polski. W studiu Tomasz Weryński.
1: Mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To konsekwencja rosyjskiego ataku na Ukrainę. W powietrzu polskiej przestrzeni strzegą już nasze myśliwce. W faktach informacja dla kierowców: są utrudnienia na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Za chwilę też podsumowanie informacji z Panamy, gdzie mocno zatrzęsła się ziemia. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje nasze lotnictwo. Mieszkańcy objętych alertem powiatów powinni oczekiwać kolejnych komunikatów. Kolizja na Krajowej 11 między Ostrowem Wielkopolskim a Kępnem. Dwa samochody osobowe zderzyły się w Ostrzeszowie w Wielkopolsce. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Konstruktywne rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie, tak spotkanie w Miami podsumował wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Europy i NATO rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie energetycznym przed zimą, eksporcie zbóż i gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ustalono obszary do dalszych rozmów także z Rosją. Prezydent Wołodymyr Zełenski skrytykował jednak Amerykanów, oceniając, że spotkanie w Miami było jedynie zasłoną dymną. Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Panamę. Amerykańska służba geologiczna oszacowała jego magnitudę na 7,7. Są informacje o uszkodzonych budynkach, w tym zawalonym hotelu. Na razie nie ma doniesień o ofiarach ani rannych. Ostrzeżenia przed tsunami zostały odwołane. Władze zamknęły tymczasowo największe lotnisko w kraju i ewakuowały pasażerów. Kanał Panamski działa normalnie, a służby sprawdzają, czy nie został uszkodzony. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach, czerwonym świetle albo w momencie, gdy nie ma możliwości dalszej jazdy. Między innymi nad tymi rozwiązaniami w czwartek zagłosował Sejm. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu drogowego to pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych. Miesiąc temu, 9 września, doszło tam do zderzenia pociągu z ciężarówką. Zginęła jedna pasażerka. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Prokuratura nadal przesłuchuje świadków. To ponad 110 pasażerów pociągu pochodzących z różnych części Polski. Jeszcze nie został przesłuchany kierowca ciężarówki, który jako jedyna osoba poszkodowana wciąż przebywa w szpitalu. Na przesłuchanie nie pozwala jego stan zdrowia. Prokurator powołał biegłego, który przeanalizuje zapis tachografu. Planowane jest też powołanie kolejnych biegłych, m.in. do analizy monitoringu z pociągu. Śledztwo potrwa jeszcze co najmniej pół roku, jednak może zostać zawieszone w oczekiwaniu na poprawę stanu zdrowia kierowcy ciężarówki.
1: Górnicy za pan brat ze studentami. Z wrocławskiego rynku na Politechnikę Wrocławską przeszedł wczoraj pochód z udziałem Orkiestry Górniczej Kopalni Bełchatów. W ten sposób uczelnia świętowała wieloletnią historię kierunków górniczych na uczelni. Chcemy być głównym ośrodkiem w Polsce, który kształci kadrę dla tej branży, powiedział RMF FM rektor Arkadiusz Wójs.
3: Dzisiaj nawet pan minister, główny geolog kraju, mówił o tym, że ciężar przesuwa się do Wrocławia z Krakowa. On jest tam profesorem Krakusem. Mam nadzieję, że tu będziemy takim sercem myśli technicznej i wszystkich tych problemów związanych z surowcami. Surowce plus energia to zawsze jest najważniejsze dla rozwoju cywilizacji.
1: A już teraz Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, były minister edukacji, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
4: Obawia się pan kolejnych ataków, panie ministrze?
5: No wszyscy się obawiamy, dlatego że to nie jest rzecz normalna, że w jednym czasie, w trzech miejscach i to bardzo blisko siebie, w jednym województwie zdarzają się dokładnie takie same przypadki. A w jednym miejscu, tak jak teraz wiemy już od wczoraj, śmiertelny przypadek, który jest makabryczny w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Więc gdyby to był jeden przypadek, to się nieraz może zdarzyć, choć nie powinno. Polska szkoła zawsze była bezpieczna pod tym względem. Tu się zgadzam z władzami, które mówią, że rzeczywiście na tle szkół w Europie Zachodniej czy za oceanem polska szkoła nie miała takich incydentów, no ale wczoraj i przedwczoraj i plus to szczytno teraz, o którym państwo mówicie, muszą dawać do myślenia i nauczycielom, i rodzicom.
4: Co się wydarzyło? Bo mówi pan, to nie może być przypadek.
5: Proszę państwa, jest forum rodziców. Jak pan redaktor pozwoli, to zacytuję. Forum rodziców.
4: Ale proszę mówić do mikrofonu, tak jest,
5: na którym czytamy. 2 lata temu zlokalizowaliśmy olbrzymią promocję gry na TikToku, promującą zabójstwa w środowisku szkolnym. Skoro 2 lata temu nikt na to nie zareagował, jest tak, jak przewidzieliśmy. O sprawie poinformowano policję, ministerstwa i dyżur.net.pl, który przekazał zgłoszenie TikTokowi. Proszę państwa, no nie ma przypadku w tym, że w jednym momencie, w jednym czasie, w 3 miejscach, w sumie niedaleko siebie, w sąsiednich powiatach, ludzie robią dokładnie to samo. Młodzi ludzie robią dokładnie to samo.
4: Policja zaprzecza, mówi, nie ma trendu internetowego. Jest dzisiaj dużo...
5: Policja odpowie i służby na pytanie, dlaczego 2 lata temu nie reagowali na zgłoszenia rodziców. Dlaczego nie reagowano tak, jak trzeba reagować w takich sytuacjach po zabójstwie 11-latki przez 12-latkę, które było raptem po roku temu. Jest coś, co w internecie występuje i służby, mając do tego aparat, również nie reagowały. Teraz nie czas na to, żeby się oskarżać. Teraz jest czas pan redaktor pozwoli, jedno zdanie. Teraz jest czas na to, żeby apelować również o spokój do rodziców, do władz szkół. Ale ja, gdybym był dzisiaj w szkolnictwie, albo gdybym był dyrektorem szkoły, zamknąłbym dzisiaj szkołę, a rodziców bym prosił, żeby posiedzieli chwilkę ze swoimi dziećmi, porozmawiali z nimi, bo trzeba sytuację uspokoić i zastanowić się, co zrobić od poniedziałku.
4: Dobrze, to jest istotny apel. To znaczy, rozumiem, że gdyby pan był ministrem edukacji narodowej, dzisiaj poprosiłby pan szkoły o zamknięcie, a rodziców o rozmowę z dziećmi.
5: Dlatego, że wszyscy są dzisiaj w wielkim niepokoju, żeby powiedzieć to najdelikatniej, jak tylko można.
4: A z dziećmi o czym rozmawiać? O czym by pan rozmawiał? Pana dzieci są już dorosłe, więc jakby to jest inna historia, ale jakby pan miał powiedzieć, jako były minister edukacji narodowej, o czym by pan porozmawiał z dziećmi dzisiaj?
5: Przede wszystkim, w zależności od tego, jakie mamy dzieci, w jakim środowisku, a przede wszystkim je uspokoić. Uspokoić co do tego, że no, nie można żyć w panice i w stresie cały czas. Ale też pomyśleć
4: o tym... one żyją na
5: ale
4: tym
5: pomyśleć
4: TikToku
5: dokładnie
4: i na
5: dlatego,
4: tych mediach społecznościowych.
5: Dlatego trzeba z nimi rozmawiać o tych mediach społecznościowych, trzeba z nimi rozmawiać o tym internecie, trzeba rozmawiać o nich samych, o ich rówieśnikach. No, bo jak czytamy z kolei wypowiedź siostry tego, no niestety, 15-letniego bandyty, która mówi, że od dawna mówił o tym, że chce zrobić krzywdę ludziom, że chce zrobić rzeczywiście masakrę.
4: A rodzice traktowali to jako żart.
5: Traktowali to jako żart. No to teraz pomyślmy sobie, szanowni państwo, naprawdę nie chcę być mędrcem, ale co nasze dzieci dotykają w internecie, na co patrzą, z kim się kontaktują, bo to rzeczywiście nie są żarty. To nie jest gdzieś jakieś, nie wiem, miejsce kryminalne, ta miejscowość, której dokonano wczoraj tej zbrodni.
4: Chociaż rodzina
5: to jest
4: tam z kłopotami była.
5: Dobrze, no ale takich rodzin z kłopotami w Polsce niestety nie brakuje. Natomiast zachowują się normalnie. To jest wieś w województwie mazowieckim, w której generalnie takie rzeczy nigdy się nie zdarzały.
4: Panie ministrze, ale pan
5: musi być jakaś przyczyna, dlatego rozmawiamy z dziećmi.
4: To rozmawiamy z dziećmi, ale może też ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci. Ta propozycja
5: jestem tutaj zwolennikiem tego. To znaczy dzisiaj media społecznościowe robią rzeczywiście wielkie spustoszenie w głowach młodych ludzi i z roku na rok coraz większe. Jedyna decyzja, za którą mogę pochwalić Ministerstwo Edukacji, to jest właśnie ta, żeby dzieci nie używały smartfonów w szkole, no ale szkoła to jest tylko część życia dzieci, a jeszcze zostaje dom.
4: Dodajmy, że to jest szkoła podstawowa, a te...
5: Dokładnie, no a te sytuacje zdarzają się w szkole średniej. Tak.
4: Ale pytanie, bo pracuje również i Komisja Europejska, i polski rząd nad zakazem mediów społecznościowych, dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci. No, Komisja Europejska 13 rok, polskie władze 15 rok, pan jest za?
5: Jestem za ograniczeniem maksymalnym dostępu do mediów społecznościowych i spowodowaniem, żeby one były bezpieczne. Być może, muszę spytać specjalistów, nie jestem specjalistą, być może w określonej kategorii wiekowej to musi oznaczać zakaz wstępu na media społecznościowe. Być może tak. Wie pan, mam doświadczenie również rodzinne, bardzo ładne, wychowywania dzieci w ogóle bez mediów społecznościowych, bez telewizora, bez tych bodźców i naprawdę to się pięknie udaje.
4: To się tylko, da zrobić, tylko że nie wszyscy rodzice mają takie pomysły.
5: Tak, ale dokładnie tak. No więc jak nie wszyscy rodzice mają takie pomysły, tak jak nie wszystkie szkoły miały pomysły, żeby zakazać smartfonów, przecież zakazywanie smartfonów to nie jest rzecz nowa. W wielu szkołach, także w Warszawie, od dawna, od wielu lat zakazuje się używania komórek w czasie lekcji czy w czasie przerw, tylko to było do dyspozycji szkoły. Ale no, niestety nie wszystkie szkoły na to wpadły, więc trzeba było wprowadzić zakaz ogólny. Być może, i tu muszą się eksperci wypowiedzieć, w określonej kategorii wiekowej trzeba wprowadzić zakaz social mediów dla dzieci. No, dziś wiemy, że tragedia jest potężna, a niebezpieczeństwo wisi w powietrzu.
4: Znaczy, mogą się powtórzyć takie ataki pana zdaniem?
5: Nie wiem, panie redaktorze, bo pan pyta Przemysława Czarnka, który nie jest specjalistą od tych rzeczy, ale jak czytam forum...
4: No ale jest pan prawnikiem, jest pan był ministrem edukacji narodowej.
5: Ale jak czytam forum rodziców i zgłoszenie sprzed 2 lat o challenge'u, który już był w sieci i braku reakcji określonych służb na ten temat, myślę, że tego boją się również władze, bo to będzie musieli wyjaśnić, no to myślę, że mogą się powtarzać.
4: To, znaczy,
5: to nie jest przypadek. Będziemy wyjaśniać, jak to się stało, że zawiadomienie rodziców do ministerstw, do ABW, do określonych służb nie spotkało się z jakąkolwiek reakcją. Bo pamiętajmy jedną rzecz. To, co się wydarzyło przedwczoraj w Ostrołęce i w drugim miejscu...
4: Pod Wyszkowiem.
5: Ale w Wyszkowie to było wczoraj, a przedwczoraj było w Ostrołęce. I to, co zostało ujawnione i zatrzymanie również tego 17-latka z tymi nożami w szkole, to nie jest zasługa służb, tylko zasługa władz szkoły i nauczycieli i odpowiedniej reakcji tam na miejscu.
4: A ten pomysł,
5: pytanie,
4: żeby...
5: dlaczego służby wcześniej na to nie reagowały?
4: Pytanie, czy te służby, które teraz mają być w okolicach szkół, a nawet wchodzić do szkół, to jest dobre rozwiązanie?
5: Na dzisiaj nie widzę innego, to znaczy musimy też wywrzeć presję na tych, którzy ewentualnie planują tego rodzaju makabryczne rzeczy, bo coś jest na rzeczy.
4: A długofalowo? Wtedy,
5: no długofalowo nie. No to jest w tym momencie zachowanie, które jest, wydaje mi się, jedyne, to znaczy patrol policji wszędzie, gdzie może być, po to, żeby uniemożliwić tego rodzaju próby naśladownictwa w innych miejscach, ale długofalowo muszą być podjęte systemowe rozwiązania.
4: To bardzo
5: szybko.
4: Słucham? Bramki?
5: Monitoring, przycisk alarmowy, będziemy o tym mówić za chwilkę. Coś, co rzeczywiście spowoduje również większe poczucie bezpieczeństwa w szkole.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a teraz to już wszystko o pierwszej, o drugiej. Przywita się już z wami Mateusz Bożek. Życzę wam spokojnego weekendu i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobra nocka w RMF FM, z tej strony Igor Skrzypek. Nieustająco się kłaniam. W Tatrach trudne warunki, silny wiatr, zlodowaciały śnieg i ryzyko poślizgnięć. Ratownik TOPR Tomasz Wojciechowski ostrzega przed wyprawami w wyższe partie gór.
1: W tej chwili warunki niekorzystne i w wyższych partiach, i w niższych partiach. W niższych partiach, jak i w górze, wieje bardzo silny wiatr. W reglu dolnym, górnym istnieje możliwość łamiących się gałęzi, łamiących drzew, co stanowi dość duże zagrożenie. No natomiast wysoko w górach oczywiście ten wiatr ma taką siłę, że jest w stanie strącić turystę gdzieś w przepaść. W związku z czym nie należy lekceważyć wiatru, pomimo tego, że pogoda jeszcze wydaje się jest ładna, słoneczna, to warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. No i oczywiście wysoko w górach ciągle jeszcze jest trochę tego śniegu. Jego ubywa, jego jest coraz mniej, ale jest ślisko, w związku z czym no, tu jest dodatkowe niebezpieczeństwo. Turyści, którzy wybierali się w góry, często, no w zasadzie można powiedzieć, że przy wszystkich tych zdarzeniach byli nieprzygotowani. Brak doświadczenia, ale też i sprzętu, i umiejętności posłużenia się tym wszystkim. Turyści najczęściej wychodzili w góry w raczkach, które na tego typu wycieczki są sprzętem dalece niewystarczającym. Jeżeli ktoś wybiera się wysoko w góry, powinien zaopatrzyć się w normalne raki, czekan, ale przede wszystkim powinien umieć się tym wszystkim posłużyć. Raczki są dobre, ale na trasach łatwych, czyli jeżeli w dolinach jest ślisko, to wtedy można chodzić sobie w raczkach i one nam będą pomagały, będą ułatwiały to poruszanie się. Natomiast w terenie wysokogórskim raczki pomagają nam podejść gdzieś wyżej, natomiast przy schodzeniu okazuje się, że są, no można powiedzieć, czasem śmiertelnie niebezpieczne.
0: Dziękujemy, a już za chwilę kolejne najważniejsze informacje. Zostańcie z RMF FM.
2: Reklama.
3: Marek, podaj tam to zamówienie.
2: Ty, przecież on nie słyszy.
3: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta. Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
2: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka na dobranoc.

0: To dobranocka w RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony, kłaniam się. Seria ataków w szkołach i fala gróźb w internecie wywołały niepokój wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Czy mamy do czynienia z efektem naśladownictwa? Jak przebiega radykalizacja młodych ludzi i jaką rolę odgrywają w tym media społecznościowe? O tym z doktorem Konradem Ciesiołkiewiczem z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka rozmawia Tomasz Terlikowski.
1: Zacznę od pytania, dlaczego tak dużo tych dramatycznych ataków w ostatnim czasie?
2: Pan redaktor doskonale wie, że nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Teraz przypuszczam, że możemy mieć na myśli tutaj niestety do czynienia z pewnym naśladownictwem, dlatego że to jest też efekt pewnego zarażania, tak jak ten efekt Wertera dobrze znany. Natomiast najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć, to właśnie psychoza, której blisko jesteśmy, mam poczucie takie. Wczoraj widziałem na jednym z pasków apele tak zwanej telewizji, apele o to, żeby dzisiaj nie posyłać dzieci do szkół. Lęki rodziców są oczywiście naturalne, ale apele o to, żeby nie posyłać do szkół, dlatego że szkoła jako taka jest niebezpieczna, bo młodzi ludzie są niebezpieczni, jest najgorszą drogą, którą prawdopodobnie możemy iść, tak sobie myślę.
1: Dlatego, ale panie doktorze, to jest temat, który był widać, to znaczy jak się śledziło czaty rodziców rozmaite, to tamten temat wracał i jakoś go trzeba było zagospodarować, nie mam wrażenia. To nie znaczy, że trzeba było wydać, nie wiem, polecenie, zalecenie, ale coś z nim trzeba było zrobić.
2: Absolutnie. Ja mam na myśli nie komunikaty instytucji publicznych zajmujących się ochroną, bezpieczeństwem nas wszystkich, ale także osób małoletnich. Mam na myśli tutaj oddolne inicjatywy apelujące o. To tylko to miałem na myśli. Natomiast panie redaktorze, wydaje mi się, że tutaj właśnie najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć, to takie straszenie teraz młodymi ludźmi, którzy mają być niebezpieczni. To oczywiście tak nie jest. Jednego źródła tych przyczyn nie ma na pewno. Wydaje mi się, że jedna z hipotez, którą można stawiać i na pewno w części jest to związane, to po prostu system, powiedziałbym pewien ekosystem hybrydowy, społeczno-cyfrowy. Szczególnie mam tu na myśli bardzo precyzyjnie platform, w których młodzi ludzie funkcjonują. I oczywiście ktoś może zarzucić, że bezpośrednie wiązanie tego z funkcjonowaniem w platformach jest tutaj jedynym czynnikiem. Nie jest jedynym czynnikiem, ale na pewno jest czynnikiem, który przyspiesza bardzo wiele procesów, także procesów radykalizacji. Radykalizacja jest procesem właśnie, który ma swoje etapy. Te etapy oczywiście się skracają i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem mówią o tym, że jeszcze relatywnie niedawno, to było około półtora roku, czyli od momentu rozpoczęcia, włączenia się w pewien świat właśnie przemocowych treści, ideologii różnego rodzaju do tego aktu przestępczego, fizycznego najczęściej, to było około półtora roku. Dzisiaj to jest kwestia tygodni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten środowisko platform społecznościowych, streamingowych, komunikatorów i platform online, gier online funkcjonuje w takim trybie, w zasadzie permanentnego lansu bycia w komunikacji instant, czyli natychmiastowej i w sposób zatomizowany. O ile kiedyś właśnie media, nazwijmy je tradycyjne, chociaż te tradycyjne to są też media nowe w gruncie rzeczy, ale chodzi o to, że też w jakimś sensie czytaliśmy, uczestniczyliśmy, gdzie była wyraźna granica między tym, co jest fikcją, co jest opinią, co jest publicystyką, a tym, co jest stanem faktycznym. Tej granicy dzisiaj nie ma, to po pierwsze, po drugie uczestniczyliśmy w tym wspólnotowo. Bardzo wielu kręgach, nie wszystkich, ale które dostały wiatr w żagle w tych środowiskach właśnie platform, to są kręgi toksyczne, gdzie funkcjonują młodzi ludzie w sposób zatomizowany, zindywidualizowany i w tym sensie film Dorastanie czy Dojrzewanie, które oglądaliśmy kilka lat temu, on się nie wziął znikąd, on akurat wyrósł z doświadczeń brytyjskich. I te zjawiska, o których rozmawiamy, tu w tym sensie nie wiem, czy to uspokaja, ale to nie są zjawiska takie zupełnie nowe w Europie. One w Europie są znane już od kilku lat i przyspieszają niestety.
1: No dobrze, za chwilę o radykalizacji, bo to jest bardzo ważny temat, ale wspomniał pan, panie doktorze, o środowisku wirtualnym, no to natychmiast pojawiła się druga teoria, nie wiem czy spiskowa, ale pojawiła się bardzo mocno wśród rodziców, także wśród części polityków, że to jest trend internetowy, trend mediów społecznościowych, challenge tak zwany. To zostało sprostowane dzisiaj rano przez policję, nie ma na to dowodów, ale ten element także się pojawił, ale jak rozumiem, pan nie o tym mówi, tylko o w ogóle procesach, które zachodzą w sieciach i w nowych mediach.
2: Tak, trafił pan w punkt, bo właśnie wydaje mi się, że ten challenge wziął się skądś, ale wydaje mi się, że wziął się z takiej potrzeby upraszczania i tłumaczenia sobie złożonej rzeczywistości, której nie rozumiemy, i stworzona została kategoria challenge'u w tym przypadku, jednego challenge'u. No właśnie, nie rozmawiamy i nie mówimy o jednym challenge'u. Wczoraj faktycznie ta psychoza opanowała wielu dorosłych, dlatego że ja sam dostałem wiadomości, które także były rozsyłane przez dzieci. i przez dorosłych, ewidentnie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale mówiące o tym, że w konkretnej szkole albo w konkretnym rejonie na przykład są planowane właśnie, prawda, ten czarny piątek i tak dalej, że także w naszej szkole i tak dalej. Ludzie sobie to rozsyłali z pełną powagą. Oczywiście to nie jest przeciwko osobom, które to rozsyłały, dlatego że no, naturalny stan zagrożenia jest w nas od dawna i on narasta. I w takiej sytuacji przeżywania pewnego szoku społecznego, kulturowego, dlatego że my w tej części Europy, świata zachodniego, demokratycznego, nie przywykliśmy do tego, że młody człowiek może być sprawcą. Ja bym chciał tylko, żebyśmy cały czas pamiętali, że osoba, która staje się sprawcą albo potencjalnym sprawcą, gdzieś zatrzymywany przy planowaniu, najpierw jest osobą zmanipulowaną, jest poszkodowana, jest pokrzywdzona tak naprawdę. I tak chciałbym, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy nie w tej chwili nie właśnie wykonywali takich narracji i tworzyli takiego wrażenia i atmosfery wokół młodych ludzi, że oni są z natury rzeczy niebezpieczni, bo przecież wiemy, że tak oczywiście nie jest. Natomiast to jest grupa bardzo podatna na różne działania i myślę sobie, że ten czynnik środowiskowy, to nie mówię tego oczywiście wyłącznie dlatego, że tak mi się wydaje, ale no, ze wszystkich możliwych badań, my też zresztą za tydzień będziemy przedstawiali badania dotyczące podatności młodych ludzi właśnie na manipulacje, na teorie spiskowe, na dezinformacje. Wiemy, że to są grupy najbardziej podatne ze wszystkich. Tak samo młodzi dorośli, znacznie bardziej podatni niż osoby 55+. Dlaczego? Bo ten czynnik środowiska, w którym oni żyją, czyli ekosystemu platform właśnie społecznościowych, gamingowych, komunikatorów, jest częścią ich życia. W zasadzie jest częścią życia nas wszystkich, panie redaktorze, ale ta grupa w sposób naturalny ma najmniejsze wydatki, najsłabszy system immunologiczny, ponieważ jeszcze trwają etapy rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego, moralnego, które no, powodują, że ta osoba ma właściwe podejście, albo przynajmniej zwiększamy prawdopodobieństwo, żeby miała właściwe, bo wielu z nas nie ma właściwego podejścia, ale po prostu te osoby są bardzo często wykorzystywane siłą, powiedziałbym, tej dynamiki właśnie środowiska, albo często bardzo także poprzez na przykład ruchy ekstremistyczne, grupy przestępcze. Grupy przestępcze wciągają dzieci i młodzież. To się dzieje od lat, natomiast w ostatnim okresie to bardzo przyspieszyło. Europol jednoznacznie stwierdza, że przyspieszenie tego rodzaju procesów miało miejsce po inwazji Rosji na Ukrainę.
0: To jeszcze nie koniec. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.

0: Igor Skrzypek i Dobra Nocka w RMF FM. Wracamy do rozmowy o atakach w szkołach, groźbach w internecie i radykalizacji młodych ludzi. Gościem Tomasza Terlikowskiego jest dr Konrad Ciesiołkiewicz.
1: Jak się ten etap radykalizacji dokonuje? Pan powiedział, panie doktorze, przed chwilą, że to jest 1,5 tygodnia, albo nawet krócej. Co takiego się dzieje w czasie tego 1,5 tygodnia, że dziecko, które oczywiście pewnie spędzało wiele czasu w rozmaitych mediach, radykalizuje się do tego stopnia, że może popełnić, no, wziąć nóż na przykład i próbować kogoś zabić?
2: No, to nawet nie 1,5 tygodnia, tylko że było 1,5 roku, a teraz to jest kwestia tygodni. Nie wiemy, czy to jest 1,5 tygodnia, 2, 3, 4, 5, bardzo różnie, oczywiście bardzo indywidualnie, ale tak, żeby faktycznie jakby iść do źródeł, no to raporty także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Europolu, FBI, Koordynatora Unii Europejskiej do Spraw Przeciwdziałania Terroryzmowi wskazują grupy szczególnie podatne i dlaczego tak się dzieje. To jest od razu odpowiedź na pana pytanie. Na osoby z trudnymi doświadczeniami środowiska na przykład rodzinnego, osoby z trudnymi doświadczeniami na przykład bullyingu, gnębienia w szkole, przemocy rówieśniczej, osoby, które doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego, osoby, które na przykład funkcjonują w spektrum autyzmu. Na ten aspekt też zwracam uwagę, bo powinny być szczególnie chronione. A są to osoby, które na przykład są nadreprezentowane w grupie zatrzymanych pod zarzutami przygotowania zamachów terrorystycznych. Mówię tu teraz o danych brytyjskich. I teraz o takich doświadczeniach osoba, co łączy te wszystkie grupy? Łączy samotność, ale jednocześnie ogromna potrzeba przynależności i w sieci w sposób zapośredniczony, ale znajdują grupy osoby innych, którzy wspierają, którzy rozumieją i którzy podpowiadają pewne rozwiązania. W niektórych kręgach są to treści toksyczne, to jest też celebrowanie przemocy, to jest też kierowanie się, przemoc staje się często celem samym w sobie, bo faktycznie mamy do czynienia z takimi zjawiskami. Cały czas chcę podkreślać, mam nadzieję, że to się dzieje w skali tutaj skrajnej, no ale też skrajną dzisiaj obserwujemy, skrajne zachowania niestety. I tam dochodzi do różnego rodzaju zadań, także wykorzystywania świadomego przez różne właśnie ruchy ekstremistyczne, nazywane zresztą przez instytucje bezpieczeństwa taką nazwą DECOM, od community, społeczność albo wspólnota w sieci. One działają trochę jak cyfrowe sekty, tylko nie chcę powiedzieć, że to ma charakter masowy i dotyczy wszystkich, panie redaktorze, żeby teraz też państwa nie straszyć, tak jak próbuje nas się właśnie teraz straszyć, wprowadzając tam psychozy. Natomiast takie zjawiska nie dzieją się od wczoraj. One są znane i każdy taki przypadek, jestem pewien, będzie badany. Zresztą proszę zauważyć, co wydarzyło się z przypadkiem zatrzymanego 13-latka. Podzielił się informacjami swojego planu, który prowadził od jakiegoś czasu na platformie gamingowej, gdzie ktoś ze Szwecji, młody człowiek, rówieśnik przypuszczam, poinformował służby. Służby zadziałały natychmiast, potraktowały to z najwyższą powagą. Z najwyższą powagą potraktowały to służby polskie, które otrzymały informacje i została natychmiastowa interwencja dokonana. I teraz zatrzymanie. To pokazuje, że instytucje państwa, instytucje publiczne chroniące, one działają jak mają sygnały. To, co my musimy odrobić, to jest lekcja dla nas, dla tych służb społecznych, dla nas jako społeczeństwa, wiem, że to brzmi górnolotnie, mianowicie większość tych etapów, które są bardzo krótkie, dzieje się poza służbami specjalnymi, bo one muszą wkraczać dopiero na etapie końcowej, skrajnej na etapie radykalizacji. Natomiast reszta należy do nas i wydaje mi się, że teraz to, co powinniśmy zrobić, tak sobie pozwolę oczywiście, mamy naprawdę pierwszy raz od września weszły do szkół edukacja medialna, edukacja zdrowotna powszechna i obowiązkowa, która zresztą zawiera bardzo wiele elementów, które są prewencją tego rodzaju zachowania, o których rozmawiamy. Jest w politykach oświatowych programy profilaktyczne oparte na higienie cyfrowej. Jest edukacja obywatelska chroniąca przed dezinformacją i wpływem narracji spiskowych. Jeżeli potraktujemy to na serio, to możemy z tego wyciągnąć konstruktywne lekcje. Jeżeli potraktujemy to rutynowo, biurokratycznie, będziemy narzekali, uciekali od tych zajęć, traktowali je jak właśnie po macoszemu, to znaczy, że nie wyciągniemy lekcji i tego rodzaju działania będą być może się rozwijać. Nie chcę tutaj oczywiście niczego wskazywać na przyszłość, nie życzę tego, ale no, te narzędzia są.
0: Dziękujemy za rozmowę i wyjaśnienia. Już za chwilę kolejne najnowsze informacje.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już w poniedziałek po 14:00. Upewnij się, że masz włączone radio.
3: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
4: A potem bądź z nami,
5: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
6: Pineskujesz?
3: Pineskuj.
6: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmf.fm.
7: Reklama.
8: Marek, podaj tam to zamówienie.
7: Ty, przecież on nie słyszy.
8: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
9: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
7: Po reklamie.
10: Na zegarach zaraz wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Powojenna odbudowa Ukrainy i jej akcesja do Unii Europejskiej to najważniejsze tematy aż 6-godzinnych rozmów przedstawicieli Kijowa, Europy i Stanów Zjednoczonych w Miami. W faktach także o zażaleniach na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Tak zwani neosędziowie wyłączeni z ich rozpatrywania. Będzie też sport w tenisowym turnieju w Chinach. Hubert Hurkacz lepszy od Nowaka Dziokowicza. 6 godzin trwały rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Komisji Europejskiej, NATO i Stanów Zjednoczonych w sprawie zakończenia konfliktu w Ukrainie. Negocjatorzy omawiali możliwe sposoby deeskalacji wojny. Jak podaje Reuters, wśród tematów były również wsparcie powojennej odbudowy i nowy pakiet gospodarczy dla Kijowa, a także akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Zażalenia na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu nie będą rozpatrywane przez tak zwanych neosędziów. Jak ustalił nasz dziennikarz, odwołania w tej sprawie trafiły do sądu apelacyjnego, gdzie zostały skierowane do wylosowania sędziego referenta. Informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Skory.
11: Zdecydował zakres zaskarżenia decyzji o wydaniu listu żelaznego. W sądzie apelacyjnym takie zażalenia rozpatruje sekcja złożona z samych tak zwanych neosędziów. To tam orzekają dawni rzecznicy.